0: Projekt, hej, no mnie nie licząc to troje, nie trzeje. Łaków się niepokoje, są w sytuacji złej. Stoją w miejscu i szukają bezradnych, gdzie wątek. To tak po drugie, po trzecie, po czwarte i piąte. Nie wyprzedzą nas na dobrą sprawę, to po szóste miej. Oni nie wiedzą nawet, że to już szóste, ej. Może im dobrze, bo bez gustu lżejmy, wodzimy tłusty rej. A oni słabo grają w grę, w którą we used to play. Smutne mamy je tkwią po fame w kolejkach. Malują słowem, ale pejzaż im wyskoczył z Blade Ram. W tych tam zwrotkach, co ich nikt nie zechce przejść. No trochę wstyd, bo Sim daje im lekcje w tejże. Nie oponuj, uwagę przekuć tutaj chciej. To powerplay sezonu od Reykjaviku po Taipei. Kto jest hejnem na tym breaku? Nie słuchaj fejków, fejki tracą grunt. Wakey, wakey, ryju, stay tuned.
1: Nie użyję dziś Maybelline ani Avon, hey.

0: man, man.
1: Tego kolabu nie wymyślił A&R z labelu, w którym liczy tylko się, gdzie wieje wiatr. Paru fanów czekało gdzieś 21 lat. Paru i tak wyłączy, bo przecież to nie jest trap. Yo. A ja jestem tu since day one i byłem zanim ten bass ilość.

0: To dobra szkoła, coś jak Ray albo Raytan. Back in the day rap ściągałem po kafejkach, a za skate'a malowałem spray miejsca. Weźże fame, MMA i day donate'a, raczej pejzaż i Dale'a, choć nie mam nic do K-pop. Siejemy rejwach, ale under the radar. Jak zejdę, będę zerkał na was z murów, tak jak Dana.
1: Jestem z PLA, wciśnij PLA. Mam w głowie OLA, już przed OLL. Na słuchawkach Juicy J i Juicy, potem Jay-Z. Wracam se na dzielnie jak ninja i May. To nie mainstream, tylko miejski vibe. Grufty to no skill, ja bardziej Ace i Ice Cube. Nice, nie nice, tu gram w tę grę jak Neymar. U ciebie woda, to się leje jak na...

naprzód. Plany zmieniają się z marszu, jak tylko nam zawieje wiatr. A ostatnio wieje dość często, więc plany są dziełem przypadku. Najprostsze rzeczy są trudne czasem. Głupie seriale przynoszą nam ulgę. Cokolwiek tu byle odwrócić uwagę na chociaż minutę.

Wiesz, gotujesz te modne potrawy, masz chyba zepsute oka. Kroisz cebulę, to musi tłumaczyć te wilgotne plamy w okolicy oka. W sumie to się nie znasz na niczym i nic nie wiesz. Gdybyś był tu sam, to byś pewnie tylko spał. Z jednej strony wszystko jest ci całkiem obojętne, z drugiej bez powodu cię paraliżuje.

plany zmieniają się z marszu, jak tylko nam zawieje wiatr. A ostatnio wieje dość często, więc plany są dziełem przypadku. Najprostsze rzeczy są trudne czasem. Głupie seriale przynoszą nam ulgę, cokolwiek tu byle odwrócić uwagę na chociaż minutę.

znaczeń, za mało słów. Ta noc, pamiętasz, złamała mnie w pół. Zimno na zewnątrz, w środku ogień, we mnie, w tobie ciągle płonie. Powiedz, czy spokojnie patrzysz w dół, stojąc na krawędzi podziwiana przez tłum. Kolekcja wrażeń jak zdjęcia z wakacji, nasza wiara w to, co nierealne. Wielkie słowa, które nas przerosły, chcę krzyczeć, to jest bez sensu. Twoje oczy, blask,

poza we mnie. Coraz głębiej nóż bił się balon, ups, to mój mózg. Wyrzucam potok słów, może bzdur, potok słów, co nie znaczą nic już. Poznaliśmy się w upalne lato, nasz był każdy park. Spaliśmy za dnia, kto do nocy spał. Gdy rozkwitał świat, lunatycy skaczący z dachu na dach, do obrys ciał. Musieliśmy upaść, dziwne jak sam siebie słucham. Zagryzam wargi, zębami karmazyn. Jak mogłem pozwolić, tam się wykrywać.

uważam się za nie wiadomo kogo. Choć dla ludzi jestem nie wiadomo kim. Między drzwiami a progiem wetkniętą nogą. Między prawdą a Bogiem jak trzaska tkwić. Nie jest fajnie, to właśnie tutaj wszystko się zacięło. Przeklinam to zaklinowanie, czekając na przełom. Los pada na mnie światła snop z Jupitera. Powiedz co widzisz, pudło wewnątrz kot Schrödingera. Dorosłość to uniform, kres poszukiwania. To nie proces rozwoju, raczej ograniczania. Będąc tożsamy z sobą samym, co więcej robić? Znając swój kształt i swoje ramy, jest nieskończony. I może teraz wpadasz na myśl, że mając świadomość tych rzeczy, czas wprowadzić zmian. Lecz na list twoje plany, wielkie słowa i nerwy, gdy twój ostateczny

Głównym rysem i rysą mojego charakteru jest to zacięcie w stylu zepsu tego adapter. Przeznaczając ciągle lepszej sprawy godny trud na rozmienianie wielkich haseł w drobny dróg. W mojej głowie wojna, w moim sercu pokój, w moich ustach niesmak, piękno w moim oku. Kiedy puszczam ten dualizm jest bosko, lecz sumienie zaraz budzi się jak lew Tolstoj. Jestem skończony, jestem skończony. Nigdy nie będę zwycięzcą, nie, zdecydowanie zdecydowałem przez nie zdecydowanie. Tuż na wyciągnięcie ręki.

Zasysa moje słowa, letnia handra przy wejściu do domu. Zapach tam i gazet po kątach. Śledzi moje kroki, każde poruszenie głowy. Letnia handra obserwuje mnie zza fotela. Śledzi na ulicy, patrzy, jak mój wzrok spoczywa na książkach. Na nogach dziewczyn patrzy i patrzy i patrzy i patrzy i patrzy.

warszawskie lato. Bloki się pocą, pod pachą gada Platon, uczta. Stoisz w tłumie, pijesz ten swój zajzajer. Obcinam wzrokiem, jedząc ramen. Zdejmę cię jak dobry sweter. W lumpeksie będę szybszy niż ten frajer, który się zawiesił w metrze. Przed pociemek, cisza przed burzą. W powietrzu ozon. Na niebie chmury od tych blantów, które se chłopaki kurzą. Noc elektryczna, kapsaicyna. Pachnie rzeka, za winklem jest sztyna. Pierwsze dni lata, śródziemnomorski klimat. Antropocen, koniec świata.

Klepię czeremcha i pyli lipa. Zbieram ten sygnał jak satelita, biorę ją na dach. Palimy z plifa, gęsty mach. Sativa pełnia księżyca. Letni wieczór, słodki jak mirabelka. Gumy palą bumy, praska gangsterka. Chodzi z

Duch capije teren, 40% pite w bramie pod hipster penerem. Intencje szczere, nieco gorzej z wykonaniem. Wiem dobrze, czym to piekło jest wybrukowane nad ranem.

0: zawał nice.
1: Mam garście panczy, gram w skrable bez planszy. Wiatraki padają, wrócił don z Lamanczy. Flow tłuste jak bryzol, dawaj się poleje liżol. Przewózka, trasa zakopane ustka. Nie będę się brejdolił, zamknę komu trzeba usta. Bujam się kuszetą, tak orzeczę zaraz.

0: warszawskie lato. Nadwiślański świt penetruje oczy jak wibrator. Kaszmirowy sweter na ażurowym krześle. Wyszła przed śniadaniem, ale wróci jak najwcześniej. Ciemne okulary, aktorka nowej fali. Duże czereśniowe usta jak Anna Magnani. Nasze noce są piękniejsze niż wasze dni. Be careful what you wish for, uważaj o czym śnisz ty. Promienie słońca świecą skyline na miedziano. Kapsaicyna, pora spać.
1: Dobranoc.
0: Uśmiecham się pod nosem, bo wieczorem znów miasto Andiamo. Antropocen, koniec świata.
2: Same żydosy.

znikąd.

powoli kroczę ścieżkami mojego miasta. Mijam zardzewiałe trzepaki, przy których nie ma już beztroskich twarzy, przy których bawią się tylko dorośli, trzepiąc stare dywany, których szare twarze obserwuję przez zakurzone miraże. Mijam przystanki autobusowe, wokół których gromadzą się ludzie, otulają się dymem papierosa i pogardliwie spoglądają na ławkę, która zajęta jest przez kloszarda śpiącego w potłuczonym szkle i rozlanym płynie. Mijam zablokowane ulice, którymi przejdzie kolejna manifestacja albo pobiegnie kolejny bieg długodystansowy. Przez zaciemnione szyby widzę w mojej wpływie miny kierowców rzucających puste słowa przed siebie. Spoglądam w kalendarz, za tydzień znów tam będę i znów z

będę kroczył sam, powoli ścieżkami mojego

Zobaczysz ich łez, bo pochowały je tam, gdzie nie ma dostępu dla nieupoważnionych, dla tych ograniczonych, którzy nie chcą znać składu kobiety, prawdziwego zapachu, smaku słonych ust niezabliźnionych ran. Zawsze ci mówią, że jest dobrze, nie brak nic, nie poproszą cię o pomoc, będą dźwigać wszystkich sił, coś co ty w dwóch palcach trzymasz, one targać będą, gdyż

Obiecałem sobie, że na dół nie wracam. Nie obiecujcie nic sobie, bo możecie się okłamać. Nie o to chodzi, że życie to jakaś kara. W sumie zawsze przeżyjemy, póki czeka na nas kawa. Chcę być człowiekiem z żelaza, jestem człowiekiem z tektury. Domy z betonu pozamykały mi umysł. Może jest sposób, bym się nie czuł tak wypruty. Znowu daleko od domu wyjechałem, żeby wrócić. No i wrócę, mimo że mnie coraz rzadziej ciągnie tam. Kładę napić rzeczy, których se nie powiem w twarz. No i tak leżę, jak z życia wyjęty pół dnia. Czemu znowu się czuję, jakby był 30 grudnia? Powiedz proszę, czy to do mnie wraca? Może trochę. Czy chcę o tym gadać? Może potem. Ale w każdym razie nie teraz, nie tutaj. Pytań nie rzucaj, nie mów nic, słuchaj. Posłuchaj mnie, kiedy mówię. Nienawidzę robić głupich błędów i z nich wniosków nie wyciągać. Słabości momentów, kiedy łzami spływa z oka. Smutnych urzędów oraz zapachu ajkosa. Frajerów BMW, którzy mają się za bossa. Kocham ciastka w czekoladzie, no i soulowe albumy. Słoneczny poranek, stare kino, trochę sztuki. Swoją rodzinę, pewną dziewczynę, granie na scenie. Lecz to nie ma znaczenia, jeśli nie pokocham siebie. Truizm. Ha, yeah. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak noś wikły truizm. A ja mam już dosyć trucizn, którymi się żywię. I bywa, że chcę wszystko rzucić. Tak choćby na chwilę przeglądam IG. Na rozbitym telefonie znowu widzę czyjeś życie. Znowu marzę, że jest moje, bo to czasem łatwiejsze niż budować swoje własne. Wiem, to muszę wziąć siebie samego na rozmowę taką męską. Czasem się budzi we mnie Michał, ale nie wiem. Może ta przypadłość znika, jeśli pokochamy siebie. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Yeah, yeah, yeah. Wszystko wokół, wszystko wokół, wszystko wokół, wszystko wokół.

0: dobrego.
1: Mijają gorzkie dni, nawet za oknem łzy. Ludzie jak głodne psy szczerzą swe ostre kły, pisze jak Tolkien, by znowu zapomnieć dziś, bo kiedy rośnie wstyd, ciężko o dobre sny, mnożą się problemy. Nic nie jest proste, gdy chudnie mi portfel i chodzę z żądłem w sercu jak Monchery. Gdzie są te słodkie dni? Wygodnie pościel mi, chciałbym mieć dobre sny.
2: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

późniejsze popołudnie to golden hour. Moje, twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja z tobą ku światu. Moje złote dni nie potrzebują brokatu. Dzisiejsze popołudnie to golden hour. Moje, twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja z tobą ku światu.

i radii przesłanek nie słyszę. Bo dzień mamy golden, ciosam wątek wciąż idąc za ciosem. Dzisiejsze popołudnie to golden hour. Moje, twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja stąpam ku światu. Moje złote dni nie potrzebują brokatu. Dzisiejsze popołudnie to golden hour. Moje, twoje, w sumie nasze już na stałe. Słowa lecą ku światu, ja stąpam ku światu. Moje złote dni nie potrzebują.

Bye.

Ność, choć stoję jak Elton, dam szybko niż szeptą dziś. Idę mą drogą, nie drogą rozsądku, o. Walczę swoje tak drogą wyjątku, o. Uśmiecham się serio i nigdy na pozór, o. Mam w głowie te bitwy i wojny neuronów, o. Ciągle się zbieram, choć nie liczę plonów, o. Tak wiele początków i tak wiele końców, o. I szukam się wszędzie, choć stoję na rogu, o. I stukam butelką o twoje szkło. Piszę to po nocach cicho, by nie zbudzić jej. Rano zdycham, ale dopiero piję czwarty raz. Myślę o tym, czy złe rzeczy są tak bardzo złe, albo o tym, że nad każdym czasem wisi jakiś bat. Teraz stoję w miejscu, ale nie doganiat nas. Każdy ma 5 minut, więc mi teraz 10 daj. Jadę gdzieś, gdzie miasto nie zasłoni światła gwiazd. Jestem masłem nie do bary, ale zawsze to jest.

0: Axl Rose, na drugim Kamil Pivot.
1: Dzień niż całe słońca, hell niż ten bez końca bieg achillesowych pięt i chyba nie znasz mnie. Jeśli myślisz, że mi brak, bo czasem lepszy brzeg niż całe morze gniew, niż biały w nosach śnieg, lepsza rosa i deszcz i chyba nie znasz mnie. Jeśli myślisz, że mi żal,

0: studia ze studia.
1: Radio jest świetnym medium do naszej dzisiejszej rozmowy, bo będziemy rozmawiać o mowie i o tym, jak można funkcjonować posługując się tylko mową bez użycia pisma. Porozmawiam z profesorem Krzysztofem Gajewskim z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy może od definicji sformułowania, którego będziemy sporo używać, czyli kultura oralna. Oralność, co to takiego?
2: Oralność i kultura oralna są to pojęcia, które są jednymi z podstawowych pojęć kulturoznawstwa czy antropologii kultury i odnoszą się one do takiej formacji kulturowej, do takiego sposobu komunikowania się, który, jak już tutaj wspomniałaś, ogranicza się do mówienia. No, pismo powstało jakieś kilka, może 10 tysięcy lat temu, natomiast wiadomo, że ludzie mówią znacznie dłużej i że, jak się czasem mówi, podstawową formą mowy to jest forma akustyczna, chociaż co do tego również są pewne wątpliwości. Niemniej jednak oralność, która potem przeszła w piśmienność, stanowią takie, na ogół się uważa, dwa podstawowe środki, dwa sposoby komunikowania się, podstawowe sposoby komunikowania się ludzi, ale trzeba pamiętać, że są to nie tylko środki przekazu, ale również coś więcej. Są to sposoby widzenia świata i są to formacje kulturowe, które są przez te sposoby widzenia świata implikowane, czyli determinowane.
1: A jaki to jest właśnie sposób widzenia świata?
2: Marshall McLuhan mówił o gorącym uchu i zimnym oku. Oznacza, chciał przez to powiedzieć, że kultury oralne, które komunikują się wyłącznie akustycznie, mają taki charakter bardziej emocjonalny, bardziej jakiś taki żywy, bardziej związany z chwilą teraźniejszą. Natomiast kultury piśmienne, takie jak nasza kultura, chociaż tutaj się też mówi czasem już o kolejnej formacji kulturowej, czyli kultury elektroniczne, postindustrialne. Nasza kultura oparta na piśmie byłaby taką kulturą, właśnie to było to zimne, analizujące oko, które odwołuje się przede wszystkim do rozumu, do racjonalizmu. Więc to byłaby taka podstawowa różnica między tymi kulturami, która wiąże się przede wszystkim z najprostszym, takim podstawowym, fundamentalnym faktem, takim to o to, że w kulturze oralnej mowy nie da się utrwalić. Słowo wypowiedziane jest zdarzeniem i po wypowiedzeniu znika i już nie istnieje. Natomiast w kulturze piśmiennej przy pomocy pisma można utrwalić mowę, co jest swego rodzaju cudem, czymś bardzo trudnym do wyobrażenia dla przedstawicieli kultury oralnej. Przez to też pismo posiada taką swoją moc, magię, stąd też już na samym początku było bardzo silnie związane z religią i mówi się o religiach pisma i właśnie dzięki pismu były możliwe takie wielkie światowe religie jak judaizm, chrześcijaństwo czy islam.
1: A czy to wpływa też na sposób zapamiętywania, kiedy możemy coś zapisać?
2: Oczywiście. To jest, uważa się, podstawowa funkcja pisma, wsparcie dla pamięci. Tak? Czasem sobie zawiązywaliśmy, teraz może to już nie istnieje, ale w dawnych czasach zawiązywało się takie węzełki na rogu chusteczki. Teraz, powiedzmy, ustawiamy przypomnienia w telefonie, ale Platon w dialogu Phaedrus przytacza taką opowieść o powstaniu pisma. Oto Bóg Teut przychodzi do faraona egipskiego Tamuza i przedstawia mu prezenty, które do niego przynosi. Były tam szachy, warcaby, jeśli dobrze pamiętam, ale również liczby i litery. Tutaj warto zwrócić uwagę, że już rozmawialiśmy o tym, że w Egipcie oczywiście nie używano litery, tylko hieroglify, które były czymś innym niż alfabet. Choć tam jest właśnie mowa o literach, dlatego prawdopodobnie, że Platon sam posługiwał się literami, posługiwał się alfabetem greckim. Czasem się właśnie mówi, jest to teza Ericha Havelocka, że to właśnie dzięki alfabetowi greckiemu i precyzji, jaką on umożliwiał w zapisywaniu mowy, precyzji, której nie dawał na przykład alfabet cyrylicki, którym brakowało samogłosy, bo w alfabecie greckim były nie tylko spółgłoski, ale samogłoski. Właśnie dzięki alfabetowi greckiemu mogła powstać filozofia. Ale wracając do legendy, otóż Teut mówi: oto przyniosłem ci, królu, pismo. Pismo jest lekarstwem na pamięć. On używa tam takiego słowa farmakon, lekarstwo greckiego, które może też oznaczać truciznę. Natomiast Tamus, mądry król, mówi, a jeszcze Teut dodaje, to jest wspaniały wynalazek, naprawdę tutaj pomoże nam wszystkim rozwinąć swoje umysły, rozwinąć pamięć. A Tamus, który był rzeczywiście chyba nie bez powodu królem, mówi, że zaczekaj z tą pochwałą pisma, bo to na ogół jest tak, że jeden potrafi coś zrobić, ale lepiej, żeby drugi oceniał to, co tamten zrobił. Pismo jest twoim dzieckiem, więc tak jesteś z niego dumny, ale w rzeczywistości pismo nie jest takie świetne, jak ty tutaj próbujesz nam przedstawić. To nie jest lekarstwo na pamięć, to jest środek na przypominanie sobie. I ono nie mądrości nam przysporzy, tylko raczej bezrozumności i głupoty, ponieważ ludzie zamiast nauczyć się czegoś, będą sobie zapisywali, potem będą tylko korzystali właśnie z kartki, z pisma jako czegoś zewnętrznego, a w rzeczywistości pismo jest czymś obcym dla naszego umysłu. I proszę zauważyć, że ta krytyka pisma, mówi się o krytyce pisma, przez platońskiej krytyce pisma, ta krytyka pisma, otóż, że to nowe medium, jakim jest pismo, ono zamiast właśnie rozwinąć nasze umiejętności intelektualne, spowoduje, że będziemy głupcami. Proszę zauważyć, że ona się powtarza z każdym nowym medium, tak? Ostatnio, teraz mamy wielkie dyskusje o sztucznej inteligencji, a w latach 90. mówiło się to o komputerach w ogóle, że komputery będą niszczyły nasz intelekt. Zamiast czytać książki, będziemy grać w gry komputerowe. Jeszcze wcześniej mówiło się to samo w latach 80. o kalkulatorach, a w wspomnieniach niebieskiego mundurka Wiktora Gomulickiego możemy przeczytać, jak nauczyciele warszawscy w latach 70. bodajże XIX wieku krytykowali stalówki, czyli pióra stalowe, które były wtedy nowością, i twierdzili, że właśnie te stalówki zepsują charakter pisma, tak? Wtedy się pisało przy pomocy gęsi piór. Więc jak widzimy, ta krytyka nowego medium nie jest czymś nowym i dla naszych czasów, tylko wyzwanie.
1: I skoro w kulturze mówionej to zapamiętywanie jest tym jedynym sposobem zachowywania wiedzy, to jak to robiono? Jak zapamiętywano te wszystkie informacje?
2: No właśnie, często można spotkać się z taką opinią, z takim poglądem, że trochę łączącym się z tym, co mówiłem wcześniej, że ludzie w dawnych czasach odznaczali się nadzwyczaj pojemną pamięcią, że ktoś tam znał całego pana Tadeusza na pamięć i tak dalej. To oczywiście jest możliwe i na pewno są takie osoby, chociażby aktorzy przecież muszą zapamiętywać treści całych sztuk. Tym niemniej byłoby naiwnością myślenie, że na przykład Homer, który jak wiadomo nie umiał pisać, ponieważ no, wtedy w zasadzie jeszcze nie było pisma greckiego, był więc poetą oralnym, aoidem, nie jest tak, że znał na pamięć całą Iliadę i całą Odyseję, jakkolwiek są to utwory poetyckie, a więc pisane rytmem regularnym, heksametrem w przypadku tych utworów klasycznej literatury greckiej. I przez wieki, można powiedzieć, już od czasów gramatyków aleksandryjskich, nierozwiązana była tak zwana kwestia homerycka. Otóż przede wszystkim, czy Homer w ogóle istniał, no bo czy może być człowiek, który by jeszcze w dodatku niewidomy, który by był w stanie zapamiętać, nauczyć się na pamięć takie dwie grube księgi, to znaczy znać je na pamięć, bo potem one zostały dopiero spisane wtórnie jakieś 6 wieków po czasach Homera, czyli spisane przez komisję Pizystrata w VI wieku przed naszą erą. Czy też było może dwóch Homerów? Jeden napisał Iliadę, Odyseję, ponieważ te dzieła trochę się różnią, czy też była tak zwana lit teorii, czyli teoria pieśni, że to były tak naprawdę ludowe pieśni, które tylko Homer albo po prostu ktoś, kto się tym imieniem posługiwał, albo może wielu śpiewaków jakoś tam zebrało w taką antologię, no i potem to spisano tylko pod tym imieniem. Jednak rozwiązanie kwestii homeryckiej okazało się jeszcze inne, a przypisuje się rozwiązanie tego problemu naukowego niejakiemu Milmanowi Paremu i jego uczniowi Albertowi Lordowi, uczonym amerykańskim, którzy przyjechali na początku XX wieku tutaj do Europy, właśnie na Bałkany, czyli tam, gdzie ów Homer, historyczny Homer, bo to wtedy jeszcze była Grecja, Wielka Grecja, miał żyć. I tradycja śpiewaków, poezji ustnej była tam do początku XX wieku jeszcze żywa i Parry i Lord utrwalili przy pomocy powstającej wówczas technologii utrwalania dźwięku. Najpierw to były to jakieś takie walce woskowe, potem jakiegoś rodzaju płyty. Utrwalili owe pieśni i zaczęli je szczegółowo analizować. Mając oczywiście już pewną hipotezę badawczą, która odwoływała się do pojęcia formuły. Otóż Parry zauważył, że u Homera bardzo często powtarzają się pewne wyrażenia, na przykład na opisanie wschodu słońca, na opisanie zachodu słońca, na opisanie na przykład jak ktoś wsiada na konia, albo pewne elementy walki zbrojnej. Opisywane były przy pomocy podobnych słów, chociaż inne były przymiotniki, inne rzeczowniki, ale sama formuła to był jakby taki szablon, taki, tak jak się mówi dzisiaj, templatka, template. I to dokładnie tak działało. Jak potem Parry wziął do ręki egzemplarz Iliady czy Odysei, to okazało się, że około 60 czy 70% tekstów są owe formuły. I co ciekawe, te formuły możemy dostrzec nawet panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, gdzie kilka razy pojawia się wers w rodzaju, że już w czyimś kierunku leciał jakiś pocisk wojskiego na przykład i potem pojawia się wers: lecz wojski się uchylił i uniknął śmierci. I potem było: lecz ktoś tam się uchylił i uniknął śmierci. Więc widzimy, że tutaj jest pewna formuła i wystarczy podstawić inne imię i mamy jak gdyby za darmo już całe zdanie. Dlatego nie było konieczności uczenia się na pamięć całej grubej księgi, natomiast aojdowie, poeci oralni uczyli się formuł. Im więcej dany poeta formuł znał, tym był lepszym poetą. Tak? Uczyli się po prostu słuchając wykonań starszych poetów.
1: I czy też robiono jakieś takie repetycje, powtarzania? Czy był jeszcze jakiś typ metody używanej, żeby to zapamiętać? Czy też może bardziej odniesienie do też emocji odbiorcy? Co było robione?
2: No, to bardzo dobre i trudne pytanie. Ja tutaj nie jestem specjalistą od tego typu literatury. Nie miałem okazji niczego takiego zjawiska obserwować. Nie wiem, w jakiej skali dzisiaj można o tym mówić, ponieważ na przykład w Afryce Zachodniej mówi się o tradycji griotów, którzy obecnie po prostu, tak jak tutaj, występują w radiu, śpiewają piosenki, często wiążące się jakoś stylistycznie z tą tradycyjną poezją. Myślę, że przede wszystkim trzeba pamiętać, że poezja i literatura w swoim pierwotnym, powiedzmy, demarchicznym stanie nigdy nie były oddzielne od muzyki, więc ten podkład muzyczny tutaj jeszcze miał znaczenie. Natomiast jaki był sam mechanizm, na pewno dużą rolę odgrywała to repetycja, coś co w stylu piśmiennym uważane jest za błąd, tak? Uważamy, że jeśli powtórzymy w tekście obok siebie będą dwa takie same słowa, to jest to usterka w stylu. Natomiast jeśli mówimy, to ta tak zwana redundancja nie jest niczym złym, ponieważ w tekście możemy zawsze wrócić, spojrzeć, jeśli czegoś nie zrozumiemy. Natomiast jeśli mówimy albo śpiewamy, no to każde słowo, tak jak już mówiliśmy, ono ucieka, znika i nie zostają utrwalone, więc to powtarzanie formuł, właśnie ta repetytywność może być takim sposobem nauki.
1: A czy też, jak się przedstawia ta zmiana dystansu? No bo w piśmie to jednak czytamy tekst i nie mamy tej styczności z drugim człowiekiem, a w kulturze oralnej jest jeszcze cała gama gestów i wszystkich takich dodatkowych sposobów zachowania.
2: Tak, tutaj wskazałaś na kolejną fundamentalną różnicę między pismem a mową żywą, ponieważ mowie żywej, tak jak my tutaj, jakkolwiek jesteśmy otoczeni przez najnowsze osiągnięcia elektroniki, to jednak jesteśmy tu we dwoje, czy we trójkę raczej i mamy ze sobą kontakt przez miejsce i przez czas. Dzielimy miejsce i czas, tak? Jesteśmy tu razem, moglibyśmy dotknąć się nawet. Natomiast pismo to jest właściwie droga do samotności. Jeśli czytamy, oczekujemy tego, że będziemy sami, nikt nam nie przeszkadza. Jak piszemy, tak samo. Chcemy być sami, chcemy się odizolować od świata, więc w piśmie następuje ten taki, właśnie to, co Omukluan mówił o zimnym oku. Następuje dystans do drugiego człowieka. Niemożliwa jest komunikacja ustna, jeśli nie ma przy nas drugiej osoby, natomiast możemy doskonale pisać list bez problemu. Jeśli jesteśmy sami, często właśnie to nas ratuje przez samotnością, pisanie pamiętnika na przykład.
1: Jakie w kulturze oralnej jest znaczenie imion?
2: To jest niesłychanie ważna kwestia. Rozumiem, że chodzi właśnie o imiona własne, o imiona osób, czy imiona jakichś bóstw. Ponieważ tak jak dla nas, powiedzmy, wychowanych już w kulturze piśmiennej, imię jest jakąś taką daną osobową, czymś abstrakcyjnym, to w kulturach oralnych, taka przynajmniej jest tradycyjna teza Jamesa Frasera, imię jest częścią osoby, imię jest częścią ciała, imię jest przedmiotem i na tej tezie, na tym założeniu opiera Fraser swoją koncepcję magii sympatycznej. Nazwa jest sympatyczna, ale sama ta magia nie musi być sympatyczna, ponieważ jeśli ktoś zna nasze imię, trochę tak jak w magii wudu. Magia wudu też jest magią sympatyczną. Jeśli ktoś posiada fragment naszego ciała, na przykład włosy, to może już sobie zrobić taką laleczkę, która ma jakiś tam magiczny, właśnie sympatyczny związek z nami. To tak samo w kulturze oralnej imię jest czymś, czego znajomość może dawać komuś władzę nad nami. Dlatego tradycyjnie ludzie niechętnie zdradzają swoje imiona. Nawet często bywa tak, że w niektórych właśnie w kulturach tradycyjnych, plemiennych istnieją dwa typy imion. To znaczy jest imię publiczne i imię takie, które znają wszyscy, i imię takie bardziej prywatne, znane tylko rodzinie, czy tak zwane. Tak jak trochę u nas drugie. Większość z nas ma jakoś na drugie, ale nie jest na ogół ujawniane publicznie, czy nawet często nie chcemy. No i tak. I dlatego też ludzie niechętnie zdradzają swoje imiona. Nawet my czasem, jak powiedzmy ktoś obcy pyta nas o imię, to czasem nie chcielibyśmy tego ujawnić.
1: A imiona bóstw? Czy je też można tak po prostu wymawiać w takiej kulturze, czy coś się z tym wiąże?
2: No to tego rodzaju kwestie tutaj mamy doskonale jakby zaprezentowaną w Starym Testamencie, tak? Gdzie mamy Jehowę, Jahwe, te cztery litery hebrajskie, które też były jakimś takim zamiennikiem imienia Boga. Tak naprawdę nie wiemy, jak nazywa się Bóg Starotestamentowy. W pierwszej linijce Księgi Rodzaju, Genezis, zwanej po oryginale Bereshit, czyli na początku, tam słowa Bereshit, Elohim, już nie pamiętam dokładnie tego oryginału, ale użyte jest imię Elohim, które jest liczbą mnogą w języku hebrajskim. Im to jest końcówka liczby mnogiej, czyli to trzeba by tłumaczyć jako bogowie bardziej. Na początku bogowie stworzyli niebo i ziemię. Dlatego też jak Mojżesz pyta się Boga o imię, no bo chciałby jakoś tam się nazwać, no to pamiętamy, bo to wygląda jestem, który jestem, czyli też nie mówi swojego prawdziwego imienia. Dlatego, że właśnie to imię jest jakby, imię daje nam władzę nad posiadaczem tego imienia, dlatego staramy się go tak nie ujawniać. Co dzisiaj, proszę zauważyć, w tej kulturze, wtórnej kulturze oralnej, jaką jest kultura elektroniczna, kultura mediów społecznościowych, kultura internetu, również w tej kulturze w początkach internetu, zauważmy, istniała taka zasada, że nie należy ujawniać swoich danych osobowych publicznie. Potem się to całkowicie zmieniło, chociaż ostatnio też mam już taki powrót do tego dbania o swoją prywatność.
1: A czy pismo wpłynęło na to, jak mówimy, czyli trochę w drugą stronę?
2: Oj, w olbrzymi sposób. To jest właśnie to, dlaczego się mówi o osobnej kulturze piśmiennej. W kulturze tradycyjnej, w kulturze bez pisma nie istnieje coś takiego jak słownik, jak lista, jak encyklopedia. Nie istnieje nauka. Nie ma matematyki niepiśmiennej. Bez pisania i bez rysowania nie możemy stworzyć matematyki, fizyki, geometrii. A oczywiście te nauki też wpływają na to, jak mówimy, jak myślimy, jak postrzegamy świat. Logika nie jest możliwa, oralna logika. Logika stworzona przez Arystotelesa była możliwa tylko dzięki temu, że Arystoteles już mógł zapisywać znaczki na papierze.
1: I właśnie o kulturze oralnej rozmawiałam dzisiaj z profesorem Krzysztofem Gajewskim z Instytutu Badań Literatury Polskiej Akademii Nauk. I tutaj profesor napisał także książkę Teorie krytyczne XX wieku od formalizmu do posthumanistyki, w której możecie przeczytać jeszcze więcej.
0: Studia ze studia.

0: Człowiek, prosty człowiek, prosty człowiek.
1: Studia ze studia.
2: Na temat, który teraz poruszymy, trafiłam w książce Marka Szymaniaka Młócka, reportaż o pracy przyszłości i będziemy rozmawiać o platformizacji i o pracy platformowej oraz w ogóle tym, jak platformy wpływają na życie ludzi. A są ze mną profesor Renata Włoch z Wydziału Socjologii

0: były włączone dwie strony rynku, czyli przychodzili, dajmy na to, ci, którzy chcieli coś kupić na tym targu i ci, co chcieli sprzedawać. Zresztą tak się dzieje do tej pory. Natomiast platformy cyfrowe różnią się tym, że mają możliwość bardzo sprawnego, poprzez dzięki różnym mechanizmom, łączenia wielu stron rynku i to nie tylko w czasie targowiska, bo można powiedzieć 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
1: A co? No i z perspektywy socjologicznej można dodać, że platformy tworzą infrastrukturę życia codziennego teraz, podpierają za pośrednictwem bardzo specyficznego usieciowienia wykorzystującego technologie cyfrowe bardzo wiele czynności zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym, jak i w życiu publicznym. I również z perspektywy socjologicznej bardzo ciekawe jest to, w jaki sposób platformy przejmują bardzo wiele kompetencji władczych we współczesnym świecie, do którego to wątku mam nadzieję, że jeszcze wrócimy w naszej rozmowie.
2: Wrócimy. I platformy, co jest paliwem tych platform? Na czym one tak naprawdę mogą zarabiać?
0: No my oczywiście powiemy, że dane. Mhm. Dane, które są dostarczane przez użytkowników i tutaj my w naszej książce, która nazywa się Gospodarka Cyfrowa, jak nowe technologie zmieniają świat, mówimy o takim procesie datafikacji, czyli inaczej wykorzystywania właśnie tych reprezentacji cyfrowych naszego rzeczywistego świata, czy też z tego, co się dzieje w świecie cyfrowym, do tego, żeby czerpać wartość. A wartość z danych czerpiemy po pierwsze pobierając te dane i tę reprezentację tworząc, ale z drugiej strony też w odpowiedni sposób przekształcając te dane i tutaj z kolei nawiążę do procesów algorytmizacji, no i dodałabym jeszcze procesy platformizacji, czyli to osieciowienie i rozumiem, że o tym będziemy teraz rozmawiać.
1: Tak i zasadniczo to jest, my uważamy w Elabie, że to jest taki nasz układ teoretyczny, że wiążemy we wszystkich swoich książkach datafikację, algorytmizację i platformizację, pokazując, że to są rozmaite perspektywy i rozmaite płaszczyzny tego samego procesu ucyfrowienia życia społecznego, gospodarczego i politycznego.
2: I czym właśnie jest to usieciowienie, ten efekt sieciowy, który się pojawia przy platformach?
0: No to wynika on z tego, że w momencie, kiedy mamy sieć, mamy tak zwane efekty sieci. Co to znaczy? To zresztą one znowu, bo sieci mieliśmy już wcześniej, dajmy na to takim typową siecią jest sieć telefoniczna. Znaczy mamy różnych użytkowników, bardzo rozproszonych, których łączy właśnie ta sieć. I efekt sieci polega na tym, że w momencie, kiedy mamy dodatkowego użytkownika, który dołącza do tej sieci, to dla całej sieci jest to korzystne. To znaczy, to wtedy mówimy oczywiście o tak zwanym pozytywnym efekcie sieciowym, to znaczy, że jest nam lepiej, bo mamy więcej tych użytkowników, możemy z większą ilością porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. I te efekty, można powiedzieć, że są mocno wzmocnione w przypadku platform cyfrowych. I wtedy wręcz mówimy o tym, że mamy efekty takie bezpośrednie, to znaczy im więcej nas jest po jednej stronie, to znaczy im więcej osób, dajmy na to, jest na YouTubie, tym jest to lepiej, dlatego że wtedy mamy, YouTube jest platformą, która na przykład przyciąga wtedy więcej użytkowników i, dostarczycieli kontentu i wtedy dla nas użytkowników, jeżeli nas użytkowników jest lepiej, to jest więcej, to będziemy mieli więcej tego kontentu. Ale z drugiej strony, jeżeli my mamy też pośrednie efekty sieciowe, to znaczy to jest wtedy, kiedy jeżeli mamy jedną stronę rynku, na przykład tych użytkowników YouTube'a, to wtedy jeżeli więcej będzie po drugiej stronie rynku, to też jest lepiej. No, czyli, że wtedy jest im więcej jest tych dostarczycieli kontentu, to tym lepiej będzie dla nas użytkowników. I to jest... te efekty bardzo są silne, one są zdecydowanie silniejsze niż obserwowaliśmy to wcześniej w gospodarce, nazwijmy to, tradycyjnej. No właśnie również ze względu na te efekty tej datafikacji, algorytmizacji, platformizacji jest to wzmacniane.
1: Jest też tak, że platformy wprowadzają pewien ład społeczny. Traktujemy platformy jako swoiste instytucje, które właśnie wprowadzają pewne normy, nakazy i zakazy zachowania i one powodują, że część tych relacji, interakcji społecznych, które odbywają się w ramach sieci, staje się lepiej przewidywalna, lepiej zorganizowana, lepiej uporządkowana, no ale to też wiąże się z pewnymi zjawiskami negatywnymi, to znaczy platformy

0: ściągając dane od różnych stron rynku, mogą te dane wykorzystywać do budowania swojego monopolu, do budowania swojej przewagi rynkowej. No i w momencie, kiedy ta platforma ma już bardzo dużą przewagę rynkową, może ją wykorzystywać do tego, żeby na przykład obniżać jakość dostarczanych usług, podwyższać ceny.
1: Czy może coś więcej o tej monopolizacji? Co może łączyć taki monopol? Jakie funkcje?
2: Znaczy, to przede wszystkim występowanie tych efektów w sieci, a również inne mechanizmy, które wpływają na to, że tak naprawdę, jeżeli już jakaś platforma staje się tą dominującą platformą, to jest tylko i wyłącznie wzmacniane. Tak? Znaczy, zawsze jest jakiś taki punkt krytyczny, który obserwujemy, gdzie w momencie, kiedy platforma się zaczyna rozwijać, już zaczyna zdobywać właśnie dzięki tym wszystkim mechanizmom takim ekonomicznym, społecznym, zaczyna zdobywać rynek. Jedną z tych takich mechanizmów, które bardzo to wzmacniają, to są właśnie te efekty sieci, czyli te bezpośrednie i pośrednie, o których mówiłam. Dodatkowo jeszcze mamy tą możliwość tak zwanego subsydiowania krzyżowego. Znaczy, to jest tak, że zawsze można zdobywać pewien rynek, jedną ze stron rynku, dzięki temu, że na przykład nie pobieramy od nich opłat, świadczymy różne usługi, dajemy możliwości właśnie korzystania z tego, co dostarcza ta druga strona rynku. Wtedy w ten sposób zdobywamy, nie pobierając tych opłat, właśnie użytkowników, tak? I to właśnie korzystając z tego efektu subsydiowania krzyżowego, to jest taki efekt cenowy. Natomiast są inne też jeszcze te efekty, na przykład w ogóle efekt skali, czyli to, że im więcej mamy tych użytkowników, to tym niższe będą koszty marginalne, czyli te średnie koszty nam spadają, jeżeli chodzi o działalność tych platform, wraz ze wzrostem ich działalności, ale również takim ważnym efektem jest to, że jest też switching cost, to znaczy generalnie trudno nam, jeżeli już jesteśmy na jakiejś platformie, bo to trudno nam jest tak naprawdę wyjść z niej ze względu na to, że mamy na przykład jakiś profil, w którym mamy zapisane jakieś dane, mamy jakąś historię, albo po prostu nauczyliśmy się pewnych aplikacji, korzystać z nich, używać, przyzwyczajamy się do nich i już jest nam ciężko jest przenieść się na przykład na jakąś inną. Czyli taki robimy się troszeczkę też sami nie tyle zależni, co lojalni bardzo w stosunku do niektórych właśnie platform czy aplikacji.
0: I dlatego platformom bardzo zależy na budowaniu ekosystemu usług, a ten ekosystem usług budują również wykorzystując efekty detafikacji, znaczy im więcej mają danych na temat na przykład zachowań użytkowników czy zachowań różnych stron rynku, tym lepiej mogą dopasowywać to, co tym stronom rynku oferują, tak? Dlatego też dla platform bardzo istotne jest efektywne wykorzystanie technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja i dlatego platformy bardzo chętnie inwestują w rozwój modeli sztucznej inteligencji i patrzą, w jaki sposób można to wykorzystać do budowania swojej przewagi rynkowej. Bardzo dobrym przykładem tych mechanizmów, o których powiedziała profesor Śledziewska, jest na przykład Uber, tak? Która na przykład w momencie, kiedy jest koncert na Stadionie Narodowym, będzie tak dopasowywał ceny algorytmicznie, automatycznie, żeby przejazd Uberem kosztował, nie wiem, dwa razy więcej niż zazwyczaj poza godzinami szczytu, tak? I to jest właśnie ten model dopasowywania, personalizacji cen z wykorzystaniem danych.
1: W jaki sposób platformizacja ingeruje w rynek pracy?
2: Ingeruje?
1: A nie ingeruje?
2: Ingeruje jak najbardziej, oczywiście. Można świadczyć usługi, można dostarczać zadania, takie typowo pracowe, właśnie za pośrednictwem platform, gdzie platforma łączy znowu, łącząc dwie czy więcej stron rynku, właśnie po pierwsze łączy tych dostarczycieli, a po drugie tych, którzy potrzebują. I ci dostarczyciele, o czym piszemy w naszej książce Gospodarka Cyfrowa, po pierwsze dostarczycieli usług, czy też zadań, bo to jest, pewnie będziemy o tym rozmawiać, takie dosyć płynne i elastyczne, są tak naprawdę granice pomiędzy tym. Po pierwsze mogą świadczyć te usługi na miejscu, to znaczy, że trzeba, dajmy na to, no właśnie, usługi, czy też tą pracę, trzeba kogoś przewieźć z jednego miejsca na drugie. Mogą to być również zadania, które są świadczone online'owo. Mogą być to zadania, które są świadczone jednoosobowo, to znaczy ja dostaję zadanie i mam je wykonać, albo mogą to być zadania, które w grupie wykonujemy. Tak? To jest taki typowy crowdsourcing po prostu pewnych zadań.
0: No i tu właśnie ciekawe jest w odniesieniu do tej ostatniej grupy, grupa na przykład pracowników prekarnych, czyli takich, którzy nie mieli odpowiedniego zabezpieczenia społecznego, też nie byli odpowiednio dobrze, godnie wynagradzani za tą pracę, którzy działali jako tak zwana sztuczna inteligencja, czyli wykonywali na przykład za pomocą platformy Amazona, Mechanic Turk, rozmaite prace, na przykład pomagali trenować sztuczną inteligencję. Jedną z takich już dobrze funkcjonujących anegdot w świecie osób zajmujących się sztuczną inteligencją jest anegdota dotycząca wyjaśnienia, dlaczego niektóre słowa w języku angielskim, takie jak na przykład DELF, nagle zaczęły być tak popularne. No otóż dlatego, że duża część osób, które za pośrednictwem platform kodowały korpusy językowe, pochodziła z Kenii. A w Kenii słowo DELF w języku angielskim jest bardzo popularne. Dlatego na początku na przykład ChatGPT do wszystkiego używał DELF, zamiast na przykład Explore albo Nove, to używał słowa DELF, tak? Więc to jest jakby takie bardzo ładne pokazanie, gdzie ta platformizacja przejawia się również w naszym życiu codziennym. I jeżeli chodzi o tą platformizację, to ważne jest też podkreślenie tej innowacyjności platform cyfrowych, która polega nie tylko na tym, że one bardzo dobrze wykorzystują technologie cyfrowe do podbijania tych efektów sieciowych, o których mówiła profesor Śledziewska, ale również do tego, żeby uprawiać specyficzny menuet z prawem państw, zwłaszcza z prawem pracy, wyszukując rozmaite luki, które pozwalają na taki dość dobrze zorganizowany wyzysk osób, które znajdują się w mniej uprzywilejowanej sytuacji na rynku pracy. W związku z tym na przykład praca platformowa jest bardzo często wykorzystywana do organizowania pracy prekarnej. I o tym świetnie pisze nie tylko Marek Szmaniak, ale na przykład socjologowie z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na przykład Dominika Polkowska się zajmuje taką prekarnością, która jest organizowana przez te platformy. Więc warto też o tym pamiętać. Ale w tym momencie zakończę też takim wnioskiem, że my ekosocjologowie, ekonomiści lubimy mówić dużo o pracy prekarnej, platformowej i o rozmaitych aspektach właśnie pracy platformowej. Natomiast jeżeli chodzi o pracę platformową jako zjawisko na rynku pracy, to ona nadal jest dosyć marginalna. To znaczy zdecydowanie większość z nas nadal pracuje w formach, które nie są platformowe.
1: To pozwala na elastyczność, ale zarazem trochę zabiera bezpieczeństwo tym pracownikom.
2: No tak, bo jeżeli to nie są, znaczy najczęściej to tak jest też, że naprawdę to nie są pracownicy. To są osoby, które podejmują się właśnie jakichś zadań lub też działają prowadzą działalność gospodarczą, tak jak to jest w Polsce. Natomiast oczywiście w tej sytuacji, w szczególności jeżeli to są właśnie takie jednorazowe zadania i tak dalej, to te osoby mogą nie mieć w ogóle żadnego zabezpieczenia społecznego, socjalnego i tak dalej, tak, zdrowotnego. Natomiast to wszystko zależy od tego, jak tak naprawdę w danym kraju albo czasami w danym stanie, jak podchodzi do tego regulator. Na przykład Umar jest takim dobrym przykładem właśnie takiej pracy, nie pracy. To znaczy w Polsce jest tak, że przewoźnicy nie są pracownicy tak naprawdę którą zatrudniają platforma, tylko to są osoby, które mają najczęściej mają działalność gospodarczą i one podpisując umowę świadczą pewne usługi za pośrednictwem platformy. I teraz chodzi o to, że te usługi mogą również być definiowane przez regulatora jako praca, jako dostarczanie pracy, co się na przykład ma miejsce w Londynie, czy w ogóle w Wielkiej Brytanii. Tam się zakłada, że to nie ma znaczenia to, że się ma tą działalność gospodarczą, że to jest taka dostarczanie tych przewozu tych osób jest, może być w formie takiej jednorazowej czy wielorazowej, ale zawsze takiej luźnej umowy, to tam ma to znaczenie, że ten, który dostarcza usługi, na przykład nie ma wpływu na cenę usługi. Czyli tak de facto jest już w takiej relacji jak pracownik, pracodawca poprzez to. Nie mamy wpływu na to, jakie jest nasze wynagrodzenie w momencie, kiedy dostarczamy tej usługi. I w tym momencie bardzo duże znaczenie ma to właśnie, jakie jest podejście regulatora do tego rynku pracy. W zależności od tego tak naprawdę właśnie jedne platformy będą platformami takimi typowo na zdalną pracę, a inne będą po prostu do świadczenia.
0: Tak, i to jeszcze właśnie trzeba moim zdaniem cały czas podkreślać tą innowacyjność platform i tą umiejętność bardzo często obchodzenia prawa krajowego, tak, czy wykorzystywania luk w tym prawie krajowym, to państwo zawsze trochę nadgania. Jeden z takich słynnych socjologów powiedział, określił to mianem opóźnienia kulturowego. Znaczy, że te instytucje nadganiają dopiero za tym biznesem, który jest w stanie właśnie wśliznąć się w te rozmaite szczeliny. I to jest też kwestia pewnego takiego wyboru społeczno-politycznego, którego my dokonujemy, tak? To znaczy, jak dalece jesteśmy w stanie zaakceptować rozwiązania, które wprowadzają platformy, i jak dalece jesteśmy przehandlować pewne wartości, takie jak bezpieczeństwo pracy, w zamian za, no, co tu dużo ukrywać, pewną użyteczność platform w życiu codziennym, bo myślę, że każdy z nas od czasu do czasu przynajmniej korzysta na przykład z usług dostarczania jedzenia, tak? Tymczasem bardzo często te osoby pracują w warunkach urągających jakiejkolwiek godności, tak, pracowniczej i też bezpieczeństwa pracy.
1: I też przy pracy platformowej ciężko wskazać szefa, jest jakieś zarządzanie algorytmiczne, co to jest i jak to działa?
2: Po pierwsze oczywiście algorytmy będą decydować o tym, jak ustawiamy, jak rekomendujemy na przykład daną usługę albo danego pracownika, kto, kogo wybiera, na jakiej zasadzie i tak dalej. Więc w tym momencie tak naprawdę to też jest dosyć ciekawe w ogóle nowe zjawisko, że my nie podlegamy jakiemuś, tak jak właśnie szefowi, człowiekowi, z którym możemy porozmawiać, z którym możemy coś wynegocjować, z którym też tak naprawdę no, wiemy lub nie, ale najczęściej wiemy, jakie są reguły i czemu akurat nam jest przyznawane dane zadania, tylko tak naprawdę mamy specyficzną relację, w której AI może stać się naszym szefem. To jest nowe zjawisko, które też wchodzi do korporacji. Także to tak czy inaczej, która będziemy, tak powiem, to obserwować. I my już na ten temat prowadzimy też badania, gdzie właśnie pytamy się o to, czy na ile my jako pracownicy w ogóle akceptujemy AI, gdzie rozdzielamy bardzo jasno te funkcje AI, że AI może być takim narzędziem, które nas wzmacnia i pomaga nam w naszej codziennej pracy, w wykonywaniu zadań i tak dalej. Natomiast również AI, o czym trzeba pamiętać, może być tą instytucją nawet, która nam rozdziela zadania i no, której podlegamy.
0: No i wracamy, tłumacząc, czym ona jest, a jest ona dość głęboko zakotwiczona w procesach, które miały miejsce już w latach 70. i 80., kiedy okazało się, że państwa nie radzą sobie z procesami informatyzacji, czyli z procesami wprowadzania technologii ICT w funkcjonowanie swoich obszarów, swoich departamentów, i wtedy coraz częściej wyprowadzały tego typu działania na zewnątrz, to znaczy zatrudniały firmy zewnętrzne, które właśnie prowadziły ten proces informatyzacji. Okazało się też, że rynek prywatny jest w stanie znacznie więcej płacić ludziom, którzy mają kompetencje informatyczne, czy teraz kompetencje cyfrowe, w związku z czym państwo bardzo szybko pozbywało się też tych kompetencji. I w momencie, kiedy dochodzi do rozwoju bardzo złożonych ekosystemów cyfrowych, złożonych usług cyfrowych, okazuje się, że większość państw nie ma immanentnej zdolności, potencjału do tego, żeby tego typu usługi dostarczać obywatelom czy użytkownikom, i w związku z czym chcąc nie chcąc musi się zdawać na tych partnerów prywatnych, na big techy, na wielkie korporacje technologiczne. I to widać w bardzo wielu obszarach naszego życia. Nie musimy szukać daleko, wystarczy przypomnieć sobie, że wszystkie nasze usługi informatyczne dotyczące poczty czy dotyczące usług chmurowych Uniwersytet Warszawski ma na platformach, na serwerach Google'a. Więc to jest dobry przykład takiej miękkiej platformizacji. W tym momencie trwa dyskusja na temat czegoś, co bardzo nieprecyzyjnie, bardzo szeroko określa się właśnie taką suwerennością cyfrową czy suwerennością technologiczną. No i ten nowy układ polityczny na świecie, w którym widać, że Stany Zjednoczone, gdzie większość tych wielkich korporacji technologicznych ma swoje siedziby i swoje interesy gospodarcze, wykorzystują to jako element no już swojego niezbyt nawet miękkiego wpływu na politykę innych państw. W związku z czym na nowo i z większym impetem rozpoczyna się teraz dyskusja na temat tego, jak jednak państwo powinno budować swoje usługi cyfrowe dla obywateli, tak żeby one nie były uzależnione właśnie od tych platform, które są zewnętrzne.
2: Przy czym wejście tutaj jest bardzo trudne, dlatego że te platformy rozwijały się, o czym już tutaj mówiłyśmy wcześniej, na podstawie danych i na podstawie algorytmów i efektów sieci, czyli platformizacji, czyli datafikacji, algorytmizacji i platformizacji. I teraz generalnie tam można obserwować taki mechanizm, że mamy dane, dzięki danym możemy trenować i rozwijać algorytmy, dzięki tym danym i algorytmom możemy budować pozyskiwać lepsze efekty sieci, mieć większe, tak? I potem znowu, im większe efekty sieci, tym więcej jest tych użytkowników, tym więcej znowu pozyskujemy danych, im więcej danych, tym lepsze znowu te algorytmy, im lepsze algorytmy, tym lepsze efekty sieci, tym lepsze ta platformizacja, im lepsza, bla, bla, bla, bla. W związku z czym tak naprawdę jest teraz to taki bariera, można powiedzieć, wejścia w ogóle na ten rynek, tak? Bo generalnie nie dość, że my, nawet jeżeli byśmy mogli, dajmy na to jakieś usługi w ramach uczelni rozwijać, które miały być właśnie działać jak taka nowoczesna platforma, państwo miałoby coś takiego rozwijać, to nawet jeżeli można założyć, miałoby te dane, to nie ma tak rozwiniętej tej technologii opartej o AI, żeby móc tak naprawdę skorzystać z tych danych w celu rekomendacji, personalizacji, budowania zaangażowania i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale w ogóle wejdę ci też w słowo, w ogóle takiej łatwości użytkowania, wygody użytkowania. I tu podam dobry przykład. Byłyśmy ostatnio na wizycie studyjnej we Francji na jednym z paryskich uniwersytetów i wiadomo, że w tym momencie te publiczne paryskie uniwersytety, w ogóle francuskie uniwersytety, przechodzą bardzo mocno na korzystanie z narzędzi cyfrowych, które właśnie nie zależą od wielkich amerykańskich korporacji. No i efekt tego był taki, że większość dokumentacji, ale też takich danych do wykorzystania dostawałyśmy w PDF-ach. Dlatego, że te PDF-y były po prostu z open source'owych dokumentów tekstowych przekształcanych w PDF-y i my już naprawdę nie wiedziałyśmy, jak my mamy z tego korzystać, co mamy z tym robić. My jesteśmy tak przyzwyczajone już do pracy w ekosystemie, czy to Apple'a, czy to Microsoft'u, że dla nas wyjście,
2: czy Google'a. Czy w ogóle w chmurze. Chodzi chmurze, o to, żeby tak. To było też interaktywne, żeby to było widoczne, żeby to było... To tak.
0: Tak, że to był bardzo dobry przykład właśnie takiej próby wyjścia poza zamknięcie w tym ekosystemie cyfrowym, no, które ostatecznie sprowadza się do tego, że użytkownik, nawet tak świadomy użytkownik jak my dwie, po prostu zaczyna oporować, bo to jest bardzo niewygodne. To ja już sobie pomyślałam, że już wolę płacić jakimiś tymi danymi temu Google'owi, tylko żebym po prostu nie musiała się przez te mapy przebijać.
1: A jak to działa w państwach? Czy w takim razie państwa jednak decydują się bardziej na to, jaka jest tendencja? Decydują się bardziej na tworzenie właśnie swoich systemów, czy jednak skłaniają się ku wielkim platformom?
2: Znaczy to jest tak, że część usług, no szczęśliwie jesteśmy w stanie rozwijać, tak? To znaczy to możemy sobie zobaczyć na tą usługę obywatela. Ta jest robiona, no jak gdyby rozwijana. W Polsce jesteśmy z tego niezwykle dumni i tak dalej. Również jeżeli sobie zobaczymy, jak, no to nie jest wprawdzie państwo, ale to jednak związane jest z usługami takimi powszechnymi, to jest usługi bankowe, tak? One rozwijane są przez banki, tam nie ma big techów, które no, pewnie teraz mogą już jakieś pewne usługi chmurowe dostarczać, ale jednak to jest wszystko bezpieczne, zamknięte, tam jest regulator, który właśnie bardzo dba, znaczy no właściwie no banki są bardzo ograniczone, jeżeli chodzi o możliwości właśnie robienia czegoś dodatkowo z danymi naszymi z użytkownikami, podobnie państwo, tak? Natomiast dalej pozostaje sporo obszarów, których no, państwo nie jest, może też tak nie ma szansy być obecnym, no bo to są, można powiedzieć, w zakresie takich już prywatnych kwestii, niemniej jednak one są ważne dla naszego życia społecznego, gospodarczego.
1: I platformy działają bardzo ponad państwami, więc czy to się jakoś wiąże z tym, w jaki sposób możemy postrzegać no, państwa jako coś bardzo oddzielnego, jeżeli wszystko łączy byłoby w jakiś sposób konkretne platformy?
0: No, to jest też bardzo ciekawe pytanie badawcze pani zadała. I można byłoby wiele mówić na ten temat. Natomiast istotne jest to, że dochodzimy do takiego momentu refleksji politycznej również, tak? Znaczy wcześniej oczywiście ta refleksja gdzieś tam była, ale ona była spychana na margines, bo wiadomo było, że efektywność kosztowa jest taka, że bardziej się opłaca rozwijać współpracę z tymi big techami niż budować własne rozwiązania, również ze względu na te efekty sieciowe, o których mówiła profesor Siedziewska. Natomiast w tym momencie my mamy inne wyobrażenie kosztów, które wiążą się z tym, że my oddajemy część swojej autonomii, część swojej decyzyjności tym techom, pozwalamy, żeby one karmiły się nie tylko naszymi danymi prywatnymi, ale również danymi publicznymi. W związku z tym to jest takie nowe otwarcie pola dyskusji, zastanawianie się nad tym, jak zorganizować tę sferę publiczną, a wraz za nią sferę prywatną. Co mnie osobiście bardzo cieszy, bo to znaczy, że część tych takich bardzo dystopijnych scenariuszy, które niektórzy publicyści lubią roztaczać, że my właśnie będziemy żyli w tej epoce wielkiego brata korporacyjnego, który będzie kontrolował jakby całość naszego życia, jest do odwrócenia. Że to pokazuje jednak pewną sprawczość społeczną, również sprawczość indywidualną, sprawczość polityczną. Oczywiście, żeby tu wprowadzić dobry równoważnik, może być też tak, że to państwo, które będzie budowało swoje własne platformy, swoje własne usługi, będzie wykorzystywało te dane niekoniecznie w interesie społeczeństwa obywatelskiego. To trzeba bardzo mocno podkreślić.
1: I więcej możecie przeczytać w książce Handel Międzynarodowy 4.0 Determinanty współpracy gospodarczej w dobie AI, które D-Lab udostępnia w dowolnym dostępie u siebie na stronie. I dzisiaj rozmawiałam z profesor Renatą Włoch z Wydziału Socjologii i D-Labu Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Katarzyną Śledziewską z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i również z D-Labu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy. Dziękujemy i zachęcamy do innych książek też, które mamy na stronie D-Labu. Jest ich dużo.
3: Studia ze studia. And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball. And it just turns and winks.

like me.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Reklama. Radio Campus.

0: Gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang. Elo elo.
1: Elo elo. To moje ulubione skatowanie. Gang gang gang gang gang gang gang. To tak każdy potrafi. Nie, czy nie każdy, przepraszam. To jest
0: Radio Campus.
1: To jest Radio Campus, a to taka gadka wujka, że tam nie chodzę do galerii, bo tak bym sam namalował, albo tak śpiewać to każdy potrafi, takie gęganie.
0: Otóż nie każdy. Scatman John w naszych czasach młodości, a dzisiaj tutaj takie gęgę.
1: Ja lubiłem Scatman Johna, jak byłem mały. No, przegrywałem kasetę Scatman Johna od kolegi, bo miał kasetę oryginalną i byłem zafascynowany tym, że on po prostu tak sobie skatuje wspaniale. Nie wiedziałem w ogóle, że to się nazywa skatowanie wtedy, a po wielu, wielu latach, już po tym okresie, że Scatman John to obciach i w ogóle takie disco, wypłynął taki filmik z jego występu na żywo w jakiejś szwedzkiej telewizji, gdzie dał fantastyczny performance, fantastyczny występ, po polsku powiem, i z powrotem odżyła moja miłość do Scatman Johna. Bo on faktycznie te swoje, jak się widziało na żywo, jak on wypluwa te zgłoski, te łamańce językowe, te skap, skap, skap, pat, dubi, dubi, dubi, dubi, to naprawdę mój szacunek do niego no, jest piętrowy. No.
0: Nie spodziewałem się takiego wyznania o godzinie 7:07. Dzień dobry, ja się nazywam Tomek Kutera.
1: A ja Grzegorz Koperski.
0: I jak już wiemy, Grzesiek jest miłośnikiem zakochanym w Scatman Johnie. To bardzo jest ciekawe wyznanie, ale nie zabraknie takich wyznań do 9:30, tak. Aż sobie stąd pójdziemy.
1: I próbującym się wygrzebać ze swojej bańki. Dzisiaj odkryłem, że jestem w bańce i cały czas pojawiają się tylko informacje dotyczące po prostu te same informacje mielą mi się, algorytmy uważają, że to mnie interesuje. Będę próbował się z tego dzisiaj wygrzebać.
0: Postaramy was przebić wasze bańki dzisiaj również, a na razie postaramy się was obudzić, chociaż sami, jak słyszycie, nie jesteśmy do końca jeszcze obudzeni, ale dajcie nam jeszcze kilka minut. Może pomoże nam zespół Fouls i kawałek Mountain at My Gates.

0: No.
1: Co się stało? Co się stało?
0: Zapomniałem, że każda porządna audycja radiowa powinna zacząć się od tego, od podziękowań dla słuchaczy, żebyście wiedzieli, że dostajemy dziesiątki wiadomości od was i bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Piszcie do nas, nie przestawajcie, bo czytamy je wszystkie w miarę możliwości, a jeżeli napiszecie do nas na WhatsAppie, to damy wam serducho, a jeśli sprowokujecie nas jakąś miłą zaczepką, to nawet wam odpowiemy.
1: Także na 886-971-971 możecie pisać SMS-y, jakby coś. Na WhatsAppie też można napisać, jak jesteście bardziej nowocześni niż urodzeni w latach 90. albo 80.
0: Zrobiliście mi dzień tą muzyką, a wracam dzisiaj po 3 tygodniach urlopu do roboty. Ściskam Ewa.
1: O no. Matko, 3 tygodnie urlopu. Ewa, gdzie byłaś?
0: To napisz nam i dlaczego to zrobiłaś swoim koleżankom i kolegom z roboty, że nie było cię 3 tygodnie. Musieli za ciebie odbierać maile, robić sobie kawę i narzekać na pracę bez ciebie.
1: A skąd wiesz, może Ewa ma jednoosobową działalność gospodarczą i zajmuje się myciem psów.
0: A widzisz, to jest projekcja moja własna.
1: No, Boże. Także możecie się z nami skomunikować, my jak widać jesteśmy w stanie o wszystkim opowiedzieć.
0: A może Ewa jest listonoszką i to ona nie dostarczyła mi rachunku za prąd na czas.
1: Dostajesz rachunki za prąd pocztą?
0: Tak, dzięki czemu...
1: Urodzeni w latach 80.
0: Płacę na czas, a jak nie dostaję tego rachunku za prąd, to nie płacę na czas, tylko się nagle orientuję, że odcięto mi prąd.
1: Polecam ci taką nowość, jak poczta elektroniczna. Można sobie
0: nie wiem, czy jestem gotowy.
1: Założyć taką skrzynkę i tam wtedy mogą do ciebie pisać ludzie z całego świata, słuchaj.
0: Późno wdrażam w życie nowe zdobycze techniki, takie jak poczta elektroniczna na przykład.
1: Ale naprawdę dostajesz rachunki za prąd pocztą?
0: Tak.
1: Przecież tam są pewnie jakieś zniżki, jak się zgodzisz na to, żeby ci fakturę wysyłali.
0: Ale nawet, bo Milena dzwoniła do tych prądodawców i powiedzieli, że oni wysłali. Ale
1: są państwo jedyną rodziną, której wysyłam jeszcze w Warszawie.
0: Tak, a to państwo! No to tak, posłaliśmy takiego chłopka, tak, z listem do wsi. No nie, no. A tymczasem Ewa odpisuje, Mazury i Turcja, tam była na urlopie. Turcja.
1: To niezbyt blisko siebie.
0: Która nie umywa się do Mazur. I pracuje w administracji rządowej. No. I reszty nie... tak, reszta jest naszą słodką tajemnicą, co tu Ewa do nas pisze na ten temat. Dziękujemy ci bardzo, bardzo. Zostań z nami. Będziemy sobie tutaj jeszcze śmieszkować z urlopów prawdopodobnie. Albo z takich wypoczynków na działce, bo ja dzisiaj mam taki numer rapowy o działce, ale nie jest to numer Wienia i soboty o grillowaniu. Grillowanie rąk nie brudzi. Ani nie jest to PZ-a, dom nad wodą, więc możecie zgadywać na 886-971-971, jaki numer po 8 rapowy będzie o wypoczynku.
1: No po 8 czy po 7.30?
0: A po 7.30 może?
1: Zobaczymy. Na razie The Avalanches. I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Well, Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy, but surely expulsion is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It is the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane, sane, sane.

0: 26 lat ma ten numer, a ciągle świeży. Tutaj do nas słuchacz pisze, że byśmy złożyli życzenia wszystkim ojcom, bo dzisiaj jest Dzień Ojca. Chciałem powiedzieć, że nie zgadzam się, ponieważ złożę życzenia swojemu ojcu, a nie jakimś wszystkim ojcom, co mnie wszyscy ojcowie obchodzą. Swojemu złożę, a nie będę mu składał teraz, bo i tak nie słucha, bo śpi o takiej godzinie.
1: Co za brak empatii. Poza tym, jak tylko zaglądamy do kalendarza, moi drodzy słuchacze i słuchaczu, którzy do nas napisałeś, ja wiem, że ty miałeś

0: to jest, już teraz nie powiem, który dzień tygodnia, że już wam się nie podoba, że już inny, inna jakaś ekipa porankowa odczytuje, kto ma imieniny i tak dalej. Więc no staramy się tego nie robić po prostu. Ale oczywiście, ja od siebie, bo Tomek nie. Tomek tylko swojemu tacie.
1: Mojemu tacie, oczywiście. Zasłużył jest moim tatą, a co mnie inni tatę obchodzą.
0: No i inni tatę, a nie wiesz, a może jakiś tata wymyślił szczepionkę na, wiesz, na penicylinę odkrył. To może był czyjś ojciec.
1: No ale nie wiadomo. Nie z tej okazji.
0: Nie znamy. Nie znamy jego losów. Nie z tej okazji, ale dzięki niemu być może jesteś na świecie również, bo sztafeta pokoleń tak się wydarzyła. A pierwszy ojciec, nie jesteśmy mu wdzięczni za to? No, słuchaj. No.
1: Bardzo filozoficzny kierunek obiera ten wątek.
0: Znani ojcowie. Proszę, otwieramy wątek. Znani ojcowie. Jeżeli znacie jakichś znanych ojców, ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, a miał ich wszystkich 123. Znamy to z mitologii greckiej. Wiadomo. Tak? Nie wiem. Wergiliusz. Może z rzymskiej, przepraszam.
1: Ale chodzi, ale jak, w sensie jak to znanych ojców? No,
0: ojciec jest... Mateusz. O,
1: a, w tym sensie, że ojciec ma jakby w takim przydomku, tak?
0: Gdzie?
1: No bo...
0: Nie, absolutnie nie. No, może
1: jak
0: być
1: wymienisz
0: na przykład...
1: kogoś, kto żył 200 lat temu, to w dużej mierze pewnie był ojcem.
0: Słuchaj, na przykład można powiedzieć, że... jakbyś wpisał, nie robimy tego, ja celowo tego nie zrobię, nie wpiszę w Google'a, nie wpiszę do czata znani ojcowie i wtedy wyskoczy, że ojciec Ludwika Pastera od najmłodszych lat uczył go biologii i chemii, no nie? Jakby i dzięki temu zasłynął jako wspaniały ojciec, albo nie wiem, ojciec Nelsona Mandeli wyłowił go z rzeki, gdy ten zażywając kąpieli prawie się utopił i dzięki temu państwo miało swojego bohatera. Jeżeli znacie takie historie, może wasz ojciec jest bohaterem i chcecie się podzielić taką historyjką, to śmiało, w wolnych
1: chwilach...
0: Każdy ojciec
1: jest bohaterem.
0: Tak. Ale pięknie to powiedziałeś.
1: Zobacz, jeszcze mam sobie odrobinę.
0: Tata Marcina. No, tata, a Marcin powiedział, że jego tata powiedział. To był dopiero... Zobacz,

0: Akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12:45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Autopromocja.
5: Już 7:30, słuchacie 97.1 FM, a w studiu jest Damian Broszko.
6: Akademicki Radio Campus.
7: Wizyty międzynarodowe. Donald Tusk uda się na szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Karol Nawrocki z wizytą w Turcji. Po rezygnacji premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, Andy Barham prawdopodobnie obejmie stery szefa rządu. Na koniec Leo Messi i historia, która mogłaby się nie kończyć.
6: Wiadomości.
7: Dziś po południu w Godollo, niedaleko Budapesztu, spotkają się premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Będzie to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat i ma służyć wzmocnieniu tego formatu współpracy. Jak poinformowało Polskie Centrum Informacyjne Rządu, szczyt będzie poświęcony przyszłości współpracy regionalnej, a także najważniejszym kwestiom unijnym oraz tematom bezpieczeństwa i bieżącym wyzwaniom geopolitycznym. Karol Nawrocki za to udaje się z 2-dniową wizytą do Turcji, gdzie spotka się z tamtejszym prezydentem Erdoganem. Nawrocki odwiedzi też siedzibę Aselsan, największej tureckiej firmy elektroniki obronnej. W grudniu ubiegłego roku z tą firmą polski rząd zawarł umowę na system walki radioelektronicznej, będących elementem programu SAN, który ma być uzupełnieniem powstającego w siłach zbrojnych wielowarstwowego systemu obrony powietrznej. Aselsan ma dostarczyć sprzęt do 35 roku. Wartość umowy to około 2 miliardy złotych. Po rezygnacji Keira Starmera to Andy Barham, były burmistrz Manchesteru, jest głównym faworytem do objęcia stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Barham został w poniedziałek zaprzysiężony na posła Izby Gmin, wcześniej zwyciężając w wyborach uzupełniających. Według Politico Barham ma szansę w ciągu najbliższych kilku tygodni stanąć na czele brytyjskiego rządu. Były burmistrz Manchesteru może objąć stanowisko już 17 lipca. Powiedzieć Leo Messi pisze historię to nie będzie żadnym odkryciem. On pisze ją od kilkunastu lat swojej kariery, ale ten epilog, bo tak można nazwać ten moment w karierze Argentyńczyka, który już jutro skończy 39 lat, który nam serwuje Messi, zachwyca cały świat. Argentyna wygrywa z Austrią 2-0 i to za sprawą Leo Messiego, to on był autorem obu goli. Gdyby nie przestrzelony karny, miałby po drugim meczu na Mistrzostwach Świata drugiego hat-tricka. Tym samym Argentyńczyk rozsiadł się w fotelu króla strzelców z dorobkiem 5 bramek i wyprzedza Erlinga Haalanda oraz Kyliana Mbappe, obu o jedno trafienie. Kolejny mecz Argentyna zagra z Jordanią, a wejście z grupy zapewniło sobie już z Austriakami. Natomiast będzie to szansa dla Messiego, by dołożyć kolejnych trafień. Argentyna broni tytułu Mistrzostwa Świata i jest jednym z faworytów tego turnieju. Więcej wiadomości sportowych o 8.
6: Korki.
8: Czy kolejowa stoi? Tak, kolejowa stoi, ponieważ na wjeździe do Warszawy od strony Łomianek.
9: Słucham.
8: Pokazuje 54 minuty. Tak, także tutaj możecie sobie od granicy Warszawy włączyć stoper i wiedzieć o tym, że jeszcze prawie godzina, a będziecie u celu. I tak w zasadzie z każdego miejsca, oprócz... Nie wiem, jak chcielibyście się dostać do Warszawy od strony Kabat. Być może tam... Aha, tam jest zjazd obwodnicy przy Puławskiej. To tam... Jeżeli chcecie objechać całą Warszawę, żeby jechać tylko 34 minuty do centrum, to z tamtego kierunku. Natomiast chmury których nie ma, ale takie wirtualne chmury zasnuły mi całą resztę mapy Warszawy, także nie powiem wam, czy na przykład na Puławskiej albo na Alei Niepodległości jest korek, czy jakiś pomniejszy. Wiem, że odblokowali Aleje Stanów Zjednoczonych i most jest już całkowicie przejezdny, więc dajcie znać na 886971971, jak wygląda wasza dróżka do roboty albo do szkoły.
0: Pogoda. Gorąco będzie, a w zasadzie nawet jest już teraz. Co prawda na termometrach niby teoretycznie 19 stopni, ale słońce grzeje tak, że temperatura odczuwalna w tym słońcu jest sporo, sporo wyższa. Maksymalnie dzisiaj 27 stopni i no praktycznie zero chmur przez cały dzień.

free us, free yourself, help to free me, free us, free us.

0: I know who it is.
1: Tutaj zagadujesz mnie w każdym wejściu, a ja chcę w końcu podać wiadomość, którą chcę podać, bo uważam, że jest istotna. Pewnie wczoraj była w ogóle w serwisach informacyjnych, w Radiu Campus, a przynajmniej powinna być, bo jak jej nie było, to trochę siara. Ale wczoraj akurat nie słuchałem radia, może wy też akurat nie słuchaliście radia i nie wiecie, a to ciągle świeża informacja, więc ja wam powiem, bo słuchajcie, na budynku nowym, który Uniwersytetu Warszawskiego, który powstanie na ulicy Bednarskiej, zawisła wczoraj wiecha, co oznacza, że został wykonany stan surowy, jak rozumiem, i teraz będą wykonywane prace w środku. Tak?
2: Już można kafelki wybierać do łazienki chyba.
1: I jest to o tyle ważna informacja z punktu widzenia Radia Campus, słuchajcie, że w tym budynku, który znajduje się na tyłach dawnej łaźni Teodozji Majewskiej, a obecnej siedziby Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW właśnie przy ulicy Bednarskiej. Tamże w tym miejscu znajdzie się właśnie WDIB, czyli Wydział Dziennikarstwa i Biblioznawstwa, ale także znajdzie się tam, będzie też służył Wydziałowi Nauk Ekonomicznych, ale znajdzie się tam także nasze nowe studio Akademickiego Radia Campus.
2: Radia Campus! Mentioned!
1: Dlatego, że obecnie, jak być może wiecie, a być może nie, mamy swoją siedzibę na ulicy Dobrej, na której jest nam bardzo dobrze, naprzeciwko BW w budynku neofilologii.
2: Znaczy dobrze, świeci słońce nam strasznie w oczy. I jako studio radiowe ja bym powiedział, że jest to niespotykana rzecz, że mamy słońce. I
1: to
2: tutaj
1: źle? Dostęp do światła słonecznego?
2: Nie wiem.
1: Jeśli ludzie chciałyby mieć dostęp do światła słonecznego, a pracuje kojarzy, w takich warunkach,
2: z czym się kojarzy Radio Campus z wiadomościami i z pogodą, w której zawsze padały takie słowa, że pogoda. I tam, nie wiemy aktualnie, jak jest na dworze, ale jak tutaj jechałem, to było słońce na przykład, no nie? I tam zawsze siedzieliśmy w tym bunkrze, a teraz nawet się nie da zasłonić takiego lufciku, przez które razi mnie po prostu. No, także no, nie mogę się doczekać.
1: Zobaczymy, jak będzie w nowym studiu, dlatego że nowy budynek Uniwersytetu Warszawskiego zostanie oddany do użytku, gdzieś tutaj było, że
2: W przyszłym roku,
1: w sierpniu. Tak? W sierpniu 2027 roku.
2: Ustawiamy w kalendarzu taką datę sobie i będziemy rozliczać.
1: W ogóle super go szybko tam budują, bo 7 miesięcy stawiali jakby ten stan, który jest obecnie.
2: Najgrubsze prace budowlane zostały wykonane i dlatego postawili tą wiechę. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest. To jest taki symboliczny etap każdej budowy domu, kiedy na przykład no, się położy konstrukcję dachu, to się po prostu robotnicy taki, no nie wiem, taką wiązankę gałązek jakiś tam.
1: No wiechę taką.
2: No taką wiechę, no taką nie plecionkę, taki bukiecik, o tak, i po prostu jest feta. Wiadomo, że feta na budowie jest po prostu bibka taka mała, no uroczystość. Przyjeżdża pewnie kierownik budowy i wszyscy budowlańcy i piją herbatę i cieszą się. Jeśli to jest wystarczająco duża budowa, no to przyjeżdża też dziennikarz, robi zdjęcia, fotoreporter i wstawiają to do gazety, no nie? Albo do internetu, ci to bardziej zaawansowani. Ale jak macie taki zwykły dom, to prawdopodobnie robotnicy też wam taką wiechę nie wystawiają. Dajcie znać.
1: Ja się bardzo cieszę, bo tutaj na Dobrej mi się bardzo podoba, ale na Bednarską mam jednak 10 minut bliżej. Co w przypadku prowadzenia programów porankowych ma dosyć duże znaczenie.
2: Tak jest. No tam blisko okolica Marienstadtu na pewno też urokliwa.
1: Nie, żeby to było daleko na Marienstadt, ale mówię, 10 minut robi różnicę. Więc fajnie. I też powitle się zmienia przy okazji. O, tutaj ktoś nam pisze, że wiechę powieszono.
2: Gdzie? Kto?
1: Z powodu, że wiechę powieszono tym razem z powodu osiągnięcia najwyższego punktu konstrukcji budynku. No, okej. No to już teraz wiemy technicznie dlaczego.
2: Czyli jeszcze kafelków nie wybieramy. Ale tak jakby co, inaczej, to możecie dawać sugestie, jakie
1: ale
2: kolory.
1: Tak czy inaczej budynek ma zostać oddany do użytku w sierpniu 2027, więc tutaj się nie pomyliliśmy.

0: tak zwanym międzyczasie kontynuujemy konkurs na znanych ojców. Pojawił się już ojciec Mateusz, także ojciec Pio, ojciec Wergiliusz, co liczył dzieci swoje, miał ich wszystkich 123. Już wiemy dzięki wam, że ojciec Wergiliusz to bardzo ważna postać historyczna z Rzymu.
1: To jest jeden z najbardziej znanych poetów swoich czasów.
0: Come on. Pojawił się także ojciec chrzestny. Ale to nie wiem, czy ojciec chrzestny zalicza się do ojców, czy jednak do ojców chrzestnych.
1: Przychodzisz do mnie w dniu ślubu mojej córki. No, słuchaj, zalicza się. Ojciec chrzestny jak najbardziej. Totalnie ojciec.
0: Jest też taki wykonawca muzyczny Father John Misty.
1: Tak, chyba. Jest też ojciec, znanym ojcem jest też ponoć dla jednego ze słuchaczy, Zinedine Zidane, który... syna tak nauczył, że teraz na mundialu, proszę bardzo, wybronił jakieś tam strzały. Dzisiaj o 5 rano był mecz między Arabią Saudyjską a Jordanią.
0: Nie, między Jordanią a Algierią.
1: Tak.
0: Tak, bo Zinedine Zidane
1: i tam gra.
0: Z pochodzenia Algierczykiem, grał do reprezentacji Francji, w sensie pewnie czuł się Francuzem, ale jakby urodził się, zdaje się, w Algierii. Jego syn gra dla reprezentacji Algierii, stoi tam na bramce.
1: Tak, był...
0: Ale ma włosy, to jest zaskakujące. Wyobrażałem sobie, że jednak syn Zinedine Zidana, kto jak kto, ale że nie będzie miał włosów, przynajmniej
1: no, słuchaj,
0: po środku głowy.
1: Ma też mamę i może mama ma włosy i dzięki temu ta pula genetyczna jakoś tutaj przewalczyła jej mamy. Napisał też do nas słuchacz też nostalgicznie o programie Tata a Marcin powiedział,
0: gdzie... O, tata Marcina, też znany ojciec, również w konkursie obecny.
1: Tak, tata Marcina i tata kolegi Marcina. Tam był Piotr Franceski, był tatą, Mikołaj Radwan. Ja to tak pamiętam. Słuchajcie, ani razu nie zerknęliśmy do internetu jeszcze, więc posiłkujemy się swoją pamięcią i waszą wiedzą tutaj SMS-ową. No i co, mamy jeszcze ojciec Michaela Jacksona, taki kontrowersyjny, ale jeszcze bardziej kontrowersyjny, tutaj słuchacz na nas napisał, jest Puff Daddy. Jako... To nie. Trochę się śmiejemy, ale no. No.
0: Piszecie też, że Family Guy, głowa rodziny, również jest znanym ojcem.
1: I Homer Simpson. Ojciec Prać. Znamy i lubimy nostalgiczne reklamy. Ojciec Tadeusz. Ojciec Tadeusz?
0: Mateusz.
1: A Tadeusz ojciec to taki, wiesz, to taki prawdziwy ojciec. Też z radiem powiązany.
0: A!
1: No to tak.
0: Ojciec Rydzyk.
1: Tak.
0: Ach.
1: Tata Muminka.
0: Mhm. O, to w konkursie na wysoką jakość ojców jednak tata Muminka zdecydowanie, myślę, na szczycie.
1: I słuchaj, i tu jest słuchacz, który mnie rozumie. Tata Kazika. Tata Kazika oraz tata Dilera. Żeby było śmieszniej. Ale tak, projekt tata Kazika wspaniały i też hołd dla taty od Kazika. Bo Kazik tam śpiewa piosenki, które...
0: swojego taty.
1: Tak. Także to fajne było, naprawdę mega.
0: Kontynuujemy konkurs na znanych ojców utworem Tata Dilera, wykonywanym przez Problem z okazji takiego projektu Problem gra Kazika.
1: I nie sprawdzajcie w internecie. Będzie weselej.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Reklama. W nieformalnym konkursie na znanych ojców pojawili się również różni papowie. Pojawił się papcio Chmiel, polecamy. Pojawił się papa Mobile, bardzo nas to rozśmieszyło. I pojawił się również papa Smurf. I to jednak uważam jest problematyczne, bo rodzi pytania, czy wszystkie te Smurfy to są jego dzieci.
3: Jak to jest?

0: Bass Surfer skończy się ten kawałek na naszej antenie. Jest już ósma, a w studiu jest Damian Bgoszko.
1: Sportowy Kampus.
2: 5 bramek w meczu Norwegia-Senegal, ale to Norwegowie wyszli z tego spotkania zwycięsko. Duży wkład w 3 punkty miał Erling Haaland, który strzelił 2 bramki. Tym samym Norwegia zapewniła sobie awans grupy I razem z Francją, która pokonała Irak. Wchodzą do fazy pucharowej. Senegalowi i Irakowi zostaje dobrze nam znany mecz o honor. Świętować mogą również Algierczycy, którzy pokonali Jordanię 2-1 i wciąż są w szansę, są w grze o awans. Ostatni mecz w grupie J przyjdzie im zagrać z Austrią, która po porażce z broniącą tytułu Argentyną musi wciąż walczyć o awans do fazy pucharowej. Europejska Federacja Piłki Ręcznej zatwierdziła ostateczny skład uczestników Ligi Mistrzów w nadchodzącym sezonie. Będziemy mogli oglądać grę naszych dwóch polskich zespołów, mistrza Polski Industria Kielce i wicemistrza Orlen Wisłę Płock. O ile Kielce miały zapewnione miejsce z urzędu, aktualny mistrz Polski ma zagwarantowane miejsce w europejskiej elicie, to Płock musiał wyjść z prośbą o awans, ponieważ byli pewni tylko miejsca w Lidze Europejskiej. Komitet wykonawczy pozytywnie rozpatrzył wniosek płockiego klubu. Losowanie grup już w najbliższy piątek. Inaugurację sezonu Ligi Mistrzów Piłki Ręcznej zaplanowano na 9 i 10 września. Siatkarska Liga Narodów Mężczyzn zawita do Polski. Od jutra do niedzieli w Gliwicach 6 reprezentacji będzie walczyć o punkty. Prócz Polski zobaczymy Argentynę, Chiny, Niemcy, Turcję oraz Belgię. I to właśnie z nimi, z Belgami, Polacy zagrają pierwsze spotkanie. Spotkanie będzie już jutro wieczorem. Dla biało-czerwonych to drugi turniej w ramach Ligi Narodów. W pierwszym tygodniu rozgrywek Polska grała w Chinach, skąd wróciła z 7 oczkami i tym samym zajmuje ona 7 miejsce w tabeli. Ostatnie, które kwalifikuje się do fazy pucharowej.
0: Radio Campus. Kontynuując.
3: Same sztosy.
0: Tak jest. Kontynuując wątek znanych ojców z okazji Dnia Ojca, drodzy słuchacze, Papa Roach.

0: Papa Roach to z okazji Dnia Ojca i poszukiwania różnych słynnych ojców, tatów i papów.
1: I to zaraz będzie Papa Dance chyba.
0: W muzyce jeszcze tak, że można by wymienić na przykład Papa Don't Preach. Madonna. I'm in trouble deep.
1: Mm-hmm. Papa Don't Preach, I've been losing sleep, but I made up my mind.
0: And I've made up my mind.
1: I'm keeping my baby. No, to jest właśnie, i z tym się przychodzi do ojca. Albo, no nie wiem, albo do matki.
0: Jak się jest Madonną.
1: Ale dzisiaj o ojcach. Dzisiaj o ojcach. Ojciec Britney Spears, a propos muzyki i kobiecych głosów, niechlubny przykład nadopiekuńczości i helikopter parent.
0: Ale także pisze, że zespół Vader. A nie wiem, czy Vader to jest od ojca, no bo Darth Vader to zdecydowanie znany ojciec, ale znany. Czy Vader to dlatego, że Vader?
1: Vader. Vaterland. No, tak.
0: Ja bym puścił Vadera, ale nie jestem przekonany, czy to na pewno chodzi o ojcostwo tutaj. No, ale także Tato Hemingway.
1: Tato Hemingway, Kamil Pivot. Wspaniała płyta o byciu tatą urwisów, którzy pytają tata, a dlaczego lata ptak? No, to fajne.
0: Kamil teraz po tym, jak nagrał płytę o tym, że jest ojcem, to nagrywa płytę o tym, że miał dziadka.
1: Jest wnukiem. Mhm. Jest a wnukiem. Wiadomo, że dziadek to tata taty, więc spoko.
0: Czyli Dzień Dziadka to też trochę taki dzień taty.
1: Pewnie.
0: Takiego... Bob Marley piszecie. No faktycznie on znany ojciec też z tego, że faktycznie trochę dzieci miał i większość z jego dzieci prawdopodobnie zgubiła karierę muzyczną, więc to też jakoś jest interesujące.
1: No to Quincy Jones, ojciec Rashidy Jones i ojciec też sukcesu, myślę, że wielu popowych, Michaela Jacksona też, ale wielu popowych artystów. Ej, także tak, tutaj...
0: To co, tato Hemingway?
1: Ojcowie jeszcze, ojciec i syn to panowie Waglescy. Też jest taki fajny utwór. Tak, myślę, że tato Hemingway. Tylko powiem, że jak chcecie sobie sprawdzić taki utwór, weź mnie nad rzekę, synu, o tym... O ostatnich życzeniach ojca Waglewskiego skierowanych do swoich synów. Też taki, no, rozczulający trochę, a trochę taki mroczny.
0: Taki niełatwy, bym powiedział.
1: Tak.
0: Ja się zastanawiam, który utwór Kamila Pivota z płyty Tato Hemingway jest najbardziej tato, na dzień taty.
1: Mapa Chile.
0: Chyba tak, no.
1: Mapa Chile, chyba tak. Jak nic.
0: Chyba tak, Kamil. Nie wiem, czy się z nami zgodzisz. O, ale czekaj, bo wrzuciłem mnie do...
1: Chociaż jak tam zbieramy na minivana, też mogły być spoko tam.
0: Nie, chyba Mapa Chile.
1: Tak, to jest właśnie o tym, że tata.

0: To co prawda nie o ojcach, przed chwilą nie Archives Vertical, ale cały czas tutaj szukamy ojców różnych znanych, nie tylko w muzyce, ale w muzyce oczywiście najchętniej, bo jak znajdziemy kogoś, kogo warto puścić, no to puszczamy. Tata Maty, to tak. Mam zbyt mało wolnościowe poglądy, żeby się wypowiedzieć na ten temat, ale jest taki tata.
1: Ale i Mata się też wypowiada o tacie, przecież w numerze, chociażby w tym ostatnim, chciałbym zostać prezydentem, znaczy nie ostatnim, ale jest o tym, że go kocha, ale nie da się upupiać, bo się ludzie pytają, jakiego poglądy się tam... Czyli po prostu wypowiada się o swoim ojcu również w swoich kawałkach, a można by powiedzieć, że zająłby się podwórkiem, chłopakami, ziomalami, ale swojemu tacie poświęca czas. To jest, myślę, że fajne.
0: Mata by chciał stać prezydentem?
1: No, nie znasz tego numeru?
0: Nie. Jestem daleko od maty, jakoś tak się... Zatrzymałem się na 100 dni do matury.
1: Mata 2040 chyba, aha, tak się nazywa... Taką ma, jakby taką kampanię rozkręca, no. To jesteś mocno odklejony od maty, rzeczywiście.
0: Nie, jak ja myślę, że jakby Mata został prezydentem, to by ten order zostawił czy odebrał? Dobra, zostawmy ten temat.
1: Myślę, że mógłby zrobić na przekór, ale tak, to jest temat. Napisał do nas słuchacz, super pomysł na tych ojców w muzyce, wtorki Rocks, bardzo dziękujemy, takich SMS-ów możecie słać nam więcej.
0: Inny słuchacz nam podesłał Bonnie M i Daddy Cool.
1: Yes, of course.
0: Ja chętnie, ale chyba nie pasuje jednak do końca do profilu naszej stacji.
1: No, więc... Jest taki wzruszający utwór, też nie pasujący do profilu stacji Fleetwood Mac, nazywa się Oh Daddy. Bardzo fajny. Tata Świnka powtarza się i ja bardzo chcę to przeczytać na głos, bo Tata Świnka jest warty wspomnienia. Kiedy moje dzieci się otrzaskały z telewizorem i zaczęły oglądać na przykład Świnkę Pepę, bo to ze Świnki Pepy jest, to no, ku mojej rozpaczy ojciec tam jest największym fajtłapą. Zawsze jest powodem do żartów. Tata się zawsze ubrudzi. Wpadnie do tej kałuży i wszyscy, o tato, ha, ha, ha. Znowu jesteś gapą, no nie tam. Zrobiłeś dziurę w ścianie, miałeś powiesić obrazek, a wywaliłeś pół ściany. He, he, he. Tata gapa. No, ale powiedzmy, że mam wielki sentyment, bo jak ojciec jest powodem do śmiechu i uśmiechu w rodzinie, to chociaż tyle.
0: A co tam w kąciku klasycznego rapu dzisiaj?
1: Słuchajcie, no właśnie, mówiłem wam na początku, jeszcze nie wiedząc, w którą stronę skręci nasze dzisiejsze wystąpienie.
0: Bo nie pomyślałeś wczoraj, że po prostu dzisiaj będziemy mieli audycję w Dzień Ojca.
1: Ale Vox Populi, Vox Dei, proszę bardzo, i mówimy dzisiaj o ojcach. Miałem naszego redakcyjnego niegdyś kolegi numer puścić, czyli tego typa Mesa, o działce, i część z was zgadła, że chodziło o numer Jestem na działce, czy będę na działce, który jest uroczym utworem, którego nie graliśmy raczej na playliście, nie było go kampusowej, o tym, że odziedziczył on działkę i odkrywa uroki właśnie takiego miejsca unplugged, bez prądu, za to z komarami, z grillem, z radyjkiem, pozdrawiamy słuchaczy radia, i plan się zupełnie zmienił, kiedy zaczęliśmy mówić o ojcach w muzyce. I teraz w zupełnie inną stronę skręcamy.
0: No nie wiem, czy tak do końca w zupełnie inną stronę, bo tamten utwór pochodzi z płyty Trzeba było zostać dresiarzem.
1: Tak jest, z 2014, czyli... Czy tam...
0: Którego? 18. Nie, to jest Rapper Sampler z 18. No i co, zgubiłeś?
1: No tak, czekaj. Trzeba było zostać dresiarzem 2014. I to był, powiedzmy, kawałek starego rapu. Natomiast teraz lecimy od jedną płytę...
0: Do przodu.
1: No dwie nawet, bo jeszcze Ała. I potem Rapper Sampler.
0: 18 tym razem rok. To już nie taki klasyczny do końca ten rap, ale podciągamy dzisiaj.
1: Tak, i mówię Tomkowi, tam oczywiście to wspomnimy jeszcze, że ten typ Mes o swoim tacie nawija w co drugim kawałku, bo tam historia z nim jest taka, on jest tam chirurgiem, ratuje ludziom życia, no i tam wymienia go parę razy, ale też zostawił go z mamą, gdy byli mali i tam z rodzeństwem, no ale... Przypomniałem sobie, no jest ten numer Krzyczał na synka. Będziemy go teraz grać, bo jest o dziadku, i o tacie, i o roli Mesa jako ojca. A już dwie płyty do przodu znowu w Hello Hello Baby, chyba już w ogóle Mes nawija zupełnie o tym, że jest ojcem. Ale to za nowa historia rapowa, więc teraz rok 2018, raper Sampler, płyta i numer drugi z tej płyty, czyli Krzyczą na synka.

0: Za nami ten typ mes i krzyczona synka o dziadku, o tacie i o losie samego mesa.
1: Ja się dowiedziałem teraz dzięki Grześkowi, że utwór, w sensie refren tego utworu krzyczał na synka, to jest przerobiony utwór, przerobiony refren utworu Chica da Silva, niejakiego Jorge Bena, jak rozumiem, z Brazylii.
0: To jest gigant, kolos muzyki brazylijskiej. No, i ten
1: moja
0: utwór
1: wiedza o muzyce brazylijskiej nie jest jakaś specjalnie
0: szeroka. Ja też nie, ten utwór znam. Także tak i jest dokładnie taki sam. Czy sobie chcemy go zaprezentować?
1: Dawaj, takie mini sample covery bajery zrobimy, nie odbierając Kasi Rodek jej programu. Byście się zastanawiali, skąd to wziął ten typ mes, to właśnie z tego utworu.
0: Dlaczego nagle taka dziwna fraza krzyczał na synka, no nie? A to właśnie ta. Ale myślę, że słuchacze uważni wykminili, wyszukali.
1: A na pewno nie byliśmy pierwsi. O Boże, za chwilę są wiadomości. Za 2 minuty, a ja jestem niegotowy.
0: To ja teraz zagaduję.
1: Czy Damian jest gotowy? To nie zagaduj, ja już puszczam muzykę w takim razie.
0: Dobra.

reklama. 3 dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Malgrab i wielu innych. Audio River Festival, 10-12

0: Lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
1: Reklama. Jest 8.30, słuchacie 97.1 FM, a w studiu jest Damian Broszko.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Porty Orła Białego. Rzecznik prezydenta potwierdza, miało dojść do spotkania ze stroną ukraińską, ale to spotkanie nie odbyło się właśnie przez stronę ukraińską. Zmiany w ambasadzie w Londynie. Rafał Wiśniewski został tymczasowym chargé d'affaires. Wydarzenie ważne, bo dla ojców ten szczególny dzień, ale to na koniec.
2: Wiadomości.
3: Spór na linii prezydenta Nawrockiego z Zełenskim wciąż się niesie. Prezydent Ukrainy powiedział, że zanim odesłał order Orła Białego do kancelarii prezydenta, jego zespół próbował załagodzić napięcia i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zełenski miał zaproponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie i wspólną konferencję, co potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w programie Rozmowa Piaseckiego TVN24, ale zaznaczył, że nie doszło do spotkania przez stronę ukraińską.
4: Pan prezydent Zełenski miał przyjechać do Warszawy, spotkać się z panem prezydentem Karolem Nawrockim, no bo to pan prezydent Zełenski wywołał kryzys, nadając imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Miało dojść do tego spotkania, nie doszło, bo strona ukraińska zakończyła uzgodnenia dotyczące organizacji spotkania.
5: Ale to też...
3: Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Były dyrektor generalny służby zagranicznej Rafał Wiśniewski został tymczasowym chargé d'affaires ambasady Rzeczypospolitej w Londynie. To ogromny przywilej i zaszczyt, zwłaszcza w kontekście doskonałych relacji polsko-brytyjskich, zarówno tych z przeszłości, jak i obecnych oraz, mam nadzieję, przyszłych. Rafał Wiśniewski zastąpił na tym stanowisku Jerzego Boczkowskiego. Nie wszystkie wydarzenia z okazji Dnia Ojca muszą wyglądać jak rodzinny piknik. Dziś w Warszawie jest akcja Zdrowie na fali, Dzień Ojca z NFZ. Podczas wydarzenia można bezpłatnie porozmawiać ze specjalistami, uzyskać porady dotyczące profilaktyki oraz dowiedzieć się, jakie badania warto wykonywać na różnych etapach życia. Organizatorzy podkreślają, że wielu mężczyzn odwiedza lekarza dopiero wtedy, gdy pojawiają się poważniejsze dolegliwości. Tymczasem regularne badania mogą pomóc wykryć choroby na wczesnym etapie i zwiększyć szanse na skuteczne leczenie. To inicjatywa, która ma przypomnieć mężczyznom, jak ważne jest dbanie o zdrowie i wykonywanie regularnych badań.
2: Korki.
1: Czy kolejowa nadal stoi?
6: Kolejowa nadal stoi, a teraz proszę wysyłać nam już, nie wysyłajcie nam już więcej nic o ojcach znanych z popkultury. Wyślijcie nam teksty waszego taty, które mówi, kiedy stoicie w korku. Bo już jeden słuchacz nam tutaj wysłał, zawsze kiedy takiego mema, że zawsze kiedy coś mi nie wychodzi w życiu, przypominam sobie słowa ojca, zaraz to wezmę i przez okno. To może teraz rzucajcie tekstami swoich ojców, na ojcowskie teksty po prostu, proszę.
2: Pogoda.
1: 21 stopni już w Warszawie, a maksymalnie dzisiaj będzie 27, praktycznie cały dzień. Mnóstwo słońca, może gdzieś trochę chmur po południu, ale niespecjalnie wiele.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaić. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na Irco Daklan. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi, bracie, powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet, jaki tam crossword. A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, a? Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten post.

bo zanim na lądoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na

0: I co, przysłali słuchacze jakieś teksty swoich ojców, kiedy stoją w korku?
1: Tak, pojedziemy skrótem, zobaczysz. Na pewno zdążymy.
0: I jak to się skończyło?
1: No,
0: tak jak się to zwykle kończy.
1: Na pewno, tak, tak jest. Tekst ojca w korku, ale i ogólnie za kółkiem, jak nie jest kierowcą. Wyprzedź go, bo to jakiś... No, tak. No to
0: nie można, dajcie... to jest agresja drogowa.
1: Tak, nie dajcie
0: należy
1: się presji.
0: Należy się temu poddawać, tak.
1: No jak piszesz wujek? No jak piszesz wujek? No, może i dobrze. To nie wiem, czy za kierownicą, ale, ale tak.
0: Jak prowadzisz, jak jedziesz.
1: Tak. Jak, o, jak jedziesz. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mnie tata kiedyś zabrał samochodem po południu, po szkole. Mówię, tata, odwaliłem najbardziej taką dziecięcą akcję ever, no nie? Czyli powiedziałem tacie, że muszę mieć na jutro na technikę. Profile aluminiowe.
0: Profile aluminiowe.
1: Jakieś takie rzeczy. Chciałem zrobić lampę na technikę, wiecie, na zaliczenie jakieś takie. To już ósma klasa, elektryczność, te sprawy. No i z tego Mokotowa tata mówi, no jest na Żelaznej, nomen omen, sklep Żelazny, tam pojedziemy.
0: Co był?
1: Tam z wysokości Woronicza, Aleją Niepodległości, w jakiś tam, nie wiem, czwartkowy popołudnie. Myślę, że próbowaliśmy się przez pół godziny przebić parę przecznic. Dosłownie nie dojechaliśmy nawet do wysokości Pola Mokotowskiego, czyli no, dosłownie stacja od stacji metra Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie. I taki dystans. I tata mówi, zawracamy do domu. Nie damy rady, no.
0: A to dawno było, Grzesiek, przecież wtedy
1: bardzo dawno.
0: Szerokie ulice takie w Warszawie, no to... były niepozwężane i co, korki też były?
1: Były. Wiem, do czego pijesz, ale to jeszcze chwilę. No, ale to są te moje wspomnienia z dzieciństwa, z tatą za kierownicą. Pamiętam też taką historię, kiedy byliśmy zaproszeni na działkę, a propos działek, na działkę leśną do znajomych rodziców. No i pierwszy raz tam jechaliśmy, całą pięcioosobową rodziną, naszym Fiatem Punto. I jedziemy drogą. To były czasy przed nawigacjami. Ja nie wiem, w ogóle to jest hołd dla taty, dla mamy, dla każdego kierowcy kiedyś. Jak się trafiało, słuchaj, tutaj na działkę skręcisz za znakiem Lubczycem Małe, tam jest taka droga leśna, będzie rozwidlenie, skręcisz w lewo, bardziej tak na zachód, będzie taki znak, to tu, to nie tam, no nie, i pojedziesz, zobaczysz taką stodołę i to już będzie tu. No i jedziemy. I takie, najpierw droga asfaltowa, potem droga szutrowa, potem droga leśna i coraz gorzej. I takie, powiedzmy, no takie pola piachu, tam gdzie po prostu, nie wiem, piłka golfowa by utknęła na amen i wykopywałby się 100 lat. I ten nasz Fiacik Punto zaczyna szurać pod brzuszem. I słyszymy takie właśnie szuranie. I jak mój tata usłyszał to szuranie, to tak mówi, oj, tak próbował trochę omijać te dziury. No ale w pewnym momencie powiedział, no wysiadacie, no nie, bo nie przejedziemy tym Fiacikiem i mama, siostry dwie i ja, żeśmy wysiedli z tego samochodu, tata jechał, odciążony samochód pokonywał przeszkody terenowe, a my jak po prostu taka rodzina, że ojciec przodem, a 10 metrów z tyłu żona i dzieci idą takim pochodem, no i tak żeśmy dojechali. Więc takie mam wspomnienia, ale tata zawsze właśnie dawał radę i z samochodem, i naprawiał, i takie rzeczy, i wiedział, kiedy trzeba wysiąść z samochodu i przeprowadzić kawalkadę ciurem. Także wiedział też, kiedy że nie warto włączać klimatyzacji, bo można uchylić okno, żeby trochę oszczędzić na paliwku. Także takie wspomnienia mam za kierownicę, a wyślijcie nam na WhatsAppie swoje samochodowo, działkowo, domowe przemyślenia i teksty ojcowskie i za chwilę je odczytam wszystkie z radością.

0: I swore it was a phase then, now we truly maim it. Imagine if we caved in, imagine if we caved in. Thank God we never caved in.
1: Wcześniej sobie trochę śmieszkowaliśmy i wymienialiśmy różnych znanych ojców dzisiaj z okazji Dnia Ojca, takich jak Papcio Chmiel, Papa Smurf albo Papa Dance, czy Daddy Yankee.
2: Albo Papa Roach.
1: Ale teraz sobie już mniej śmieszkujemy i zapytaliśmy was o to, jakie macie wspomnienia, jakieś takie właśnie, no różne. W sumie jak rozmawialiśmy o samochodach, bo były korki na antenie, ale właśnie związane ze swoimi tatami. I słuchacz Marcin, syn Bogdana, się podpisał i napisał nam, że jego tata oczywiście nauczył się naprawiać malucha według książki, rozbierał go pod blokiem do imentu, a jeśli chodzi o brak nawigacji, to z racji podróży służbowych tata owym maluchem po województwie zielonogórskim jeździli, kupowali na początku lat 90. wojskowe mapy topograficzne już wtedy dostępne i każda ścieżka w lesie była zaznaczona, słuchaj.
3: No, ja też pamiętam,
1: a propos jeszcze malucha, słuchaj, to jestem pod ogromnym wrażeniem, jak teraz, inaczej, dosłownie parę dni temu o tym myślałem, dlatego, że pod jednym z bloków, koło których mieszkam i przechodzę po prostu tam codziennie, bo mam jakby dojście do metra i tak dalej, stoi maluch. Bo ewidentnie jakiś człowiek, który tam mieszka, ma coś związanego z maluchami, bo ten maluch ma różne naklejki, ma zabytkową rejestrację i...
3: Zadbany jest.
1: Jest zadbany i ewidentnie ten człowiek ma jakąś, nie wiem, wypożyczalnię tych maluchów albo coś takiego. W każdym razie przechodziłem obok tego malucha. Dawno temu już nie przechodziłem obok malucha, bo nie ma ich specjalnie wiele. I właśnie zapatrzyłem się na tego malucha i pomyślałem sobie, Jezusie Mario, jak my żeśmy w tym, nie pamiętam w którym roku, ale w okolicy chyba roku 99 albo 2000, pojechali tym sprzętem z pod Warszawy nad morze.
3: Oczywiście.
1: Cztery osoby.
3: Oczywiście. A no.
1: Jestem pod ogromnym wrażeniem tego wyczynu, który mój tata tam za kierownicą musiał przeprowadzić i przeżyć, żeby nas przez to wszystkie, przez te wszystkie drogi przewieźć.
3: To jest i moja historia. To jest ostateczny dowód na to, że kiedyś ludzie byli twardsi. Byli i mniejsi, i twardsi, ale tak, dzieci były mniejsze, bo moja rodzina, nasza rodzina, czyli nie, rodzina moich rodziców, czyli my jako dzieci, pięcioosobowa i pies nad morze.
1: Pięcioosobowa jeszcze.
3: Pięcioosobowa, nie spod Warszawy, co prawda, lecz z Łomży, ale wyruszyliśmy nad morze i dojechaliśmy i wróciliśmy maluchem również. I taka historia jest związana z maluchem. No maluch to był kiedyś rodzinny samochód po prostu, no nie?
1: Ale pięcioosobowa to już tym bardziej, żeś mnie tutaj
3: trójka dzieci, pies w nogach u mamy i tata potem mówił, że ostatni raz coś takiego żeśmy wykonali.
1: No w moim przypadku to faktycznie był ostatni raz, nie wiem jak w twoim, ale...
3: Ja pamiętam, że mówiło się, że tata ma dobry zmysł przestrzenny. Tata pakował zawsze. Tata mówił, wyjeżdżamy o 6 i wyjeżdżaliśmy o 10, no nie? Ale jeszcze tam o 7, 8 pakując rzeczy i ja mówię, tata, to się nie zmieści. Poczekaj, zobaczysz. I teraz na przykład śpiwory. Śpiwory się rozkładało na płasko na kanapie i siedzieliśmy na tych śpiworach i na kocach, no nie? Mama się zajmowała, mama robiła kanapki, mama się zajmowała tym, żeby co się nie zmieściło, to do mamy w nogi jeszcze. Tam jest jeszcze pies i mamy jeszcze dwie torby, no nie?
1: Także ale to tak. Nie mieliście takiego bagażnika
3: dechowego?
1: No,
3: no pewnie był, ale to tak, w maluchu to mus, natomiast jeszcze później, w tym Fiaciku Punto, jeszcze wcześniej w Ładzie, to wszystko się układało jak jakieś takie kosmiczne puzzle. Jak ja to próbowałem włożyć, to się nie mieściło. Jak tata to próbował włożyć, tata nie próbował, tata po prostu znajdował na to wszystko miejsce, ale jeszcze tylko chcę powiedzieć, że czekaliśmy na te wasze teksty ojcowskie i wysłaliście, i Tomek powiedział, że najpierw żeśmy sobie śmieszkowali z ojców Papa Dance, Papa Roach, a potem myślałem, że powiesz, a potem zrobiło się mniej śmiesznie, bo te teksty ojcowskie są wszystkie takie trochę...
1: Że się nie nadają nam ten...
3: Tak, trochę najmniej powiedziane to jest, że to są passive aggressive, ale no mieliśmy też, kiedyś ludzie byli twardsi, no nie? Kiedyś się krzyczało na dzieci,
1: krzyczał.
3: Komu świecisz? Mi czy sobie? Jak nie umiesz, to się za to nie bierz. Jak ty to robisz? Daj, ja to zrobię. O, to było moje. Tata mówił, trzeba tu poodkurzać, posprzątać. ja tam nieudolnie tą szczotką, zmiotką operowałem. Jak to robisz, no? Popatrz, jak to się robi. I wtedy, a ja wtedy.
1: No i już wtedy wiedziałeś, jak to zrobić.
3: Tak.
1: No, jest, mój tata mówił, i nie mam mu tego za złe, absolutnie.
3: Jak tata zrobi dziubek?
1: Mój tata mówił jedną ręką, to i nie powiem teraz, co się robi.
3: Tak, i tata Miałczyński. To jest też tata dobry.
1: Jeszcze do tatów wrócimy za chwilę, a na razie muzyka.
2: Reklama. Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
4: Reklama.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: Nie wiem dlaczego, jak rzuciliśmy na początku dzisiejszej audycji temat Znani Ojcowie, to moim pierwszym skojarzeniem muzycznym był Dr. Dre, to chyba na Dzień Doktora jakieś było skojarzenie.
2: Doktor Ojciec, ojciec rapu można też powiedzieć, no, też Oj. Producent.
1: No to wielu tych ojców by się udało znaleźć.
2: Więcej niż matek na pewno no, się tak. uda znaleźć. Wyszło. Ojców sukcesu jest więcej zawsze, ustawiają się w kolejce. Ktoś tu jeszcze napisał coś ciekawego, że mój tata syrenką podjechał pod granicę turecką. No,
1: szanujemy to.
2: Potem spietrał, w sensie się zawrócił. Już no, powinien podbić Turcję syrenką, nie? Czy nie?
1: Może potrzebował pojechać tylko pod granicę.
2: Pod granicę, tak. I wraca. I stary wrócił z mlekiem. O, to jest jeszcze ten takie powiedzonko o tatach. Napisał też taki, dostaliśmy takie wspomnienie, kiedyś z ojcem jechałem maluchem przez las, ja prowadząc, mając około 10 lat. I chciałem zapytać, czy macie takie wspomnienia, że na kolanach jechaliście i tata dawał poprowadzić, bo ja miałem i pamiętam, że jako dzieciak bardzo to było trudne, miałem takie wspomnienie, że to było bardzo trudne i ten samochód za moim przewodnictwem jeździł od lewej do prawej krawędzi drogi. Nie wiem, dlaczego nie potrafiłem prosto jechać. Widać, jest jakiś sens w tym, żeby dzieci nie prowadziły samochodu.
1: Może przede wszystkim taki, że nie dosięgają do pedału.
2: Też. A też pamiętam czasy głupie i niebezpieczne, że jako dziecko jeździliśmy bez, w ogóle wiecie, bez pasów, bez fotelików, na kolanach mamy, na przykład najmłodsze dziecko, no to na kolanach mamy jechało z przodu. Okropne. Okropne, no bo prawdopodobnie nie jedna taka historia skończyła się źle, no ale żyjemy, także...
1: Dzikie czasy.
2: Dzikie. To są te memy takie ludzi, którzy kiedyś tam 10 lat temu robili taką mini karierę w internecie. Pan Jakub Czarodziej, który opowiadał, że kiedyś dzieci wałęsały się po podwórkach, a dzisiaj siedzą przed ekranami. I wtedy wszyscy mówili, brawo, poleć mu, dobry koleś, tak jest, stare dobre czasy, jej, To nie idźmy w tą drogę. Tą drogą.
1: Zostawmy na chwilę temat ojcowski, bo byłem na filmie, który ci chcę polecić, ale to za chwilę, co? Muzyki posłuchajmy. I o 9:10 ci opowiem o jednym naprawdę wartym uwagi filmie. Temacie w sumie, czy on będzie ojcowskim? W ogóle nie? No może trochę. Nie, bardziej mężowskim, ale to zaraz.

0: Nie zaskoczy was, jako dziewiątej opowiem wam coś o kinie i o filmie, bo często to robię we wtorkowe poranki. Słuchaj, Grzesiek, a przedwczoraj byłem na filmie, który wszedł w piątek do polskich kin, chociaż na świecie już miał premierę jakiś czas temu, a jest to bardzo głośny film. I taki, że jak ktoś się interesuje kinem, to jeden z takich największych fenomenów ostatnich tygodni, bo jakieś ogromne pieniądze ten film zarabia w porównaniu do tego, ile kosztował, a jest to film straszny z gatunku horror, który nazywa się Backrooms. Po polsku ma jeszcze podtytuł Bez wyjścia. W ogóle niesamowity film, jeżeli chodzi właśnie o to, jak w ogóle powstał, dlatego że ten jego reżyser, nie dość, że ma dopiero 20 lat, to jak na reżysera, no to w ogóle jak na człowieka, który się zajmuje filmem w jakikolwiek sposób
1: profesjonalny. Nie miejmy mu tego za złe. Jest młodym, utalentowanym i jeszcze odnoszącym sukcesem człowiekiem. Nie bądźmy zawistni. Wybił się na YouTubie.
0: Wybił się na YouTubie i ja zupełnie go nie kojarzę z tej platformy. Natomiast wiem, że tam jakieś rzeczy takie trochę komiczne robił, tak, ale miał też właśnie jakąś taką serię Backrooms opartą o jakąś tam copypastę z internetu czy coś takiego.
1: Creepypastę nawet można powiedzieć.
0: No, creepypasta to taka copypasta, która jest creepy. No.
1: Tutaj bądźmy konkretni.
0: Do końca nie wiem, o co chodzi w tej paście i przyznaję, że do końca nie wiem, o co chodziło w tych jego oryginalnych filmikach. Natomiast wzięło się za to większe studio. Postanowiło to zrobić i wydać studio A24, znane z właśnie wydawania rozmaitych, bardziej powiedzmy artystycznych czasami filmów, ale właśnie też bardziej oryginalnych filmów typu horror. I tutaj właśnie nie dość, że jakby wzięli to Backrooms z YouTube'a jako podstawę scenariusza, no to jeszcze wzięli oryginalnego reżysera. No i film robi furorę za granicą Polski, za Atlantykiem, w Stanach Zjednoczonych. W Polsce też robi furorę, bo w weekend otwarcia go obejrzało chyba 200 tysięcy osób.
1: Co... Syn koleżanki był już dwa razy.
0: Okej.
1: Okay. A ty?
0: Ja byłem raz, więc w ogóle w zeszły piątek do kin weszło Toy Story 5, a także film Backrooms i w Polsce większą oglądalność zgarnął film właśnie ten drugi. Przyznaję, że sam na tej historii też jeszcze nie byłem, bo ile można, a tutaj coś nowego i świeżego. No i powiem ci, że mimo mojego jakiegoś takiego sceptycyzmu wrodzonego, między innymi, który się zrodził we mnie też po tym, jak zobaczyłem, że niby ma być jakiś taki straszny i poważny film, a widownie stanowi pokolenie alfa, bo nawet nie pokolenie Z, więc trochę byłem sceptyczny, ale podobał mi się ten film, bo powiem ci, że jest naprawdę całkiem oryginalny. Tam cały koncept jest taki, że pracownik sklepu meblowego gdzieś w Stanach Zjednoczonych znajduje na tyłach swojego sklepu przejście do jakiegoś takiego trochę, no, magicznego w sumie świata, który po prostu jest takim labiryntem biurowych przestrzeni, gdzie nic nie ma sensu, gdzie rzeczy są powykręcane, jakieś powtapiane w ściany niczym w zepsutej grze komputerowej. No i go tam ścigają jakieś potwory, których oczywiście prędko nie zobaczymy.
1: W ogóle mnie to nie dziwi, że ktoś sobie wymyślił, że coś takiego istnieje w tych przestrzeniach, bo to są takie przestrzenie typu właśnie opuszczony, tak zwany mall. Jeżeli jesteście, buszujecie tu w okolicach na przykład Mokotowa, to wiecie, że przy metrze Służew jest taki z lat 90. czy 2000. taki mall, w którym jest już tylko poczta, prawdopodobnie ubrania dla nietypowych panów i stara pizzeria. Gdzieś powiedzmy na Mokotowie jeszcze całkiem niedawno był taki wielki pawilon, w którym się kiedyś sprzedawały wykładziny, no nie? I tam, a później nie wiadomo, co tam było. To są takie miejsca, do których chciałbyś zajrzeć, może byś właśnie poczuł się, że jest trochę creepy, bo już się w zasadzie tam ludzie stamtąd zawijają i biznesy się zwijają, a jednak jest to wielka przestrzeń. Może gdzieś za rogiem, może gdzieś za ścianą, może ktoś zagipsował gdzieś jakieś pomieszczenie, w którym wydarzyła się jakaś dziwna, straszna historia. No i o ciekawości chyba i odkrywania takich rzeczy jest troszeczkę ten Backrooms, co?
0: Trochę tak, ale też zaskoczyło mnie w jakimś sensie, że ten film nie próbuje ci tylko jakby sprzedawać tej idei i po prostu cię przerazić samą tą ideą, ale że jest też w nim jakiś tam, powiedzmy, sens i przekaz i że to się wszystko spina do jednej historii. Nie będę wam zdradzał do jakiej, bo się to z przyjemnością ogląda i z przyjemnością śledzi, ale naprawdę polecam wam, zwłaszcza jak chcecie obejrzeć coś trzymającego w napięciu, pięciu i coś, nie do końca oczywistego. Podobnie jak parę tygodni temu polecałem wam Obsesję. Obsesja mi się podobała bardziej, ale jednak Backrooms też zrobiło na mnie wrażenie. Też super obsada jest w ogóle w tym filmie. Kurde, jak sobie myślę, że ten 20-letni reżyser, no jako naprawdę bardzo młody człowiek, miał okazję w ogóle pracować i prowadzić takich aktorów, jak występujący w głównej roli świetny Chiwetel Ejiofor, czy w głównej roli żeńskiej Renate Renswe, aktorka skandynawska, która teraz to jest rozchwytywana po Hollywoodzie i tutaj też w świetnej roli, no to mam w sobie jeszcze większy szacunek w ogóle i dla tego reżysera, i dla tego filmu. Naprawdę oryginalna rzecz, nie ma jakaś przełomowa, ale naprawdę bardzo dobrze mi się to oglądało.
1: Kiedyś pokolenie Alfa, jak chciało się rozerwać w kinie, to szło na Piłę. Później szło na Five Nights at Freddy's. A teraz wreszcie mają okazję popróbować dobrego kina z Backrooms.
0: Ale powiem ci, że zaskakujące jest to też o tyle, no nie będę wam zdradzał fabuły, ale że jakby okej, okay, faktycznie tutaj dużo młodych ludzi na sali. Bardzo młody człowiek jest reżyserem. On się Kane Parsons nazywa, bo też nie powiedzieliśmy tego.
1: Nadal ma aktywny profil na YouTubie i można oglądać jego shorty, jakkolwiek by to nie brzmiało dziwnie.
0: Ale też chcę powiedzieć, że mimo tego wszystkiego w filmie cały ten sens, nie zdradzając wam za wiele, no jest trochę taki właśnie o zawiedzionych nadziejach 40-latka, o tym, jak można sobie trochę życie zmarnować, o nieudanym małżeństwie, o jakichś tego typu rzeczach, więc mocno mnie to zaskoczyło. Myślałem, że będzie prostszy ten film niż ostatecznie był. Nie, żeby był jakiś super skomplikowany.
1: Słuchacz pyta, czy było dużo jumpscarów.
0: No właśnie nie, to nie jest taki film, który cię przestraszy, bo po prostu potwór wyskoczy zza rogu. Tylko raczej taki, że to napięcie jest takie mocno podskórne i jak on po prostu idzie tym labiryntem i po prostu zagląda za kolejny róg, to co chwilę sobie myślisz, nie, już tam nie idź, tam już nie zagląd, zgubisz się, nie będziesz wiedział jak wrócić. Mhm. Odetną ci drogę, no i potem oczywiście dzieją się różne rzeczy. Bardzo wam polecam.
1: Polecamy Backrooms, to była polecajka filmowa, wtorkowa.

0: stary, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo... Ale w czym jest problem?
0: Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę ciebie,
0: ale nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie puszczę ciebie, nie pu

0: się aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?

0: Boże, jaki agresywny utwór, ale może wam jest taki potrzebny teraz, kiedy właśnie dotarliście do pracy albo docieracie i myślicie sobie o tych wszystkich ludziach, z którymi musicie dzisiaj współpracować.
1: Nie, no, ale że to Zeus, taki, ja no, pamiętam.
0: Zobacz, Zeus i Wavy zrobili ten utwór.
1: Kiedyś kupiłem płytę Zeusa i ona gdzieś leży na półce i czeka na jakieś lepsze czasy. Mi się zawsze kojarzył ten chłopak z takim pozytywnym przekazem. Raczej tam nie było też wulgaryzmów, no ale no nie wiem.
0: Jak się nazywała ta płyta Zeusa, taka słynna, znana? Co taka, on stał, był cały widoczny na okładce. Kojarzysz to pewnie.
1: On to takie gry słów też.
0: No wiadomo, wiadomo.
1: Czekaj, płyty Zeus.
0: Nie przypomnę sobie teraz, a to nie jest ta płyta, którą ty znajdujesz, to są jakieś nowe płyty.
1: No dobrze.
0: Ale może w kąciku klasycznego rapu za tydzień we wtorek, w takim wypadku.
1: Zobacz, ale to jest... Tutaj może znajdziemy.
0: Nie, to była klasyczna płyta Zeusa, a ty tutaj patrzysz na jakieś takie nowsze wydawnictwa. Też miał płytę... Teraz będzie miał płytę Brexit. I to właśnie z tej płyty ten utwór, co przed chwilą. Co nie ma sobie równych, tak się nazywała ta płyta. Dziękuję ci bardzo. 2008 rok, więc aha, słuchaj, już się nadaje do kącika rapu klasycznego.

0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama. 9.30 właśnie minęła co do sekundy. W studiu jest już Damian Broszko i opowie wam wiadomości.
5: Akademickie Radio Campus.
6: Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Prezydent bez zaproszenia, prezydent Karol Nawrocki. Rzecznik rządu odpowiada, że wcale tym wydarzeniem kancelaria prezydenta nie była zainteresowana. Policjanci rozbili narkotykowy duet w okolicy Brzeskiej 17A. 27-latek odpowie za handel narkotykami, a 19-latek za pomocnictwo w procederze. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. 42 mecz i pierwsza taka sytuacja. Kibice wyproszeni do szatni, piłkarze musieli schować, kibice

0: że wyproszeni ze stadionu, piłkarze musieli schować się do szatni.
1: Wiadomości.
0: W czwartek i w piątek w Gdańsku będzie miała miejsce konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Jej współorganizatorami będą Polska oraz Ukraina. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz odpowiedział, że prezydenta Nawrockiego nie będzie na tym wydarzeniu.
2: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony przez pana premiera Donalda Tuska. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników. No, tak jak mówię, z uwagi na brak zaproszenia, to jest inicjatywa w pełni rządowa.
0: Pojawiły się głosy, że w momencie, kiedy wciąż nie odpadły emocje w związku z nadaniem imienia jednostce wojskowej bohaterów UPA przez Wołodymyra Zełenskiego i odebraniem mu z tego tytułu Orderu Orła Białego, rząd powinien zaprosić prezydenta Karola Nawrockiego. Na to odpowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka w programie Graffiti Polsat News.
3: Pałac Prezydencki ani grama zainteresowania nie wykazywał tą konferencją, chyba że negatywne, tak mówiąc uczciwie, więc to jest norma w tego typu.
4: Krótka informacja.
3: Są spotkania, które są organizowane przez rząd. Te dotyczące gospodarki. No, tutaj jakby roli dla prezydenta nie było i też z poszczególnych państw przyjeżdżają ci liderzy, którzy realnie zajmują się polityką i gospodarczą, i zagraniczną. No, w przypadku Polski to zawsze jest rząd i premier.
0: Pojawiają się spekulacje, że nie będzie też prezydenta Ukrainy, choć strona ukraińska jest współorganizatorem tego wydarzenia. Jednak te informacje nie zostały oficjalnie potwierdzone. Policjanci z Pragi rozbili narkotykowy duet działający w rejonie Brzeskiej 17A. Zatrzymano 27-letniego dealera oraz jego 19-letniego pomocnika, który miał obserwować okolice i kierować klientów do miejsca transakcji. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy 27-latku telefon komórkowy oraz ponad 4000 zł w gotówce. Z kolei u młodszego wspólnika przyjęto 3 telefony komórkowe i ponad 1300 zł. 27-latek odpowie za handel narkotykami, natomiast 19-letni pomocnik za pomocnictwo w tym procederze. Za zarzucane czyny każdemu z nich grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci wspierani przez przewodnika z psem służbowym przeszukali również podwórze i wytypowaną klatkę schodową przy ulicy Brzeskiej 17A. Funkcjonariusze zabezpieczyli torebki, woreczki foliowe oraz srebrne zawiniątka zawierające susz rośliny, heroinę i mefedron. Sprawa dotycząca odnalezionych substancji jest obecnie przedmiotem odrębnego postępowania. Kibice wyproszeni ze stadionu. Pierwsza taka sytuacja podczas Mistrzostw Świata. W 42. meczu tego turnieju, w trakcie spotkania Francji z Irakiem, sędzia przerwał mecz w pierwszej połowie. Nad stadionem w Filadelfii zaczął padać deszcz. Kibice natychmiast sięgnęli po peleryny, a kiedy tylko sędzia odgwizdał przerwę, piłkarze szybko zbiegli do szatni, chowając się przed ulewą. W przerwie meczu słychać było grzmoty i w związku z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych, sędzia techniczny musiał opóźnić rozpoczęcie drugiej połowy. Na telebimach wyświetlono komunikat o zbliżającej się silnej burzy, kiedy kibice natychmiast musieli opuścić trybuny i znaleźć bezpieczne schronienie. Stany Zjednoczone mają bardzo restrykcyjne przepisy. Jeśli niebo rozbłyśnie w promieniu 13 km od stadionu, mecz może zostać wznowiony dopiero 30 minut po zakończeniu burzy. Oznaczało to, że druga połowa rozpocznie się z dużym opóźnieniem. Sędzia miał wznowić mecz około północy polskiego czasu. Ostatecznie drużyny wyszły na 20-minutową rozgrzewkę dużo, dużo po północy, a drugą połowę udało się rozpocząć o drugiej naszego czasu, ponad 2 godziny po zakończeniu pierwszej połowy. Here we go again.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: Autopromocja.

0: tłum w kolejce grzecznie czeka do tych obrotowych drzwi. Choć po bokach ściany nie ma i za drzwiami nie ma nic, te granice to tylko kreda. Na chodnikach mówię ci, zmyję zaraz je ulewa, starczą dwa deszczowe dni.
1: A my, jak lecimy to brzuch do nieba, jak płaczemy to pięścią w stół, jak cieszymy się granic nie ma, jak dzielimy się to po pół.
2: A my,
1: jak tańczymy to trzęsie się ziemia, jak idziemy to z nami tłum, jak płyniemy to przez ocean, jak nie wyjdzie wbijamy już.
0: Spośród wszystkich znanych zabaw ci rekonstruują stypę. Ktoś poprawia w trumnie krawat, zimnym ledem świecą znicze. Piermanolo maskarada, plastikowe chińskie krzyże, jak w Toy Toyu szybka zdrada.

Jak tańczymy, to trzęsie się ziemia. Jak idziemy, to z nami tłum. Jak płyniemy, to przez ocean. Jak nie wyjdzie, wbijamy ruch. Weź se rozkmin, kto tu trzęsie tym słoikiem pełnym mrówek. Nie szarp klamek na zakręcie. W pełnym pędzie tych taksówek. Kto ma duszę, ten ma szczęście. Ale nie ma też wymówek. Podnieś teraz swoje ręce. Jest nas więcej niż tych uchwał. Jak lecimy, to na brzuch do nieba. Jak płaczemy, to pięścią w stół. Jak cieszymy się, granic nie ma. Jak dzielimy się, to po pół. Jak tańczymy, to trzęsie się ziemia. Jak idziemy, to z nami tłum. Jak płyniemy, to przez ocean.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komana.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama. Serwis akademicki.
5: Jeżeli interesuje Was odporność europejskich systemów demokratycznych, na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona temu tematowi. Wydarzenie współorganizowane jest z Instytutem Europy Środkowej oraz Inicjatywą Środkowoeuropejską oraz zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Udział w

0: Konferencji jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie wydziału. W Pałacu Czapskich obejrzycie wystawę tegorocznych dyplomów studentów ASP Bezkres Wspólnoty. Prezentowane prace ukazują wspólnotę jako proces dynamiczny, niejednorodny i budowany w relacjach. Prace pochodzą z różnych wydziałów i reprezentują odmienne strategie artystyczne, tematy oraz języki wizualne. To świetna okazja, aby zobaczyć wyłaniające się nowe pokolenie artystek i artystów. Wystawa czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 12-19. Obejrzycie ją do 20 września. Równo za tydzień w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego rusza dwudniowe, 10. Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne pod tytułem Metagenomy Różnych Środowisk. Celem sympozjum jest przedstawienie najnowszych osiągnięć metagenomiki w kontekście współczesnych europejskich i światowych trendów związanych z rolnictwem i ogrodnictwem. Wstęp na wydarzenie jest płatny, uczestników czeka m.in. uroczysta kolacja. Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie na stronie uczelni. Na koniec kilka kosmicznych informacji powiązanych z misją kosmiczną IGNIS. W ten czwartek minie rok od wylotu pierwszego polskiego astronauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W kosmosie zrealizował on 13 eksperymentów naukowych, które dalej kontynuowane są tu, na Ziemi, w Polsce. Jednym z tych eksperymentów był wpływ genów niesporczaka na przeżywalność drożdży w kosmosie. Projekt pod hasłem Zanim polecimy na Marsa bada drożdże, ponieważ są proste w hodowli i mogą produkować szeroki wachlarz związków, od białek po składniki odżywcze. W przypadku długodystansowych misji kosmicznych takie żywe fabryki pozwoliłyby znacznie ograniczyć ładunek transportowany z Ziemi. Próbki drożdży wróciły z astronautą na Ziemię, ale dopiero niedawno opublikowano pozytywne wyniki badań. Zmodyfikowane genetycznie drożdże przeżyły podróż kosmiczną i podczas niej się rozmnażały. Z kolei naukowcy realizujący eksperyment Stability of Drugs musieli się wykazać cierpliwością. Dopiero dzisiaj, po 14 miesiącach, z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na Ziemię wróciły pierwsze próbki z ich nośnikami leków. Co dalej z tym kosmicznym eksperymentem? O tym dowiecie się z portalu naukawpolsce.pl.
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama.
0: Radio Campus.

Grease, All I Need na antenie Radia Campus, 5 minut po 11. I w ten sposób zaczynamy audycję Campus Główny. Zapraszam, Bartosz Perguł, 2 godziny z nauką, no i ze mną, jak co wtorek.

0: Kampus Główny.
1: Upały nad Europą, te w Polsce wprawdzie nieco zelżały, mają być intensywniejsze pod koniec tygodnia, ale to ciągle nic przy tym, jakie warunki panują właśnie w zachodniej Europie, zwłaszcza we Francji, poza tym w Hiszpanii, Portugalii i już zaczynają się także w Anglii. We Francji sytuacja jest najpoważniejsza i mogliście widzieć w internecie zdjęcia mapek temperaturowych. 40 kilka stopni, niesamowicie wysokie temperatury i co więcej, taka sytuacja w całej w zasadzie Francji, a więc nie chodzi o to, że w Marsylii jest gorąco, ale że we wszystkich dużych miastach w zasadzie upał panuje i co więcej jeszcze przez tydzień ma nie ustąpić. Prognozy przewidują, że temperatura dojdzie nawet do 44 stopni Celsjusza, a więc zbliża się do absolutnego rekordu Francji, który został zanotowany 6 lat temu. 46 stopni to jest ten rekord. Sytuacja poważna, a jeżeli wejdziecie na stronę wyborczej do działu nauka, to zobaczycie, przeczytacie, jak w zasadzie taka fala upałów w Europie powstaje, ponieważ nie jest to aż tak proste zjawisko. Łączy dwa co najmniej atmosferyczne procesy. Więc po pierwsze, jeżeli mowa o tej fali, no to wiąże się ona z tym, że z Maroka przypłynęła nad Francję fala gorącego i suchego powietrza znad Sahary. No cóż, to powietrze jest już w ogóle gorące i suche, ale jeszcze nie musiało powodować aż tak rekordowych upałów. Powietrze znad Sahary nad Europę dociera regularnie, a takie upały to zjawisko wprawdzie coraz częstsze, ale jednak ekstremalne. Ale tutaj właśnie wchodzi drugi czynnik, czyli powstaje wyż stabilny i stacjonarny nad danym regionem, Francją w tym wypadku, i dochodzi do zjawiska, które, piszą w wyborczej, nazywa się kopułą ciepła. Innymi słowy, powietrze, to gorące już, co przyszło z Sahary, tak? Zamyka się jak pod pokrywką garnka nad ogrzewającym się powietrzem z górnej troposfery. Ponieważ w wyżu w ogóle to powietrze opada z górnej troposfery, opadając ogrzewa się, pozostawiając mniej więcej 2 km dolnej atmosfery, ten obszar, w którym tuż żyjemy po prostu, tak? Poza tym, jakby tam się już powietrze dalej nie ściska, tam powierzchnia Ziemi sprawia, że to powietrze jest inne. No ale przez to, że jest przyciśnięte przez to powietrze z góry, a przez to, że w wyżu tam powietrze zostaje zamknięte, jest niemal nieruchome, nie unosi się, nie przemieszcza się poziomo, tam wieje bardzo słaby wiatr, nie powoduje chmur, no więc powoduje taką sytuację, że nieruchome jest powietrze, pozbawione zachmurzenia i po prostu stoi i ogrzewa się coraz bardziej, a przecież w okolicy przesilenia letniego słońce świeci wyjątkowo długo i intensywnie. Wszystko to więc ogrzewa się coraz bardziej i dopóki w środkowej i wysokiej troposferze nie zmieni się coś związanego z ciśnieniem, nie powstanie inny wyż, niż nie przesunie się ten obszar, no to mamy falę upałów, która tylko stopniowo się podgrzewa, w tym wypadku nad Francją, i powoli przesuwa. Jeżeli chodzi o te konkretne fale upałów, no to ona się przesuwa na północ, także Anglicy, Holendrzy już rozpoczynają życie również w upale. Jeżeli jesteście ciekawi głębszych detali, albo cóż, moja jednak amatorska lektura klimatycznych niuansów, czy w tym wypadku bardziej pogodowych niuansów związanych z falą upałów, jest dla was trochę niejasna, no to przypominam, wyborcza.pl, dział nauka, to tylko jedno ze źródeł, w którym o tej fali upałów możecie poczytać, a jeżeli jesteście w Polsce, no to cóż, na pewno dobrze o siebie dbać i szykować się na koniec tygodnia, kiedy ma być jeszcze cieplej. Trochę o tym, w jaki sposób można o siebie zadbać, to za chwilę jeszcze przypomnę, bo na ten temat miałem przyjemność dopiero co prowadzić rozmowę i chyba dobrze wybrałem termin na jej na jej ustalenie. Powiem tylko jeszcze o tej Francji. Tam władze miast takich jak Paryż starają się tym skutkom upału przeciwdziałać. Skutki upału są poważne, no bo powodują przedwczesne zgony, no i po prostu codziennie obniżają komfort życia. W Paryżu otwierane są kanały wpadające do Sekwany i w ogóle fragmenty Sekwany na kąpieliska specjalne, żeby można się było w mieście schłodzić, i podczas Fête de la Musique, które było w ubiegły weekend, czyli corocznego francuskiego święta muzyki, w całym kraju się odbywa, ale w Paryżu ta impreza jest największa, zakazano spożywania alkoholu, który normalnie spożywać można, to po to, żeby połączenie efektu negatywnego alkoholu i upału znów nie powodowało czy to zawałów, czy kryzysów zdrowotnych innego rodzaju. Sprawa jest trudna, tak jak mówię, do upałów jeszcze za chwilę wrócimy, a tymczasem Julia i Dawid Płonka z kawałkiem w temacie sauna.

Klimacik budowali Tropical Soldiers in Paradise z kawałkiem Ulisse, a ja dostałem SMS-a od Oli, pozdro. Pyta, pisze, że nie na antenę, ale odpowiem na antenie, bo niestety audycji Kapitan Poranek nie da się odsłuchać z odtworzenia. Takie audycje są i mijają, ale wielu audycji da się posłuchać w naszych podcastach. Polecam 100% cukru, bo też bywa piękna, tak jak napisałaś o poranku. Albo polecę, to już pewnie mniej tobie, ale wam wszystkim z kolei zainteresowanym upałami, audycję Campus Nauka, a tam jeden z najnowszych odcinków poświęcony upałom właśnie.

0: Zofia Boni opowiada o tym w Kampusie Nauka. Fragment tej rozmowy dla Was teraz.
1: Kampus Główny.
0: Domknijmy ten temat śmiertelności. Z czego ona wynika? Na co trzeba uważać? To może złe słowo, ale o czym się mówi i jak ten upał na śmiertelność zwiększoną rzeczywiście wpływa? No bo trudniej go połączyć aż tak bezpośrednio jak, no nie wiem, jakąś bakterię.
2: Mhm. No on wpływa, po prostu ciało ludzkie jest w takiej sytuacji, że nie jest w stanie się termoregulować w momencie, kiedy temperatura osiąga. Szczególnie przez dłuższy okres czasu są za wysokie i tutaj bardzo duże znaczenie ma noc, tak zwane tropikalne noce. Dlatego fale upałów, jeden ze sposobów definicji, opiera się na temperaturach w nocy. Bo nawet jeżeli temperatura w ciągu dnia jest bardzo duża, ale my możemy znaleźć jakiś taki rodzaj wytchnienia, odpoczynku, ochłodzenia się w nocy, to jesteśmy w stanie się regenerować. Ale w momencie, w którym te temperatury w nocy nie schodzą poniżej tych 18, 19, 20 stopni, nie jesteśmy w stanie. Jakby nasze ciało po prostu nie jest wydolne na tyle, żeby sobie z tym poradzić. I tutaj szczególnie właśnie osoby, które starsze osoby z wiekiem mają inną termoregulację, jest im o wiele trudniej o to dbać fizjologicznie. Osoby, które są chore, osoby, które mają różne problemy kardiologiczne, będą bardziej narażone, bo będzie to bardzo duże dodatkowe obciążenie dla organizmu. I też to, co jest ciekawe, to, że ten efekt śmiertelności zazwyczaj występuje kilka dni po fali upałów, kilka dni po wysokich temperaturach. A dlatego czasem też jest tak, że jest to dosyć ciężko wyłapać i myślę, że nie do końca nawet sobie zdajemy sprawę, jak duże to zjawisko jest, jak duża skala.
0: No bo tak, no jeżeli ktoś niestety dostaje zawału kilka dni po fali upałów, to pytanie statystyczne, tak, w skali populacji jest, na ile można to z falą upałów w ogóle związać, a na ile to są po prostu te nieszczęśliwe czynniki ryzyka, które w ogóle w świecie są. No dobrze, ale to do dobrostanu w takim razie przejdźmy. Raczej jak sobie myślę o czasie, w którym jest mi źle, ja wprawda jestem zdrowym i młodym człowiekiem, natomiast rozmawiając ze znajomymi, no to och, by się wyjechało do Hiszpanii, a nie w tej Polsce, 6 miesięcy, szarówy, pluchy, beznadzienie, no ale potem lato i jest okej. Okay. Tymczasem badania pokazują, że w to lato wcale aż tak okej okay nie jest, zwłaszcza jeżeli, no cóż, pójście w kąpielówkach na plażę to nie jest to, co możemy robić każdego dnia.
2: Tak, i to jest ta duża różnica dotycząca tego, jak rozumiemy ekstremalne temperatury upały, bo bardzo ważne jest miejsce, w którym one występują. I czym innym jest, jak jest 30-35 stopni, czy nawet 28 stopni nad morzem, w górach, jesteśmy na wakacjach, jest inna atmosfera, a czym innym zupełnie jest to w dużym mieście. W miastach występuje tak zwany efekt miejskiej wyspy ciepła, które sprawia, że w epicentrach tej wyspy, które najczęściej są w centrach miasta, ale może ich być kilka, temperatura jest nawet o kilka stopni wyższa niż na peryferiach miast. Miasta, ze względu na infrastrukturę, to jak są zbudowane, z jakich materiałów są zbudowane, beton, cyrkulację powietrza, sprawiają, że te temperatury są jeszcze wyższe. I tu klimatyzacja, której też dużo używamy, też dodatkowo może zwiększać te temperatury.
0: Nie pomagają takie rzeczy, jak wyśmiewane szeroko kilka lat temu, tak, te renowacje polskich rynków, zastępowanie zieleni betonem. No cóż, nieprzyjemnie siedzi się na betonowym placu latem.
2: Tak, zdecydowanie. I dochodzi do takiego zjawiska, że trochę nie ma gdzie się schować. Bo jest tak, że taka rada główna, która jest często udzielana, jest taka, żeby jak jest bardzo gorące, jak są upały, żeby siedzieć w domu, ukrywać się przed słońcem, chronić się. I to oczywiście w wielu przypadkach ma bardzo dobre zastosowanie i rzeczywiście będzie pomocne. Ale jest też wiele przypadków, gdzie mieszkania będą się też bardzo nagrzewać. I osoby starsze, z którymi robiliśmy badania kilka lat temu, opowiadały, że ich mieszkania się nagrzewają tak bardzo, że muszą po prostu z nich uciekać i uciekają na przykład do piwnicy w nocy, albo uciekają do centrów handlowych i spędzają cały dzień w centrum handlowym, bo tam jest klimatyzacja i mogą się trochę ochłodzić, ale mówili o tym bardzo w taki sposób ze smutkiem i poczuciem, że to jest dosyć beznadziejny sposób spędzenia czasu. Nie do końca chcą tak spędzać czas, ale to jest jedyny sposób, żeby się jakoś mogli ochłodzić, bo po prostu szukając ucieczki od tego upału, który jest bardzo ciężko w mieście znaleźć.
0: Nie jest to zaskakujący wniosek, że spędzanie czasu w piwnicy jest beznadziejne w porównaniu do własnego domu. Zaskakujące, że już w Polsce takich taktyk trzeba, niektóre osoby muszą używać. Ze mną cały czas doktora Zofia Boni z Poznania, z UAM, antropolożka społeczna. Społeczna właśnie, bo mówimy o skutkach upału na ludzi w tym społecznym, szerokim wymiarze. Powiedzieliśmy trochę o tym, że to, czy te upały nas dotykają mocniej czy słabiej, czy to jeżeli chodzi o dosłownie zagrożenie życia, czy to jeżeli chodzi o po prostu dobrostan, zależy od wieku, ale to nie jest chyba jedyny czynnik, który różnicuje ten wpływ upałów na ludzi.
2: Mhm. Tak, takim czynnikiem, który różnicuje niezależnie od wieku, będzie sytuacja społeczno-ekonomiczna. Wspomniałam już o tych mieszkaniach i to jest na przykład jeden aspekt, czyli czy mieszkam w miejscu, które jest w stanie utrzymywać niższą temperaturę i pozwolić mi się uchłodzić, czy stać mnie na klimatyzację, czy stać mnie na to, żeby wyjeżdżać z miasta.

0: Lata. To jest taki sposób adaptacji, który zauważyliśmy już był bardzo obecny w Warszawie, a w Hiszpanii jest bardzo popularny, czyli w lecie po prostu wyjeżdżać. Także ta sytuacja nie dość, że różnicuje ze względu na to, w jakim stanie zdrowotnym mogą być osoby, ale też po prostu możliwości adaptacyjne, dostęp do różnych rozwiązań adaptacyjnych jest bardzo tym podyktowany.
1: O upałach opowiadała doktora Zofia Boni. Całej rozmowy z tą badaczką z Poznania posłuchacie w podcaście Campus Nauka. To jeden z najnowszych odcinków.

0: reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Koniec roku akademickiego już tu w zasadzie jest, ale jednocześnie sesja to czas egzaminów, prezentacji, wystąpień, a wakacje to często dla osób, które naukowo pracują, wcale nie czas pełen samego odpoczynku, ale również różne wyjazdowe konferencje. Jak opowiedzieć w kilka minut o swoich badaniach czy innych naukowych kwestiach tak, żeby słuchacza, czy to tego z branży, czy spoza niej, nie stracić? Pytamy doświadczonych w konferencyjnych bojach zawodników, czyli doktorantów z Uniwersytetu Warszawskiego. A zresztą rady, którymi się dzielą, przydadzą się nie tylko w okolicznościach uczelnianych, ale też w pracy czy w szkole.
1: Kampus główny.
2: Wydaje mi się, że trzeba trochę wyjść ze swojej własnej głowy, wyobrazić sobie, że jest się słuchaczem. Dążenie do takiej prostoty jest kluczem. To znaczy, żeby na slajdzie było jak najmniej, żeby nie przegadać, żeby nie popadać w zbędne dygresje. Warto sobie wcześniej przemyśleć wystąpienie, może nawet je powiedzieć na głos.
3: Nie można powiedzieć wszystkiego, ale tak chodzi o to, żeby przedstawić tyle, żeby to już miało sens. Jednocześnie nie zamknąć sobie tej możliwości powiedzenia więcej o tym w innej formie.
4: Zwłaszcza kiedy mówimy do publiczności, która nie jest do końca z naszej dyscypliny, z naszej dziedziny. Taka jedna dobra zarzutka, myślę, że jest w stanie wciągnąć dużo dalej niż coś ogólnego.
5: Warto mówić prostym językiem. Jeśli mamy złożone, trudne kategorie teoretyczne, warto je wprowadzić albo postarać się opowiedzieć o nich w sposób zrozumiały. Bardzo dobre jest na przykład pokazanie ich na pewnych konkretnych przykładach. Dostosowanie języka do widowni, czyli na przykład też tłumaczenie różnych kontekstów, pokazanie tych kontekstów, ale też warto mieć kontakt z widownią, na przykład wzrokowy.
6: Dużą trudnością jest to, że większość, w zasadzie wszystkie źródła praktyczne, z których korzystam, cała literatura jest w języku angielskim, niektóre też źródła w języku francuskim, więc po polsku tych terminów często nie ma i trzeba je dobrze przetłumaczyć.
7: Moim skromnym zdaniem największym problemem jest czytanie z kartki.
0: Rady zbierała Wiktoria Hołda podczas interdyscyplinarnej konferencji szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach.
8: Got you in a trance. You might have missed your chance. You might have missed your chance. Yeah, yeah, you might have missed your chance.

0: Kampus Główny.
1: Trochę było o upałach, a teraz o ich... Nie upałów, ale generalnie ocieplenia klimatu, tym bardziej może zaskakującym rezultacie, a tym są rozmarzające na Grenlandii i w Arktyce dawne ziemie, ale także dawne śmietniska, takie właśnie przebadano na Grenlandii, a razem z nimi dawne bakterie. Naukowcy, a czytam raport na ten temat na stronie Polityki w dziale Nauka, raczej uspokajają. Badamy DNA dawnych bakterii, ale one nie są groźne dzisiaj. To jest po prostu zapis tego, czym były kiedyś. Wyjątkiem są organizmy tworzące niezwykle odporne przetrwalniki, jak wąglik, ale generalnie to naukowcy, badając dawne bakterie, nie obawiają się, że one teraz powrócą do nas. Chociaż zawsze lepiej być ostrożnym. Natomiast dowiadujemy się w ten sposób bardzo wiele ciekawych rzeczy o dawnych chorobach. Na przykład poznaliśmy szczepy, najstarsze szczepy dżumy, z którymi do tej pory mieliśmy kontakt. Szczepy sprzed około 5,5 tysiąca lat. Czy co zmienia nasze rozumienie tej choroby, ponieważ do tej pory wiązano ją ściśle z powstającymi na przykład w średniowieczu dużymi ośrodkami miejskimi i rozwijającymi się w miastach w związku z tym koloniami szczurów. No tutaj w zębach łowców, zbieraczy znad Bajkału można spokojnie wykluczyć takie okoliczności, a szczepy dżumy owszem znaleziono, co więcej szczepy wyjątkowo zjadliwe. W badanych cmentarzyskach niemal 40% zmarłych nosiło ślady zakażenia, a wygląda na to do tego, że wiele osób, czasami całe rodziny, umierało bardzo szybko, a więc groźne epidemie pojawiały się dużo wcześniej niż sądziliśmy, groźne epidemie dżumy w tym wypadku. Ciekawy wątek, jeżeli chcecie go pogłębić, to strona polityki.pl, dział Nauka, a ja jeszcze powiem o ciekawych bakteriach z śmietnisk na Grenlandii, śmietnisk aktywnych przez 4,5 tysiąca lat, aż do okresu kolonialnego, od kultur paleoinuickich. Wyrzucano do nich kości zwierząt, muszle, odchody, resztki pożywienia, inne śmieci. No takie to były śmietniska, które warstwami zamarzały, a dzisiaj odmarzają. No więc cóż, przynajmniej możemy w związku z tym dowiedzieć się czegoś o bakteriach sprzed lat. Sekwencjonowano DNA teraz ponad 1200 gatunków bakterii związanych zarówno z ludźmi, jak i zwierzętami i niestety odnaleziono także geny, dzięki którym tamte bakterie były odporne na antybiotyki. To znaczy nie, żeby wtedy były antybiotyki. Mikroorganizmy uwalniane podczas rozmarzania osadów szybko ustępują miejsca współczesnym bakteriom, więc raczej nie boimy się powrotu dawnych chorób. Natomiast takie właśnie badanie rutynowe w Arktyce starych osadów pod kątem bakterii może sprawić, że lepiej zrozumiemy to, jak bakterie działają i dzisiaj do tego więc naukowcy zachęcają.

Reklama. Hello, Warszawa! Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje. Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl. Reklama.

0: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze.
1: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.
0: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak

się nie żyła. Płakałem w to był koniec świata, ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na

mnie do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, śpiszę. Ja.

0: Jest taki teleskop jak Roman i wyleci on w kosmos szybciej niż zakładaliśmy. Ale o tym więcej Max Walewski w najnowszym odcinku podcastu Campus Nauka.
1: W studiu Rady Campus mam ponowną przyjemność gościć doktora habilitowanego Radosława Poleskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Z Obserwatorium Astronomicznego UW i mówię ponownie gościć, gdyż już kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o teleskopie, o nowym teleskopie Nancy Grace Roman, który NASA ma zamiar już wkrótce umieścić w przestrzeni kosmicznej. No i to jest projekt, w którym nastąpiło istotne przyspieszenie. NASA zapowiedziała, że teleskop ten znajdzie się na orbicie już 30 sierpnia, już za trochę ponad 2 miesiące. Na początek przypomnijmy, dlaczego ten nowy teleskop w ogóle jest potrzebny i jakie zadania mają przed nim stać?
2: Tak jest, że NASA raz na 10 lat planuje nową, dużą misję kosmiczną, naukową, do prowadzenia badań astrofizycznych. Po teleskopie Jamesa Webba, który miał duże opóźnienie, kolejnym planowanym teleskopem był teleskop mniejszy, ale za to z kamerą o dużym polu widzenia i to kamerą obserwującą w podczerwieni. Nie w świetle widzialnym, takim, które my odbieramy, tylko w dłuższych długościach fali, w których trochę inne informacje można zbierać. Co ważne, to większe pole widzenia oznacza, że w porównaniu z kosmicznym teleskopem Hubble'a, dość dobrze znanym, kamera ma 100 razy większe pole widzenia, więc do niektórych zadań będzie ten teleskop 100 razy lepszy niż kosmiczny teleskop Hubble'a, a są to narzędzia porównywalne o tyle, że oba mają zwierciadła tych samych rozmiarów. To jest rozmiar zwierciadła, to jest główny parametr teleskopu, także pod tym względem są podobne, no ale tutaj Roman ma kamerę o 100-krotnie większym polu widzenia.
1: Czyli przy jednym zdjęciu możemy zobaczyć 100 razy większy kawałek nieba.
2: Tak, zgadza się. To pozwoli na badania kosmologiczne, czyli takie związane z początkiem wszechświata, tym, co było wkrótce po wielkim wybuchu, z jaką prędkością wszechświat się rozszerza, to po pierwsze, a po drugie na badanie planet pozasłonecznych. Głównie chodzi o odkrywanie planet metodą mikrosoczewkowania, w której warszawscy astronomowie od lat działają i odnoszą duże sukcesy.
1: Czyli chodzi o tę technikę, w której wykorzystujemy fakt ugięcia się światła pochodzącego od gwiazdy na skutek oddziaływania z polem grawitacyjnym planety.
2: Tak, mamy jedną gwiazdę, która jest gdzieś daleko, tę gwiazdę nazywamy źródłem i światło biegnie po linii prostej od źródła. I jeśli się zdarzy tak, że między nami a źródłem znajdzie się inny obiekt lub inna grupa obiektów, na przykład gwiazda z planetą, to wtedy pole grawitacyjne tej gwiazdy w środku ugina i ta planeta też ugina światło od tej odległej gwiazdy i my na Ziemi możemy obserwować charakterystyczne pojaśnienie. Na podstawie kształtu tego pojaśnienia, że czasu jego trwania możemy wnioskować, że obserwujemy właśnie gwiazdę z planetą.
1: I to 100 razy większe pole widzenia, które tutaj przyniesie teleskop Nancy Grace Roman, rozumiem, że pozwoli na przeczesanie dokładne, dużo większych fragmentów nieba?
2: Tak, więc to na pewno teleskop Roman będzie obserwował bardzo duże obszary nieba. Jeśli chodzi o te badania mikrosoczewkowe, to obserwowany obszar to będą niecałe 2 stopnie kwadratowe. To jest tyle, co kilka tarcz Księżyca w pełni. Nie jest to wielki obszar, ale za to w tym obszarze obserwacje będą prowadzone z bardzo dużą częstością. Co mniej więcej 15 minut będziemy mieli obserwacje ponad 200 milionów gwiazd. Bardzo dokładne pomiary, tak dokładne, że z Ziemi nie jesteśmy w stanie takich pomiarów wykonywać, a tu będziemy mieli takie pomiary co 15 minut dla każdej z 200 milionów gwiazd.
1: Wcześniej, także wtedy, gdy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, NASA zobowiązywała się do tego, by lot wynoszący teleskop Roman odbył się najpóźniej na wiosnę jeszcze przyszłego roku. Tutaj ta data, która padała jako prawdopodobna, to była końcówka września. Teraz mowa o 30 sierpnia. Skąd to przyspieszenie?
2: Wszystko idzie dobrze. Teleskop jest cały zmontowany. Nie było żadnych opóźnień. Ta możliwość, że wystrzelenie może być na wiosnę przyszłego roku, to był taki ostateczny termin w razie, gdyby były jakieś opóźnienia. Okazało się, że nie ma żadnych technicznych większych problemów. Teleskop został cały skonstruowany i wydaje się, że jest gotowy do wystrzelenia. Jedna rzecz, która jeszcze czeka ten teleskop, to jest podróż na Ziemi. barką z Centrum Kosmicznego imienia Goddarda w stanie Maryland do Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie. Jak dopłynie, to trzeba będzie oczywiście go rozpakować, sprawdzić, czy nic się nie uszkodziło. Tam jakieś drobne testy są potem wykonywane. Załadować na rakietę i może lecieć. I to już jest ten moment. I to przyspieszenie jest w pewien sposób opłacalne o tyle, że wtedy, kiedy taki teleskop stoi w hangarze i niewiele się z nim dzieje, no to mimo wszystko to kosztuje. Trzeba utrzymywać inżynierów, którzy doglądają tego sprzętu, więc jak tylko można, to należy oczywiście taką operację przyspieszyć. Jest to opłacalne finansowo.
1: To brzmi prosto, ale jak rozumiem, między tym momentem, gdy teleskop na Florydę przybędzie, a momentem, gdy rakieta wystartuje, czeka cały zespół jeszcze sporo zadań.
2: No tak, trzeba właśnie sprawdzić, czy nic się nie popsuło, nie będzie już nic montowane. Znaczy, jeśli naprawdę nic się nie popsuło, to już wszystkie elementy samego teleskopu są na miejscu, cały teleskop jest gotowy, przetestowany, także no tutaj zostały naprawdę ostatnie przygotowania. No i tylko czekanie na dobrą pogodę, bo oczywiście ta data startu jest zaplanowana, ale to, co w ostatniej chwili może pójść nie tak, to potencjalnie pogoda. Tutaj wymagania nie są tak ostre jak w przypadku startów astronautów, ale też są wymagania dotyczące pogody, także no, czy na pewno wystartuje 30 sierpnia, to oczywiście nie wiadomo. Dopiero jak wystartuje, to będzie wiadomo, kiedy wystartował.
3: Kampus główny.
0: To był fragment rozmowy Maksa Walewskiego z profesorem Radosławem Polewskim z Obserwatorium Astronomicznego UW. Jeżeli ciekawi Was teleskop Roman i jego dalsze losy, to posłuchajcie całej rozmowy w najnowszym odcinku podcastu Kampus Nauka.

Mega lubię Nie Archives i przyznam, że nie mogę się doczekać jej nadchodzącej płyty. Emotional Junglist już 17 lipca. A tymczasem single, jednym z nich, znanym wam zresztą już od kilku tygodni z kampusowej anteny, Danger, Nie Archives.

0: Kampus Główny.
1: Naukowcy z UW uczą AI moralności, a dokładniej dokładnego rozróżniania niuansów, które odróżniają sprawiedliwość, lojalność, świętość. Kilka różnych kategorii, które z grubsza odpowiadają za to, czy na coś patrzymy pod kątem empatii i mówimy, że jakieś zachowanie jest na przykład okrutne, czy patrzymy pod kątem moralności. Wtedy powiemy, że jest niemoralne. Różnica jest subtelna, ale jeżeli mowa o analizowaniu ludzkich wypowiedzi, to jednak ważna, zwłaszcza w dziedzinach, które zajmują się mediami, analizą wypowiedzi w takiej dużej skali. No i dr Maciej Skórski oraz doktora Alina Landowska. Landowska z Akademii Leona Koźmińskiego, dr Skórski z Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki UW pracują nad tym, żeby tych pojęć i wszystkich związanych z nimi niuansów nauczyć AI, w czym nie pracują w konkretnym komercyjnym modelu, tylko szykują rozwiązania, które mogłyby do takiego treningu posłużyć. Na razie zaczęli od zbadania, jak w punkcie wyjścia te komercyjne modele, które znacie, największych firm, rozróżniają 5 ocen, rodzajów ocen moralnych zaczerpniętych z koncepcji Jonathana Haidta. Ten rozróżniał troskę, sprawiedliwość, lojalność, autorytet i świętość. No i to miałoby być taka matryca psychologiczna, która pozwala ludziom w biologicznym w ogóle sensie odróżniać dobro od zła. No natomiast co do czego pasuje, co jest święte na przykład, albo jakie autorytety należy szanować, no to już są te, to już jest to wypełnianie matrycy, w którym kultura, społeczeństwo odgrywają wielką rolę. No i cóż, okazało się, że w jakimś sensie modele AI dzisiaj rozpoznają te niuanse lepiej niż ludzie. W zasadzie to taka ogólna precyzja wskazań była dla ludzi i sztucznej inteligencji bardzo, bardzo podobna. Średnia precyzja dla człowieka wynosiła od 67 do 76% trafności wskazań, a sztucznej inteligencji od 62 do 95%. Podobne tutaj, no, sztuczna inteligencja miała ten sufit może trochę wyżej postawiony, ale dużo wyraźniejsza różnica ukazała się w unikaniu błędnej oceny, w unikaniu tej fałszywej, negatywnej oceny, czyli błędnego wskazania, że dana wypowiedź nie ma nacechowania moralnego żadnego. Chociaż maszyny pomyliły się tylko w 20% przypadków, albo aż, no to ludzie uznawali za neutralny tekst, który tak naprawdę był nacechowany moralnie, w aż 50% przypadków. A to dlatego, że pracowano na tekstach politycznych i związanych z wydarzeniami politycznymi, takimi jak protesty Black Lives Matter czy wydarzenia w kampaniach prezydenckich rozmaitych. Rzeczy mają, budzą w nas silne emocje, czy uprzedzenia, czy już takie gotowe reakcje, nad których wzbudzaniem przecież politycy pracują, no to mamy kłopot, żeby powiedzieć coś obiektywnie. Modele LLM są od takich emocji wolne, dlatego rzadziej pomijają sformułowania wartościujące ukryte w języku. Dużo o tym mówię, ale rzecz jest bardzo ciekawa. Po pierwsze pokazuje, że AI możemy moralności uczyć i że nie tylko jest to nauka taka, żeby modele AI przestały stawać się złe, o tym, że często się stają, czy może łatwo mogą się stać, o tym inny polski zespół pisał jakiś czas temu, ale że potencjał jest tutaj duży i co więcej, że jeżeli idzie im to lepiej niż ludziom, to zastosowania w nauce również mogą być obiecujące, chociaż do tego jeszcze kawał drogi, zwłaszcza, że druga część artykułu dotyczy skomplikowanej sytuacji z językiem polskim. Modele są uczone na największej angielskiej bazie koniec końców i później kłopot polega na tłumaczeniach na tak skomplikowane języki na polski tych wszystkich emocjonalnych i moralnych niuansów. Bardzo ciekawy tekst, bardzo ciekawe badania. Polecam poczytać o nich więcej, a to możecie zrobić łatwo, wchodząc na stronę serwisu naukowego Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: Autopromocja.
4: Akademickie Radio Campus.

0: Co drugą niedzielę o 17 w Radiu Campus audycja Sztuka dla Sztuki, czyli rozmowy Macieja Buchwalda z osobami artystycznymi z różnych dziedzin. W tym tygodniu, myślę, gościni naprawdę wyjątkowa, bo Dorota Masłowska. Posłuchajcie fragmentu tej rozmowy, którą w całości znajdziecie już w podcaście Sztuka dla Sztuki.
1: Dorota Masłowska.
2: Witam cię serdecznie. Pisarka, dramaturżka, ale też autorka, chciałem powiedzieć wokalistka, ale to za mało, no bo też chyba odpowiadasz za muzykę w niektórych swoich utworach. O tym pogadamy szerzej później, no ale interdyscyplinarna artystka i zdradziłaś mi przed chwilą, że to pytanie, które zadaje Abradab w piosence Wena, co dla ciebie, zapytaj siebie, że powraca do ciebie.
1: Powraca do mnie, to po prostu jest bardzo dobra fraza.
2: A jak to jest u ciebie, czy w ogóle z takim pojęciem Weny, czy tam zrywu, czy ty jesteś jednym z tych artystów, co właśnie długo się zbiera i siada i robi na raz, czy jesteś systematyczna, jak sobie zakładasz na przykład, że piszesz książkę, to codziennie rano 10-15 ciśniesz?
1: No właśnie to jest wieloznaczne i wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, dlatego że potrafię bardzo długo nic nie robić, potem robić nagle bardzo dużo i być szalenie zdyscyplinowana, ale to właśnie nie wynika z takiego, wiesz, narzucania sobie czegoś czy zmuszania się do czegoś, tylko że jak rzeczywiście piszę, to już piszę i w sumie niewiele więcej mnie interesuje. No na pewno nie przepadam za pracą taką... Czyli za takim pisaniem intelektualnym, zdyscyplinowanym i logicznym, tylko to oczywiście idzie mi jak po grudzie i do tego muszę się dyscyplinować. No ale najbardziej lubię taki typ wysiłku, który jest szalony i który przynosi właśnie raz brak efektów oraz niespodziewanie kwieciste efekty.
2: A jesteś jedną z osób, które no już przeżyły i duży sukces i doświadczenia na rynku. Teraz przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o sytuacji na rynku filmowym. Ja czuć się żaliłem z problemami ze zrobieniem swojego filmu. Ty mi opowiadałaś o tym, jak też film, który długo pisałaś, nie doszedł póki co do skutku. I czy przy tych wszystkich doświadczeniach i tym, jak już wiesz, jak też działa, nie wiem, rynek literacki, wiesz, jak działa, czy to zabiło w tobie, albo przynajmniej w jakiejś części, wiesz, tą pierwszą pasję do tworzenia, czy udaje ci się to zachować, że jak siadasz i robisz, to się właśnie odcinasz od tego, że ktoś będzie to krytykował, że musisz się dealować z jakimiś sprzedawcami sztuki, która staje się produktem, wiesz, o czym mówię, no to jest trudna część tej pracy, czy to masz, czy to już jest takie bardziej, czy to się przestało być już romantyczne?
1: Wydaje mi się, że ja przeżywam drugą falę romantyzmu, to znaczy, przede wszystkim pracuję zawodowo już ćwierćwiecze.
2: Gratuluję jubileuszy, powinnaś siedzieć na takim fotelu, a ja powinienem ci robić benefis.
1: Oplecionym czosnkiem.
2: I taki, pamiętasz Krzysztofa Jasińskiego, co robił taki wszystkie benefisy z Teatru Stół, taki pan? I on każdy siadał aktor i on tam, a teraz dla ciebie twoja ukochana aktorka.
1: Liczę, że to się wydarzy w przyszłym roku, będę obchodzić taką równą rocznicę. Natomiast wracając do
2: romantyzmu.
1: Rynku
2: tak.
1: i romantyzmu. No to w przeciągu tych lat oczywiście wszystko się bardzo zmieniło i nadal się zmienia i myślę, że w tej chwili jesteśmy w takim momencie, że właściwie tylko zmiana jest pewna, to znaczy to przyspieszenie i te procesy, które trawią sztukę w tej chwili też w związku z pojawieniem się AI na razie jako narzędzia, ale w sumie czujemy, że ten potwór nad nami dyszy i zmienia kompletnie warunki gry i zasady, no to wydaje mi się, że ja w tej chwili kompletnie odzyskałam taką istotę tworzenia, ten taki emocjonalny, tą emocjonalną czystość, to znaczy ja się nie staram o wyniki, tylko chcę, żeby to po prostu był czysty przepływ, czysty strumień, bo wiem, że to jest to, co możemy z tej AI-owej pożogi ocalić.
2: Tak, to jest, ja powiem, przyznam, że jestem w gronie tych bardziej przestraszonych tym i też sobie myślałem, to jest trochę a propos tego, co rozmawialiśmy właśnie przed wejściem na antenę, że ciężko bardzo przekonać decyzyjnych ludzi do czegoś oryginalnego, co nie wchodzi, bo ja mam poczucie, że nie tylko algorytm sam sobie jest problemem, ale to, że ludzie oczekują od ludzi myślenia algorytmem, nie? Że ty przedstawisz na przykład scenariusz, który będzie spełniał dokładnie pewne wymogi, a jednocześnie skręcać od środka, bo wszystkie genialne dzieła łamały te schematy i właśnie robiły coś nowego, a to nie są czasy dla robienia nowych rzeczy.
1: Myślę, że poruszasz bardzo ciekawą sprawę, bo w tej chwili oczywiście AI jest ogromnym zagrożeniem, ale na razie dotyka nas najbardziej w postaci ludzi, którzy odtwarzają to myślenie.
2: Tak, tak, dokładnie, że to nie chodzi nawet o maszynę, tylko o to, że ktoś do ciebie przychodzi i oczekuje, że ty się wpasujesz w jego algorytm w głowie.
1: Więc myślę, że już w tej chwili mamy na rynku mnóstwo sfałszowanej sztuki, to znaczy sztuki, która jest właśnie konstruowana, produkowana po prostu pod kątem tego, co się podoba. Ja też widzę taką niesamowitą i fascynującą, ale też straszną zmianę w publiczności. To znaczy, że to się stali konsumenci. Po prostu oni mają swoje wymagania, swoje roszczenia, swoje oczekiwania i oczywiście dla mnie to kompletnie zaburza tę relację, którą ja dla siebie pragnę z publicznością i tym bardziej okopuję się w takim skupieniu na tym procesie twórczym, który właśnie wiesz, no jest piękny, jest metafizyczny i wydaje mi się, że to jest coś, o co trzeba, na czym się trzeba totalnie skupić, o co trzeba totalnie walczyć.
2: No i zaraz pójdziemy dalej w tej rozmowie, ale posłuchajmy jednego utworu, który bardzo nieprzypadkowo tu wybrałem.

Mr. D, czyli Dorota Masłowska i kawałek Prezydent, to w ramach przypomnienia najnowszego odcinka podcastu Sztuka dla Sztuki. Słuchajcie Maćka Buchwalda co 2 tygodnie w Radiu Campus albo na serwisach streamingowych.

Daddy, I swear down there's nobody.

0: like me.
1: There's nobody. There's nobody like me. There's nobody like me. I swear down, there's nobody. There's nobody like me. There's nobody.
2: Coraz bliżej godzina pierwsza po południu, a to znaczy, że kończymy audycję Kampus Główny. Dzięki, pozdro, słyszymy się kolejnym razem. Bartosz Pergów, byłem z wami jak co wtorek.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.

I w tańcu się nie b***, bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja

zdrowo. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli. Nie wiem,

0: reklama. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Hello Warszawa.
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
0: Reklama.
3: Campus. Akademickie Radio Campus.

0: I minęła godzina 13.45, jak zawsze o tej porze przenosimy się do Szkoły Głównej Handlowej. Ja nazywam się Kamil Kuć.
1: Naukąt SGH.
0: I w Szkole Głównej Handlowej rozpoczyna się działalność, rozpoczyna swoją działalność Międzykolegialne Centrum Inkubacji i Akceleracji Startupów. Jest to nowa inicjatywa, która ma wspierać rozwój przedsiębiorczości akademickiej, pomagać w przekształcaniu pomysłów w realne przedsięwzięcia biznesowe. No i właśnie o tym, jak funkcjonować będzie to centrum, kto będzie mógł skorzystać z jego wsparcia i jakie ambicje w ogóle wiążą się ogólnie z tym projektem. Będę dziś rozmawiać z dr habilitowaną Dorotą Niedziółgą i profesorem SGH i prorektor do spraw rozwoju oraz doktorem Albertem Tomaszewskim, dyrektorem centrum. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witamy pana i witamy państwa.
3: Dzień dobry.
0: Na uczelniach powstaje wiele ciekawych inicjatyw. W ogóle tych pomysłów, które trafiają na rynek, to jest ułamek z tego wszystkiego. Jaka luka ma w ogóle być wypełniona przez to międzykolegialne centrum, które powstaje? Czego do tej pory właśnie najbardziej brakowało przedsiębiorcom młodym na SGH-u?
2: Brakowało wykreowanej formalnie jednostki, która stworzyłaby swoisty ekosystem dla spotykania się koncepcji, idei, przedsiębiorczości z tym wszystkim, co SGH oferuje poprzez zarówno programy dydaktyczne, jak i możliwości realizacji badań i działalność publikacyjną, czyli nazwania tego fragmentu przestrzeni w Szkole Głównej Handlowej, w której zarówno wykładowcy, studenci, ale też otoczenie szeroko pojęte miałoby możliwość realizacji swoich koncepcji, idei, zamierzeń związanych z przedsiębiorczością, której wymiar dzisiaj najpowszechniej stosowany czy używany to startupy. Mhm. Ale to oczywiście jest pojęcie, które może mieć wiele wymiarów, ale z działalnością, która charakteryzuje się taką formą aktywności.
0: Czy to jest pewnego rodzaju inkubator, czy nie? Czy to w ogóle nie będzie nigdy inkubatorem, ale właśnie pewnego rodzaju wsparciem tylko i wyłącznie dydaktycznym odnośnie wiedzy, możliwości badań i w ogóle?
3: Konkretna formuła to będzie jeszcze ustalona, więc myślę, że to jest za wcześnie, żeby o tym opowiedzieć. To jest tak, że ważny jest kontakt ze środowiskiem. Główne założenie tego centrum jest takie, że ono ma być tym spoiwem, który łączy, bo to jest tak, że w SGH dużo się dzieje startupowo, więc my nie musimy tego wymyślać od nowa, nie musimy nic robić na siłę. To ma być swego rodzaju klej, który poskłada te części, które tutaj funkcjonują. Mamy absolwentów, którzy tworzą startupy. Nasi absolwenci zarządzają funduszami VC, nasi studenci się tym interesują, sami tworzą różnego rodzaju organizacje, więc przede wszystkim tą funkcją centrum jest to, żeby być do dyspozycji wszystkich osób, które są w tym środowisku. To jest taki pierwszy etap. I też stworzyć dopasowaną ofertę, która będzie uzupełniała to, co tutaj się dzieje, ale jednocześnie taką ofertę, w której jednak ten główny motor pochodzi od dołu. To chodzi o to, żeby tworzyć przestrzeń do interakcji, a nie tworzyć kolejny program nauczania, dlatego że w programach nauczania mamy bardzo dobrą ofertę, tutaj to centrum nie ma ambicji tego zmieniać. Chodzi o to, żeby tworzyć ekosystem rozumiany jako przestrzeń do interakcji osób, które się tym interesują, tak żeby też wciągnąć w orbitę takich zainteresowań innowacjami i startupami osoby, które czasami może o tym nie słyszały, więc wypromować, pokazać, zbudować efekt synergii, to jest przede wszystkim jakby założenie tego centrum.
2: Ale też inicjować i tak jak tutaj pan doktor powiedział, informować, bo wiele inicjatyw na uczelni się dzieje, tyle tylko, że albo one mają swoje grupy docelowe, a chodzi o to, aby poprzez centrum tworzyć taką przestrzeń i to uwzględniliśmy w nazwie. Akceleracja to jest pobudzanie, czyli w jakiś sposób poprzez już te wszystkie inicjatywy, które mamy, uznaliśmy, że doszliśmy do pewnego poziomu dojrzałości zarówno przez pojedyncze wykłady, które mamy na kierunkach, poprzez inicjatywy naszych wykładowców, tak jak powiedział pan doktor, ale także naszych absolwentów, przecież mamy program MBA for Startups, mhm. Więc zarówno ta dojrzałość oferty dydaktycznej, jak i doświadczeń badawczych i publikacyjnych jest taka, że uznaliśmy, że pojawienie się dzisiaj centrum będzie z jednej strony tym wyraźnie zaznaczoną przestrzenią do celowego działania, ale też przestrzenią, która da wszystkim interesariuszom możliwość spotykania się po to, aby nie tylko wymieniać się informacjami, ale wejść na taki wyższy poziom przenikania się wzajemnego, nie tylko doświadczeń, wiedzy, ale też umiejętności kreowania pewnej nowej wartości. No bo zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj myślenie o startupach wychodzi spoza obserwacji fenomenu pojedynczych sukcesów w swoisty czas, w którym potrzebna jest taka dogłębna analiza, na ile i w jaki stopniu na przykład startupy mogą uzupełniać funkcjonowanie branż i sektorów, bo to już nie jest tylko fenomen osób, które dostrzegają pewne nisze i osiągają pewien spektakularny sukces, którym żyjemy, który jest bardzo medialny, jak Eleven Labs, tylko my już jesteśmy na etapie, w którym sobie uświadamiamy, że nam są potrzebne startupy, na przykład w branży zbrojeniowej, energetycznej, medycznej, i tworzenie takiej przestrzeni do tego, aby o tym rozmawiać w takim kontekście naukowym, a jednocześnie praktycznym, będzie też pewnego rodzaju inkubatorem albo laboratorium do tego, aby wejść na wyższy poziom. Być może albo inicjowanie kolejnych działań, które być może że przyspieszą albo uświadomią zarówno funderom, jak i pozostałym uczestnikom rynku, gdzie te wartości albo gdzie te pomysły powinny kiełkować. A więc mamy świadomość, że znowu po raz kolejny SGH staje się liderem, wyprzedzając innych w takim myśleniu o tym, że to warto już postawić kolejny krok na tej ścieżce rozwoju startupów, nie tylko podejmując takie działania czysto dydaktyczne albo wspierające, albo tworzące programy, kreujące chociażby w jakiś sposób tutaj mierzenie się z wyzwaniami dla startupów, ale zacząć łączyć te wszystkie zagadnienia i to trochę przypomina zawsze taką postać libero na boisku, właściwie poprzez rzucać piłkę tak, aby wygrać.
0: Interesuje mnie jeszcze taka bardziej praktyczna strona tego wszystkiego, czyli jak tam i na jakim etapie tak naprawdę w taki potencjalny startup, który będzie chciał skorzystać z pomocy tego centrum, się u was znajdzie, ale do tego przejdziemy już za chwilę, zostańcie z nami.
1: Naukąt SGH.

0: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Jak działają fake newsy? Czym jest dezinformacja? Komu zależy na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji? Nauka sprawdza. Rozmowy z naukowcami i ekspertami o dezinformacji i manipulacji. Każdy czwartek po 12.45 i w podcastach Radia Campus. Audycja powstaje w ramach projektu Nauka sprawdza, finansowanego ze środków ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
1: Autopromocja.
3: Akademickie Radio Campus.

0: na UKONT SGH.
1: I cały czas razem ze mną Dorota Niedziółka, doktor habilitowana, profesor SGH, prorektor do spraw rozwoju oraz doktor Albert Tomaszewski, dyrektor Międzykolegialnego Centrum Inkubacji i Akceleracji Startupów, o którym właśnie rozmawiamy. Interesuje mnie właśnie taka bardziej praktyczna strona, czyli co, ktoś ma pomysł, przychodzi do was z pomysłem, czy może już z działającym w pewnym sensie startupem, który i po prostu potrzebuje może wsparcia ze strony uczelni w jakimkolwiek zakresie, czy to będzie właśnie zakres wiedzy, kolejnych etapów, pomysłów, czy finansowy, więc o to mi chodzi. Gdzie, w jakim momencie wy jesteście w stanie takiemu startupowi pomóc?
2: To jest tak, że na naszej uczelni są te inicjatywy wsparcia, już są realizowane programy konkretne, startupowe. Mamy akcelerator, który właśnie tydzień temu zainaugurował, przepraszam, drugą edycję, więc student, studentka z pomysłem na startup ma miejsce, gdzie może dostać wsparcie mentoringowe. Mm-hmm. To się już dzieje. To ambicją tego Centrum Inkubacji i Akceleracji Startupów nie jest dublowanie tego typu przedsięwzięć, tylko jest rozszerzenie zakresu tego wsparcia i połączenie z partnerami też zewnętrznymi, bo wiele startupów powstaje na styku biznesu i technologii. To jest tak, że my na SGH jesteśmy, naszą kluczową kompetencją są rzeczy związane z biznesem i z ekonomią, a wielu founderów, którzy są na politechnikach, szkołach technicznych, nawet Akademii Medycznej, którzy zajmują się nauką, nie mają tych kompetencji. Więc to centrum ma służyć też do tego, żeby łączyć te grupy, żeby tworzyć platformę przy okazji programów, bo to trzeba będzie zrobić w jakiś sposób konkretny, więc to musi być konkretny program, który będzie łączył i będzie pozwalał po pierwsze połączyć tych ludzi, ale po drugie też sięgnąć do sieci, która wokół SGH jest bezcenna, dlatego że my współpracujemy z największymi korporacjami, które mają siedziby w Polsce, są naszymi partnerami. Absolwenci pracują na wysokich stanowiskach w tych korporacjach, ale też w ekosystemie startupowym są absolwenci naszej uczelni, którzy zarządzają instytucjami wsparcia, zarządzają funduszami VC. Wykładowcy SGH też prowadzą startupy. Więc to trochę jakby trudność opowiadania o tym jest taka, że ekosystem nie ma linearnej struktury. Mhm. Ekosystem jest przestrzenią, w której odpowiednie grupy muszą wchodzić z sobą w interakcję, ale to oczywiście oznacza, że jakieś konkretne programy będziemy chcieli tutaj uruchomić, tylko na razie za wcześnie, żeby o tym mówić, bo to wymaga konkretnych partnerstw.
1: Tak, tak, tak. W ogóle startupy często, wydaje mi się, kojarzą się z technologią. Czy właśnie centrum będzie stawiało głównie na projekty bardziej technologiczne? Czy widzimy gdzieś miejsce dla właśnie pomysłów medycznych, społecznych, edukacyjnych lub w ogóle związaną z całkowicie nowymi modelami biznesowymi, które będą się rodziły?
2: No, to jest naszą ambicją. Tutaj pani rektor wyznacza ten kierunek, żeby SGH stało się tym miejscem, które zintegruje to, co się dzieje startupowo w skali przynajmniej Warszawy, jeżeli nie całej Polski, dlatego że Warszawa, no Polska jest dzisiaj w klubie 20 największych gospodarek. My powinniśmy na każdym polu pokazać, że mamy tą ambicję i nadrabiać dystans w różnych obszarach. Startupy myślę, że są tym obszarem, gdzie jeszcze jest troszeczkę dystansu do pokonania, żeby pokazać rzeczywiście nasz potencjał. Więc jednym z takich doświadczeń, ja zajmuję się badaniem startupów od dłuższego czasu. Jednym z doświadczeń, które mam takie z badania różnych ekosystemów, jest to, że są miejsca na świecie, tak jak Sztokholm, jak Monachium, gdzie uczelnie o różnym profilu tworzą wspólne programy po to, żeby właśnie to robić. Żeby te kompetencje się mieszały, no bo w zespole takim founderskim w startupie to nie jest tak, że jest jeden genialny człowiek. To są ludzie o uzupełniających się profilach. Rzadko jest tak, że to są osoby z jednej ławy studenckiej, bo oni po prostu mają podobny profil. Trzeba znaleźć przestrzeń do tego, żeby łączyć. No i tutaj rola edukacji, rola akademii jest kluczowa. I centrum ma być tym miejscem, które będzie otwarte na partnerów z zewnątrz. Jest bardzo dużo instytucji, mamy z nimi kontakty i też one się już się rozwijają, chociaż dopiero wystartowaliśmy. To są instytucje publiczne, są instytucje otoczenia biznesu. po to, żeby stworzyć też taki program, który właśnie pozwoli SGH no, mocniej zaznaczyć swoje miejsce od strony organizacyjnej, ale też badawczej, bo my jesteśmy przede wszystkim naukowcami, jakby nie zapominamy o tym. I centrum ma być też miejscem, które pokaże to, że jesteśmy ekspertami od badań, jeżeli chodzi o nauki ekonomiczne i że będziemy źródłem wiedzy o ekosystemie startupowym w Polsce. To w tym centrum te badania mają by też powstać.
1: Już za chwilę będę chciał się zapytać o to, do czego zmierza faktycznie centrum i jaki jest i co będzie dla niego najważniejsze w przyszłości, ale o to zapytam już za chwilę, zostańcie z nami.
0: Naukont SGH.

0: Star, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo...
2: Ale
1: nie puszczę cię bez...
2: Ale jest problem.
1: Nie puszczę cię bez...
2: Ale jest problem.
1: Nie puszczę cię bez...
2: Ale jest problem.
1: Nie puszczę cię bez...
2: Ale jest problem.
1: Nie puszczę cię bez...
2: Ale jest problem.
1: Nie puszczę cię bez... Ale jest problem.

0: się aż to nieludzkie, kurwet. A może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani, czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małolek, są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie piszę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie ma

0: Naukąd SGH.
1: I cały czas razem ze mną prorektor do spraw rozwoju, doktor habilitowana Dorota Niedziółka i profesor SGH, jak i doktor Albert Tomaszewski, dyrektor Międzykolegialnego Centrum Inkubacji i Akceleracji Startupów, o którym właśnie rozmawiamy. Spojrzymy tak, nie wiem, kilka lat do przodu i będziecie podsumowali działalność centrum, to co będzie najważniejsze w tym wszystkim? Co będzie takim najważniejszą statystyką, której będziecie zadowoleni? Czy to będzie liczba startupów, czy pozyskanych partnerów, inwestycji, czy jakiś konkretny wpływ na może społeczny?
2: Ja chciałabym, żeby na jednym z pierwszych, albo wysoko na tej liście efektów działania centrum pojawiały się takie programy, o których pan doktor wspomniał, czyli programy, które mają wyłaniać te startupy, w których młodzi ludzie widzą szansę i na tych wstępnych etapach tworzyć dla nich warunki dla rozwoju. I te programy stają się coraz powszechniejszymi. Chcielibyśmy, aby ten tworzony przez SGH razem z Fundacją Rozwoju Edukacji Menedżerskiej był jednym z takich wiodących w Polsce, który daje młodym ludziom szansę na bardzo wstępnym etapie, dlatego że uczestnikami tego programu, który w tym roku ma swoją drugą odsłonę, to jest program dedykowany dla licealistów i my tutaj postrzegamy taką ważną rolę Szkoły Głównej Handlowej, a mamy bardzo liczne grono liceów, które z nami współpracują w ramach klasy akademickiej. Dotychczasowa formuła takiej otwartości uczelni na relacje ze szkołami średnimi dzisiaj wymaga takiego rozszerzenia o właśnie taki element, także przygotowania i włączenia w takie projekty. Na pewno chcielibyśmy, aby te doświadczenia, które zbierzemy z perspektywy badań, takich obserwacji rynku, pozwoliły nam na wskazanie takich prawidłowości i mechanizmów, z czego wynika, że Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, choć ma mniejszy udział, jeśli patrzymy na skalę świata, w tworzeniu startupów, to jednak ten udział jest znaczący, bo to oczywiście możemy zawsze przyjąć jakąś skalę, czy to będzie kwestii wielkości zaangażowanego kapitału, czy skłonności do ryzyka. Zawsze możemy, ale dobrze byłoby, żeby mieć to na tyle dobrze zdiagnozowane i wskazane, żeby stało się to pewnego rodzaju, no, nie tylko źródłem takiej wiedzy, ale też takiej świadomości, bo nie porównywanie tylko liczby startupów czy tego sukcesu skomercjalizowanego jest taką istotą, ale i kolejnym takim, jakby miała wskazać takie trzy obszary, to jest taka zwiększenie takiej świadomości, a to gdzieś się dzieje w tym kolejnym młodym pokoleniu, które albo myśli o studiowaniu w SGH, albo już studiuje, że przedsiębiorczość to jest jedna z takich naszych bardzo ważnych cech albo predyspozycji, bo rzeczywiście Polacy posiadają w sobie ogromną umiejętność i talent wręcz do tworzenia rozwiązań, do bardzo skutecznego działania. I coś, co dzisiaj świat elektryzuje pojęcie startup, to przecież tak naprawdę pewna zdolność do kreowania działalności gospodarczej, która przynosi zamierzony efekt. My dzisiaj używamy określeń skalowalność, efekt kapitałowy, ale przecież jeśli mierzymy chociażby ten sukces gospodarczy z perspektywy rodzącej się przedsiębiorczości lat 90., no to ona była w tej części Europy jedną z największych. I warto jest powrócić, biorąc pod uwagę też to, co my obserwujemy, czyli że młodzi ludzie, i tutaj bardzo słusznie pan doktor zauważył, potrzebują uzupełniać swoje kompetencje poprzez osoby mające je odmiennymi, ale żeby ci, którzy do nas trafiają, którzy SGH traktują jako ten okres czasu, w którym kształtują nie tylko siebie, ale też nabywają wiedzę, to tej świadomości, że jest w nich ogromny potencjał i mogą realizować śmiałe, odważne takie pomysły biznesowe, a my będziemy tworzyli warunki do tego, aby ta wiara była poparta i umiejętnościami, i kompetencjami, ale też tą bardzo dużą relacyjnością, którą cały czas budujemy, zarówno z tym otoczeniem biznesowym, ale także instytucjonalnym, i świadomością tego, że to jest najlepsze miejsce do tego, aby dowiedzieć się, na ile i w jakim stopniu ten pomysł na przedsiębiorczość jest możliwy do zrealizowania.
3: Tak, ja oczywiście się pod tym podpisuję też. Mi jest bliskie takie myślenie systemowe o tym. Nie chcę jakby mówić o takich wskaźnikach. Z moich też badań, doświadczeń, kontaktów z różnymi akceleratorami, które są na rynku, wiem, że to jest bolączka w ogóle tych instytucji, że one, ubiegając się o pomoc publiczną, często jakby to we wnioskach wpisują konkretnie ile będzie spotkań.
1: No właśnie, trzeba to jakoś wszystko sprecyzować, prawda?
3: To jest, ja rozumiem, że to trzeba kontrolować, kiedy są środki publiczne, ale to nie zawsze jest równoznaczne z rezultatem, bo tym rezultatem końcowym jest pewne środowisko, które tworzy wartość, a nie liczba przeprowadzonych spotkań. To wbrew pozorom jest dosyć łatwe do organizacji. Więc jest mi tu bliskie. Co?
1: Super. Moimi gośćmi była prorektor do spraw rozwoju, doktor habilitowana Dorota Niedziółka i profesor SGH, jak i doktor Albert Tomaszewski, dyrektor Międzykolegialnego Centrum Inkubacji i Akceleracji Startupów, które startuje, tak? Już wystartowało.
3: Tak jest.
1: Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
2: Dziękuję.
3: Dziękuję.
0: Naukąt SGH.
1: I to już również wszystko ode mnie. Nazywam się Kamil Kuć i słyszymy się już za tydzień o tej samej porze.

Yeah. Check this shit out.

0: Warszawa.
1: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus.

Witamy, ja Damian Broszko i Tomasz Paziewski, który realizuje ten program. Dzisiaj będzie parę wydarzeń, a potem rozmowa po wiadomościach. Ta rozmowa o festiwalu Fest Festival w Kinotece.

0: pracy w związku ciężar. Myślę, ja chcę z tym typem dziecka.
1: Szef Żabki nazywał mnie murzyniaszkiem dla zabawy, ale może mówił prawdę. Mam plastyczne ciało, gastro, robię mu masakrę. Rzeźbię pączki, kuchnia mi ozdabia fałdkę.

0: Kultura w mieście.
1: Zaczniemy od poważnych spraw. Szukając wydarzeń w tym tygodniu, natrafiłem na takie. Tu nazwa. Imieniny Jana Kochanowskiego. Z ciekawości wszedłem zobaczyć, co tam dokładnie mają w repertuarze i jestem zdumiony, bo to jest porządny festiwal. Całe wydarzenie będzie w sobotę od 11 w Ogrodzie Krasińskich. Wstęp wolny. W tym roku bohaterem literackim pikniku Biblioteki Narodowej będzie Bolesław Prus. Postać znana, cytując klasyka. I to jego twórczość stanie się punktem wyjścia do rozmów o technologii, życiu w mieście, pieniążkach, relacjach między ludźmi itd., itd. Macie do dyspozycji chociażby scenę zieloną i na tej scenie będą od 11 do wieczora różne bloki. Na przykład tragikomiczna epopeja Warszawy, improwizowany spektakl teatralny na motywach kronik Bolesława Prusa, czy też będzie dyskusja na przykład, czy Wokulski był stalkerem, o przemianach i nowym spojrzeniu na klasykę literatury. I to też taki bardzo fajny temat, bo trochę uwspółcześnia nam tę lekturę. Ale będzie także mecz poetycki Złamanych Serc. Uczestniczą w nim m.in. Grażyna Barszczewska, Eryk Kulm czy Maciek Musiał. Maciek Musiał. O nim jeszcze będę mówił, ale to raczej a propos wydarzenia z nim związanych, ale to za chwilę. Więc na tej scenie będzie też pieśń świętojańska o Sobótce, Księżyc z gościnnym udziałem Brudki, a na sam koniec o 21.30 dancing w ogrodzie. Będzie też do dyspozycji scena fioletowa i żółta, a w programie także macie kiermasz książek, spotkania z autorami i warsztaty dla dzieci. Gigantyczne wydarzenie. Więc jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to wpadnijcie na wydarzenie na Facebooku imieniny Jana Kochanowskiego 2026. Tam znajdziecie całą rozpiskę tego, co będzie, o której i na jakiej scenie. Całe wydarzenie dla przypomnienia w sobotę od 11. A wcześniej wspominałem o Maćku Musiale, który też będzie miał swoje 5 minut w tych imieninach Jana Kochanowskiego. No, ale Maciek Musiał też wrócił ze swoimi imprezami. Ruszyły po tańcu na ASP. Pierwsza już jest za nami, ale nic straconego, moi mili. Już w najbliższą sobotę będzie kolejna okazja do potańczenia. Zagra orkiestra Buena Wisła. Imprezka jest za darmo od 19 do 23.30. Jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy powinniście się udać w tę sobotę, to od razu mówię, że kolejna taka potańcówka będzie dopiero za 3 tygodnie, więc może rozwiałem wasze wątpliwości.

0: tylko przetrwam.
1: Dobrze, teraz trochę w innym stylu. W piątek o 22.30 na plażówce Saskiej Bona 26, czyli impreza, której będzie towarzyszył house, groove, techno. Organizatorzy wychodzą też z apelem. Jeśli tworzysz sztukę i chciałbyś pokazać ją na właśnie tej imprezie, możesz do nich napisać. Do tego na tej imprezie też będzie przestrzeń do malowania i tworzenia, więc plażówka Saska o 22.30 w najbliższy piątek. Bona 26, piszcie sobie wydarzenie na Facebooku albo po prostu w neta, no to będziecie mieli trochę więcej informacji o line-upie chociażby. A w Spatifie w sobotę będzie Soul Service, czyli wiadomo, no soul, ale także będzie jazz, disco, funk, R&B. Po prostu taki wakacyjny klimacik. Wstęp za frytę, więc w sobotę do 21 też macie taki wybór na wieczór.
2: Kultura w mieście.

0: Reklama.
1: Chcesz rozumieć świat? Nie tylko obserwować, ale wiedzieć, jak działa? Dlaczego ludzie wybierają tak, a nie inaczej? Co stoi za decyzjami, trendami, zmianą? Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. Tu pytania są początkiem zawodowej przygody. Studia licencjackie i magisterskie, prowadzone w trybie dziennym lub zaocznym. Ten sam program, ta sama wiedza, ta sama jakość. Zjazdy także online. Łączysz studia z pracą, z życiem, z prywatnymi planami i pasjami. ISNS to dyskusje, badania, działanie. To ludzie, którzy chcą więcej. Przyszłość należy do tych, którzy rozumieją. Znajdź z nami najważniejsze odpowiedzi. Wybierz Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.
0: Reklama.
2: Serwis akademicki przedstawi Marta Roguska.
3: Serwis akademicki.
2: Uniwersytet Warszawski świętuje zakończenie kolejnego etapu budowy nowej siedziby Wydziałów Dziennikarstwa i Nauk Ekonomicznych na Powiślu. Wczoraj na powstającym gmachu przy ulicy Bednarskiej zawieszono wiechę. Jak poinformował rektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Alojzy Nowak, inwestycja ma być gotowa pod koniec 2027 roku. W budynku o powierzchni ponad 19 tysięcy metrów kwadratowych znajdą się m.in. nowoczesne sale dydaktyczne, laboratoria medialne, studio telewizyjne i fotograficzne oraz siedziba Radia Campus. Obiekt będzie wyposażony w ekologiczne rozwiązania, takie jak fotowoltaika, system zarządzania energią i zielone dachy. Koszt inwestycji to około 255 milionów złotych. Według najnowszego rankingu Perspektywy 2026 Uniwersytet Warszawski ponownie znalazł się na szczycie, zajmując ex aequo pierwsze miejsce w Polsce razem z Uniwersytetem Jagiellońskim. Następnie w rankingu uplasowały się Politechnika Warszawska na miejscu trzecim, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie na miejscu czwartym i Politechnika Gdańska na miejscu piątym. Całość rankingu dostępna jest na stronie rankingperspektywy.pl. Przypominamy, że wciąż trwa rekrutacja na warszawskie uczelnie na rok akademicki 2026-2027. Kandydaci mogą nadal rejestrować się na wybrane kierunki studiów, a w wielu uczelniach wyższych nabór potrwa jeszcze przez najbliższe tygodnie. Na Uniwersytecie Warszawskim zapisy na studia pierwszego stopnia trwają do 9 lipca. Podobne terminy obowiązują także na Politechnice Warszawskiej czy SGGW. W przypadku części uczelni prywatnych rekrutacja będzie prowadzona nawet do końca września lub do wyczerpania limitu miejsc.
4: Radio Campus. Same sztosy.

0: Normalnie o tej porze.
1: Moi drodzy, ze mną jest Monika Stolat, dyrektorka festiwalu... Właśnie, jak to czytacie? WTF? Ja zawsze się zastanawiam. WTF Fest, czy jak?
2: Zależy gdzie. W radiu, w miejscach publicznych mówimy WTF Fest.
1: WTF. Ja to jakoś lubię mówić WTF, ale WTF Fest. Nazywacie to festiwal filmów, które przekraczają granice estetyczne i gatunkowe. Ja obejrzałem wasz film Otwarcia, czyli Crash, to powiem wam, że to zdanie jest idealne.
2: Tak, właśnie się chwilę zastanawiałam, jak układałam program, jaki film by najbardziej pasował na otwarcie, czyli który by najbardziej definiował ten festiwal. No i wydaje się, że właśnie to jest idealny tytuł. Raz, że oczywiście bardzo kultowy i świetny. Poza tym łączy też coś, co jest takim trochę jakby naszym motywem przewodnim, czyli ma w sobie trochę temat obsesji, cielesności, oczywiście jest niepokojący. No i przede wszystkim też jest taki, on w swoich czasach wzbudzał duże kontrowersje, ale myślę, że dzisiaj wcale też tej siły nie stracił i jest dalej bardzo aktualny, jeśli też myślimy o naszych powiązaniach z maszynami, ekranami, przemocą i jakimiś takimi bodźcami technologicznymi. No i przede wszystkim rzeczywiście film dziwny.
1: To prawda jest dziwny. Zaczyna się teraz ten film i cały festiwal w czwartek o 19 w Kinotece. Ten film to Crash reżyseria Davida Cronenberga, a potem będzie seans Go Go Second Time Virgin. No i to też jest bardzo dziwny film. Wakamatsu, reżyser, nie wiem teraz jaki to jest kraj, jakiego pochodzenia, ale tam też wszystko opiera się o gwałt, tak na dobrą sprawę.
2: Tak, i ten film jest też bardzo dziwny, mówiąc w wielkim skrócie. To jest japoński film z 1969 roku. On jest z jednej strony nihilistyczny bardzo, są tam sceny przemocy. To jest taka historia dwójki młodych ludzi, którzy spotykają się na dachu wieżowca, no i tam właśnie różne straszne rzeczy się dzieją, ale z drugiej strony w filmie jest dużo takiej poetyki, jest piękna muzyka jazzowa, jeden z bohaterów tam śpiewa piosenkę, jest tak bardzo lirycznie i poetycko. To jest też takie przedziwne, żeby takie tematy przemocy przedstawić w tak subtelny, liryczny sposób. To właśnie, co jest w tym filmie bardzo, bardzo dziwne.
1: Jaki byś znalazła powód albo powody, żeby słuchacze przyszli właśnie na FTF Festival? Ja na przykład oglądając ten film Otwarcia, pomyślałem sobie po pierwsze, że kino, które zobaczyłem, przyznam się, nie miałem pojęcia o takim kinie, bo tam jest trochę erotyki, powiedziałeś, pożądania, ale jakby też pogubienia jakiegoś i takiego mroku w sobie i to wszystko jest skondensowane. No i pomyślałem sobie, że kino, którego ja po prostu na co dzień nie byłem świadomy, a dwa, że pokazuje mi to wszystko, że naprawdę filmy można łamać granice i pokazywać wszystko w smaczny sposób ostatecznie, bo ja uważam, że w jakieś obrzydzenia mnie to nie wprawiło.
2: To, co łączy te wszystkie filmy, to, że one są po prostu dziwne. To się też pod tytuł WTF Festiwal Strasznie Dziwnych Filmów. Tylko też każdy jest dziwny na swój inny sposób. To są zarówno filmy właśnie gdzieś tam starsze, kultowe i współczesne. Te starsze wciąż mogą szokować, współczesne również. Powiedziałam, że to są filmy dziwne, ale też w sposób różnorodny. One na pewno nie są wszystkie na jedno kopyto, tylko każdy film jest zupełnie inny. No ale przede wszystkim chodzi o to, że to są filmy, które mają własny język, własną wyobraźnię i przede wszystkim zostają w głowie na długo. To na pewno nie będą filmy, o których się zapomina 5 minut po wyjściu z kina. Wręcz część z nich może zostać z widzami na całe życie. Tak szokujące bywają te filmy. To jest ważne, uważam, tutaj trzeba powiedzieć, że niektóre są dziwne w sposób taki właśnie mroczny, potrafią być obrzydliwe, ale też nie brakuje filmów, które są zabawne, na przykład Setki Bobrów. Kompletnie porąbany film, ale przezabawny i lekki. Natomiast przede wszystkim na WTF zaprosiłabym widzów, którzy mają w sobie ciekawość i taką otwartą głowę. Chcieliby zobaczyć w filmie coś innego niż mamy w głównym obiegu. No i też po prostu przeżyć nietypowy wieczór w kinie i zobaczyć też, jak kino potrafi być niesamowicie różnorodne. I jak dużo też filmów, które chociaż są właśnie kultowe, starsze, do dzisiaj potrafią po prostu totalnie zszokować.
1: I wy teraz sięgnijcie po telefony, laptopy, gdziekolwiek teraz jesteście i cokolwiek macie, pod ręką. wtffest.pl, tam znajdziecie pełny harmonogram wszystkich filmów, programu całego. A my zaraz wracamy.

0: Jesteśmy z powrotem. Dyrektorka WTF Fest, festiwalu z filmami dziwnymi, na przykład przegląd kina, którego na pewno nie znaliście. Monika Stolat ze mną.
1: Cześć.
0: Słuchaj, Monika, opowiadałaś ty w sumie bardziej, no, o tym, że co łączy te wszystkie filmy, że one są dziwne, ale każdy na swój inny sposób dziwny. Zastanawiało mnie, czy ty sama wybierałaś te filmy, że te wszystkie filmy ty po prostu znałaś i wiedziałaś, że chcesz coś tego pchnąć, bo to jest trzecia odsłona też tego festiwalu.
1: Tak, trzecia edycja i tak, wybierałam je sama. Szczerze mówiąc, nie było to w ogóle trudne, bo nie musiałam szukać dziwnych filmów. Ja się też na takim kinie w sumie wychowałam. Zawsze lubiłam takie kino, które jest wyraziste, cokolwiek to oznaczy. Dlatego też bardzo dużo na przykład lubię horrorów, bo one też oczywiście wzbudzają emocje, ale przede wszystkim jakbym miała wybrać taki swój ulubiony gatunek filmowy, chociaż to nie jest stricte gatunek, to powiedziałabym, że to są filmy, które są wyraziste, oryginalne, mają w sobie jakiegoś taki pazur, zostają na długo w pamięci i co najważniejsze, wzbudzają emocje prawdziwe. Czasami niewygodne, czasami sympatyczne, ale jakiś też niepokój, właśnie wspomniane obrzydzenie, ale ważne, żeby te emocje wzbudzały i to uważam, jest najważniejsze w kinie.
0: Wspomniałaś, że wszystkie z tych filmów, które będziecie pokazywali, przedstawiali na festiwalu, to są filmy, których nie zapomni się po 5 minutach po wyjściu z kina. A zastanawia mnie, jakiego filmu ty najbardziej z tych tutaj prezentowanych nie mogłaś zapomnieć w swoim życiu?
1: To jest dobre pytanie, bo każdy z tych filmów ma w sobie właśnie coś takiego, czego ciężko ich zapomnieć, ale myślę, że w czołówce byłby pewnie Cat Sick Blues. To jest taki niezależny film sprzed paru lat, niskobudżetowy, ale jest to historia, też nie chcę za bardzo spoilerować. Mamy te opisy na stronie, ale może dobrze już czasami nie wszystko wyczytać. W skrócie powiem tak, żeby nie zdradzić za dużo. Mamy tutaj motyw chłopaka, który stracił swojego kota i przeżywa żałobę. Poznaje też influencerkę, która znowu w mediach przedstawia życie swojego kotka. No ale ona też w końcu tego kota traci i ta dwójka spotyka się na takiej jakby terapii grupowej właśnie dla osób, które straciły ukochanego zwierzaczka. Ale to, co potem się dzieje, to właśnie przekracza wszystkie granice. To był film, który kilka lat temu pokazywaliśmy na festiwalu Splat Film Fest. On wygrał tam nagrodę dla najbardziej szokującego filmu na tym festiwalu i wiem po różnych znajomych, że osoby, które ten film, i to w 2016 roku to było, zobaczyły ten film pierwszy raz, do tej pory nie mogą go zapomnieć, chociaż może nawet by chciały.
0: Czyli ten faworyt, o którym teraz opowiadałaś, on będzie u was na festiwalu w piątek, czyli 26 czerwca, najbliższy piątek, o 18.30 będziecie mogli zobaczyć ten film. Jaki jest w ogóle powód, że ty ruszyłaś z tym festiwalem? Bo to też mnie trochę zastanawia. No rozumiem, że ty wychowywałaś się na tych filmach, no ale dlaczego akurat chcesz robić festiwale z tymi filmami?
1: No właśnie z takiej też potrzeby pokazania filmów, które z jednej strony są trochę na marginesie głównego obiegu, chociaż tutaj mamy i filmy, które są właśnie niskobudżetowe, niezależne, ale też takie, które miały swoje premiery światowe w Cannes, ale jednak gdzieś tam są na boku, natomiast mają ogromną publiczność i wiernych fanów, właśnie takich widzów, którzy szukają w kinie czegoś dziwnego, zaskakującego, ryzykownego, co wytrąca z przyzwyczajeń. No ale też festiwal powstał z innego festiwalu, bo najpierw był właśnie Splat Film Fest, to jest festiwal nowego kina gatunkowego. On miał zawsze w programie dużo takich gatunkowych filmów, od horrorów przez thrillery, czarne komedie i tym podobne. Natomiast jedną z sekcji tego festiwalu to była sekcja o nazwie WTF. Ona się też zawsze cieszyła i cieszy dużą popularnością. No tam właśnie trafiały najdziwniejsze z dziwnych filmy, już takie po prostu, że już dalej nic nie ma, jeśli chodzi o poziom dziwności. No i tak zawsze myślałam sobie, że ta sekcja Splat Film Fest o nazwie WTF Fest, o nazwie WTF, zasługuje właśnie na własny festiwal. I tak się trochę do tego zbierałam, no i mamy już trzecią edycję i też się pochwalę trochę, bo W tym roku pierwszy raz mamy dofinansowanie i to z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, co też mnie bardzo cieszy, że osoby przyznające wsparcie też ten festiwal doceniły.
0: Bardzo dobrze, że mogłaś nam opowiedzieć też o sukcesie. Życzę Ci, Monika, w takim razie dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że zobaczymy się gdzieś jeszcze między salami na seansach. Dziękuję Ci za poświęcony czas. No i co? Ja Was zapraszam na WTF Festiwal od czwartku. Będziecie mieli możliwość obejrzenia dziwnych, bardzo nietypowych filmów, ale przede wszystkim ciekawych filmów. Dziękuję Ci bardzo, Monika.
1: Dzięki, strasznie zapraszam.
2: Normalnie o tej porze. It's that feeling.

0: Reklama. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
1: I dokąd wtedy jedziemy?
0: No nie wiem.
1: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
0: A, dobry komana.
2: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: 3 dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
4: Reklama.
3: Radio Campus.

0: A teraz antenę przyjmuje Kasia Rodek.
1: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: W stacji Warszawa dzisiaj będzie o zagranicznych studentach, a dokładnie o tym, jak oni postrzegają stolicę Polski.
3: How the people are. I think at first like they seem cold and everything, but when you get to meet them, they're very like warm.
4: In my opinion, probably the best city in the world to live in.
2: Pretekstem do tego tematu jest cykl spotów Study in Warsaw, który to zebrał wypowiedzi studentów z całego świata o ich refleksjach na temat Warszawy. Młodych ludzi, studentów z całego świata o Warszawę, o życie tutaj zapytała Ula Ożarowska.
5: Firstly, what's your name and where are you from?
3: I'm Maximilian, I'm from Chile.
5: And what do you think about university here?
3: I think overall it's like good. I think the lifestyle it's very good compared to the one in Chile. There's a bunch of nightlife. Oh no, I think overall it's good.
5: And what surprised you here?
3: I think maybe how the people are. I think at first like they seem cold and everything, but when you get to meet them, they're very like warm. So maybe that's like the thing that like surprised me the most.
6: I'm Hansel. I'm from England. I think this kind of the same. Like Warsaw as a city is really good for students. I think it's quite a walkable city. It's quite, you know, it's well connected. It's a lot cheaper than in England for me especially. And you know, the people are great. I heard a lot about Warsaw and Poland before I came from Polish people in England, but it was completely different to what I expected, because like they were like, oh, everyone's like, you know, sad, angry and like, you know, mean. I've never really experienced that much. So it's been good so far. So I like it. I enjoy it a lot. For me, it was surprisingly the diversity. I think there's a lot of people, a lot of different types of people here. Like there's so many different like cuisines you can try. Like even in our university, there's so many different people from like all over the world, and I think that's quite special and something I didn't expect in Poland of all places.
2: Tak Warszawę opisują zagraniczni studenci i także o tym rozmawiam z dyrektorem Stołecznego Biura Turystyki, Pawłem Morasem.
7: Młodzi ludzie to jest generalnie bardzo ważna grupa docelowa naszej działalności, dlatego że ci spośród nich, którzy przyjeżdżają do Warszawy na studia, często na jeden semestr w ramach programów choćby Erasmusa, to są potencjalnie świetni ambasadorowie Warszawy na przyszłość. Oni żyją w tym mieście, znają jego uroki, pewnie też nieliczne uciążliwości, ale przede wszystkim ich obecność tutaj powoduje nierzadko przyjazdy kolejnych gości do Warszawy, którymi dzielą się swoim nowym miejscem zamieszkania. Są to zarówno rówieśnicy, inni studenci, którzy korzystają z tej możliwości, aby odwiedzić swoich przyjaciół podczas takiego warszawskiego pobytu, jak i rodziny, rodzice, rodzeństwo. Generalnie młodzi ludzie to jest taka grupa docelowa, często inspiruje swoje plany podróżnicze tego, co zobaczą w mediach społecznościowych. Dlatego też na naszych profilach Go to Warsaw staramy się pokazywać Warszawę nie tylko taką oczywistą, utarty szlak zwiedzania naszego miasta, ale przede wszystkim mniej oczywiste wydarzenia dla nich dedykowane, kompatybilne z ich stylem życia. Te kanały bardzo nam się rozrastają, powodują, że do Warszawy trafiają również liczni influencerzy z całego świata, których gościmy tutaj w ramach programów podróży studyjnych dla właśnie influencerów i dziennikarzy, co powoduje, że o Warszawie coraz więcej i coraz lepiej pisze się na całym świecie i to jest jeden z najważniejszych instrumentów PR-owskich naszego miasta w tym kontekście turystycznym, pokazywanie go poprzez autentyczne relacje ludzi, którzy tutaj byli.
2: Za chwilę przejdziemy do publikacji o Warszawie, ale teraz o tym, jak zainteresować dziennikarza, redakcję czy influencera z bardzo odległych zakątków świata, jak ich wszystkich zainteresować Warszawą.
7: Trochę wchodzimy w tajniki naszej kuchni. My pracujemy bardzo aktywnie z zagranicznymi ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej, których jest kilkanaście rozsianych po całym świecie i to tam na miejscu w dużej mierze odbywa się pierwsza selekcja takich, czy typowanie takich osób, które warto zaprosić do Polski, a zatem również do Warszawy. W naszej działalności to jest jeden z najistotniejszych instrumentów, aby pokazać użytkownikom mediów społecznościowych uroki Warszawy, to jak Warszawa się rozwija. Takich podróży organizujemy zarówno dla influencerów, jak i dla przedstawicieli mediów bardziej tradycyjnych. Kilkadziesiąt w skali roku, w ubiegłym roku to było ponad 80 wizyt prasowych, w których wzięło udział ponad 200 osób, dlatego że czasami nie są to pojedyncze osoby, ale ekipy telewizyjne czy influencer wspólnie z osobą towarzyszącą, content kreatorem. Co bardzo istotne, zależy nam na tym, żeby ten przekaz był autentyczny. Znaczy nie ma to charakteru wizyty czy tekstów sponsorowanych. Nie ingerujemy w narrację, którą dana osoba prezentuje na swoich kanałach czy w swoich tekstach prasowych, ale staramy się pokazać to, co mamy najlepsze i co za każdym razem jest indywidualnie skrojone pod potrzeby danej osoby, danego gościa, danego dziennikarza, danego influencera, aby pokazać, jak piękna, jak atrakcyjna, jak żywa jest Warszawa. Ma to charakter, rzecz jasna, w pewnej mierze sezonowy, bo Warszawa największy urok ma do zaprezentowania pomiędzy majem a powiedzmy październikiem. Sezon jesienno-zimowy jest nieco mniej atrakcyjny z punktu widzenia naszych gości, co nie zmienia faktu, że przyjeżdżają do nas przez okrągły rok, natomiast sezon wiosenno-letni jest zdecydowanie najgorętszy. Nie tylko w tym dosłownym tego słowa znaczeniu. Pokazujemy im zarówno piękno zabytków, jak i współczesną Warszawę, tę różnorodność, która jest tak charakterystyczna dla stolicy Polski. Pokazujemy im różnorodność polskiej kuchni, pokazujemy im różnorodność warszawskiej kultury, a potem czekamy na efekty i nie zdarzyło się jeszcze, aby te efekty były niezadowalające. Na skutek tego powstaje co roku kilkaset materiałów o Warszawie, które przyciągają tłumy gości, bo ta statystyka odwiedzin w Warszawie z roku na rok wzrasta.
2: Ważna praca w pokazywaniu Warszawy obcokrajowcom.
7: Nasi goście przyjeżdżają do Warszawy raczej przygotowani, a przynajmniej zbriefowani tym, czego mogą się tutaj spodziewać, ale za każdym razem odnoszę wrażenie, że to, co zostają na miejscu, przewyższa te oczekiwania, bo jednak Polska jako kraj podróży nadal jest rynkiem wschodzącym, bardzo dynamicznie wschodzącym i trudno jest sobie wyobrazić te przemiany, które nastąpiły w ostatnich dziesięcioleciach w naszym kraju i w jego stolicy, jeśli się jej nie odwiedziło. Jeśli chodzi o takie zaskoczenia, o których nam donoszą nasi goście, to jest na przykład to, że nie wyobrażali sobie, że Warszawa jest miastem tak czystym, tak przystępnym, że komunikacja publiczna jest tak sprawna. Na przykład warszawskie metro i jego sieć nie jest ogromna, należy do najbardziej przyjaznych w Europie, a może również na świecie. Jeśli chodzi o kuchnię, to rzecz jasna takim nieustającym przebojem wszystkich gości są pierogi. Pojawia się rzecz jasna również żurek, a z takich typowo warszawskich potraw pryzy czy flaki, te z Różyca, które są nieporównywalne z jakąkolwiek inną potrawą na świecie i zaskakująco przychylnie przyjmowane przez naszych gości.
2: Mówił Paweł Moras, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki. Do rozmowy o tym, jak obcokrajowcy Warszawę widzą i opisują, wrócimy za chwilę.
8: $10 gonna get a nice gift certificate to Whole Foods. Come on.

0: Stacja Warszawa.
1: Dzisiaj o tym, jak obcokrajowcy widzą i opisują Warszawę. Wiemy, bo to się dzieje cały czas, jak opisują nasze miasto zagraniczne redakcje. Warszawa zajęła drugie miejsce w prestiżowym rankingu, 52 miejsca do odwiedzenia w 2026 roku. Taki ranking został zorganizowany i opisany przez amerykański New York Times. Forbes uznał Warszawę za numer jeden rankingu europejskie miasta przyszłości, 10 miejsc do odwiedzenia w 2026 roku. Co ciekawe, Warszawa wyprzedziła w tym rankingu Wiedeń czy Madryt. Brytyjski Guardian opisuje Warszawę jako fascynujące, dynamiczne miasto o bogatej, złożonej historii, idealne na nietypowy city break. Więcej o tym mówi Paweł Moras, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki.
2: To jest bardzo cenny instrument promocji naszego miasta, przyciąganie tutaj dziennikarzy i zachęcanie ich o tym, żeby pisali o Warszawie. Efekty tego bywają naprawdę spektakularne. Wspomniany New York Times, ale również Guardian, Le Figaro, Spiegel czy Die Welt i wiele, wiele innych tytułów, czasami z najmniej oczywistych zakątków świata. W ubiegłym roku dzięki naszej prezentacji podczas Expo w Osace, podczas wystawy światowej i dzięki temu, że udało nam się w ramach Tygodnia Turystyki i Sportu, którego gospodarzem była Polska Organizacja Turystyczna, zorganizować Dzień Warszawski, zobrazować to w tych nazwiskach, mówiąc, mam na myśli oczywiście Marię Skłodowską-Curie, której korespondencja z Albertem Einsteinem została uwieczniona w przepięknym wydawnictwie przetłumaczonym specjalnie na język japoński. Ten jeden dzień w Osace miał potężne efekty, jeśli chodzi o zasięgi, liczbę i jakość doniesień o Warszawie. To oraz recital Chopinowski spowodowały, że o stolicy Polski rozpisywała się japońska prasa, rozpisywały się publikatory internetowe i donosiły o tym również telewizje. Efektem tego były kolejne wizyty prasowe w Warszawie. Tego typu przedsięwzięcia po prostu mają sens, ponieważ wielokrotnie przewyższają nakłady, które zostały poniesione na tego typu przedsięwzięcia. Dlatego, że organizacja takiej wizyty prasowej kosztuje średnio 3, może 5 tysięcy złotych, natomiast publikacje, które ukazują się po takiej wizycie. Czasami jest to inwestycja nieco odroczona, bo to nie dzieje się natychmiast. Czasami mamy do czynienia z półrocznym oczekiwaniem na publikację, ale kiedy ona się już pojawia, to jej ekwiwalent reklamowy sięga czasami setek tysięcy dolarów, co pokazuje, jak poważna jest to inwestycja i jak duża korzyść dla naszego miasta, zarówno wizerunkowa, jak i w efekcie ekonomiczna, bo przecież turyści przyjeżdżający do Warszawy to żywa gotówka, która tutaj jest zostawiana, to nowe miejsca pracy itd., itd.
1: A teraz o tym kulinarnym zwiedzaniu Warszawy.
2: Polecam taką kulinarną eskapadę do Warszawy. Generalnie mówi się o Polsce w ostatnich latach jako o wschodzącej gwieździe turystyki kulinarnej. Takie podróże szlakiem noża i widelca to bardzo popularna forma turystyki. Naprawdę Warszawa ma się czym pochwalić. Nie tylko lokalną kuchnią, o której już mówiliśmy, tak? Bo mówiliśmy i o pierogach, i o pyzach, i o żurku, i o schabowym zapewne też należy pamiętać. Natomiast Warszawa skupia sobie jak w soczewce cały świat i gastronomia z całego świata serwowana w Warszawie jest po prostu bardzo wysokiej jakości. To doceniają nasi odwiedzający, dowiadują się o tym zarówno z mediów tradycyjnych, elektronicznych, publikacjach będących pokłosiem wspomnianych podróży prasowych, ale również dzięki takim akcjom jak współpraca z renomowanymi przewodnikami kulinarnymi, takimi jak Michelin Guide. Tutaj dzięki już kilkuletniej współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej z słynnym czerwonym przewodnikiem, również Warszawa bardzo zyskała jako destynacja na mapie turystyki kulinarnej. I wiemy, że w tych restauracjach, które zostały przez przewodnik wyróżnione, rezerwacje należy robić z dużym wyprzedzeniem, co pokazuje, jaka jest skala rażenia tego typu przedsięwzięcia.
1: Mówił Paweł Moras, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki. Do tematu Warszawy opisywanej przez obcokrajowców wrócimy za chwilę.

na ulicy gorzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

0: Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco, disco. Dziś nie wyszło. Czysta disco. Moja bliska przyszłość. Czysta disco. Ej, dziś nie wyszło. Czysta disco, ej. Wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco. Men pisać dziś nie wyszło. Wisła, czysta disco. Moja bliska przyszłość.

0: Wisa, dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta, disco. Wszędzie, wszystko, wszystko.
1: Stacja Warszawa.
2: Wracamy do projektu Study in Warsaw, bo dzisiaj w programie mówimy o tym, jak Warszawa, jak nasze miasto widzą i opisują młodzi ludzie z całego świata. W projekcie Study in Warsaw wzięło udział 35 studentów z 25 krajów. Studiowali na najróżniejszych warszawskich uczelniach, no i to nasze miasto w spotach opisują. My w programie po raz kolejny sięgamy do sondy ulicznej. Zagranicznych studentów o swoje wrażenia i refleksje związane z Warszawą zapytała Ula Ożarowska.
3: What's your name? Where are you from?
4: Me? I'm Zaid Alani and I'm born and raised in Norway.
3: And what made you study in Warsaw?
4: In Norway it's very normal for students to come study in Poland. Because like the requirements in the Norwegian schools are really high and they also don't have enough spaces. So usually they just send us out to mostly like Poland and stuff.
3: Warsaw, what do you think about Warsaw?
4: In my opinion, probably the best city in the world to live in. Like, wow. Yeah, it's very nice.
5: My name is David and I'm from Canada. I think the university life here is really good and I love studying and I love the people I study with, so it's great. It's a great city. There's a lot of young people. It's very modern. And it's beautiful.
6: My name is Hashini and I'm from Sri Lanka. I go to the University of Warsaw for Medicine and I think it's good, but it is very tough. It's a great place, it's actually very safe, so my parents, you know, they don't have anything to worry about and I think the nightlife is also very fun.
2: Gdzie w Warszawie są ulubione miejsca młodych ludzi, szczególnie tych z zagranicy? O tym mówi Paweł Moraz, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki.
1: Stacja Warszawa.
2: Jakie miejsca są przez nich odwiedzane w Warszawie? Mam wrażenie, że bulwary to jest miejsce, gdzie bardzo często spotykamy młodych ludzi z całego świata.
7: Bulwary z całą pewnością. Bulwary to jest taka mekka pokolenia Z i to widać gołym okiem i słychać również poprzez to, że spacerując w godzinach popołudniowych czy wieczornych po bulwarach widzimy setki, jeśli nie tysiące młodych ludzi rozmawiających w wszystkich językach świata, a jeśli bulwary, to również przejażdżki łódkami po Wiśle, ale to oczywiście nie jest jedyne miejsce. W krótkich filmach, które zrealizowaliśmy wspólnie z Biurem Rozwoju Gospodarczego, takich krótkich wywiadach z studentami pochodzącymi z różnych stron świata, pojawiają się bardzo różne miejsca. Bulwary z całą pewnością, ale również na przykład ogrody na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, które wskazywane były mniej więcej co drugiego czy co trzeciego respondenta tych wywiadów. W mniejszym stopniu Stare Miasto to jest cel podróży czy zwiedzania takich tradycyjnych turystów przyjeżdżających na krótko do Warszawy, takie must see. Natomiast ci wszyscy, którzy są w Warszawie trochę dłużej, tacy jak studenci przebywający tutaj w ramach choćby Erasmusa, mogą sobie już pozwolić na takie miejsca, na wskazanie takich miejsc poza utartym szlakiem, bo tam trafiają ze swoimi również polskimi rówieśnikami, a więc zakamarki warszawskiej Pragi, która bardzo zyskuje na popularności w ostatnich latach. Oczywiście takim niezaprzeczalnym hitem i miejscem spotkań czy spacerów jest most pieszo-rowerowy na warszawską Pragę i dalsze spacery jej uliczkami. Te wspaniale odrestaurowane, zrewitalizowane obiekty poprzemysłowe, w których powstały takie miejsca jak Hala Koszyki, jak Koneser, jak Fabryka Norblina, jak Elektrownia Powiśle czy Browary Warszawskie. Wielu wskazuje również na tak zwany warszawski Manhattan, czyli wieżowce i drapacze chmur zlokalizowane na warszawskiej Woli. Z dumą podkreślają również to, że studiują w mieście, w którym jest najwyższy budynek Unii Europejskiej, Warsaw Tower, z którego roztacza się zapierająca dech panorama miasta. Na koniec coś, co nie wszystkim wydaje się być dla Warszawy bardzo oczywiste, jeśli jej wcześniej nie znali, to, że Warszawa jest bardzo, bardzo zielonym miastem. To, że mamy na jej terenie wiele parków, ogrodów, miejsc, w których nawet jeśli znajdujemy się w samym centrum metropolii, odnajdujemy oddech i ciszę, która w realiach wielkiego miasta bardzo jest potrzebna.
2: Mówił Paweł Moraz, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki. Po raz kolejny polecamy wszystkie anglojęzyczne kanały Go to Warsaw. Tam naprawdę bardzo dużo interesujących rzeczy się pojawia, które można przesyłać niepolskojęzycznym znajomym. Dodam jeszcze, że to, o czym dzisiaj mówiliśmy, czyli projekt Study in Warsaw, to jeden z elementów, który będzie miał swoją kontynuację. Jesienią ma zostać zrealizowana kampania, międzynarodowa kampania promocyjna skierowana do talentów z rynku niemieckiego i hiszpańskiego. Chodzi dokładnie o sektory IT i nowe technologie. Możemy więc spodziewać się takich utalentowanych młodych ludzi w Warszawie, nie tylko tych naszych, ale też z całego świata. To była Stacja Warszawa. Wszystkie odcinki tego programu wpadają w formie podcastów na naszą stronę radiocampus.fm, ale możecie je znaleźć także na wszystkich portalach streamingowych. Kasia Rodek. Do usłyszenia.
1: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.

0: 9 złotych. MediaMarkt. Reklama.
1: 16.30 przy mikrofonie Marta Roguska.
0: Akademickie Radio Campus.
1: Polska i Ukraina współgospodarzami tegorocznej konferencji w Gdańsku. Rosnące temperatury w Europie. Polski arbiter będzie sędziował mecz Egipt-Iran. Premier Ukrainy Julia Świrdenko będzie przewodniczyć ukraińskiej delegacji podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy już w najbliższy czwartek i piątek w Gdańsku. Świrdenko zapowiedziała, że celem wizyty będzie wypracowanie konkretnych porozumień wzmacniających odporność i zdolności obronne Ukrainy, a także rozszerzenie współpracy gospodarczej z partnerami. Ze względu na napiętą sytuację między Polską a Ukrainą, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w konferencji.
2: Ja mogę skomentować tak, że bardzo słuszna decyzja pana prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego, pana prezydenta Nawrockiego, doprowadziła do tego, że miliony ludzi na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, na całym świecie, ale naprawdę funkcjonujemy głównie w tych obszarach, dowiedziały się o rzezi wołyńskiej.
1: Mówił były premier Mateusz Morawiecki.
3: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, powiem szczerze, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie, po obu stronach, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona.
1: Tak sprawę skomentował Donald Tusk. W Chorwacji utrzymuje się fala upałów. Tamtejszy Państwowy Instytut Hydrometeorologiczny ostrzega, że do końca tego tygodnia i w pierwszej połowie przyszłego temperatury będą znacznie wyższe od normy sezonowej. Na całym wybrzeżu Adriatyku obowiązują alerty pogodowe, w tym ostrzeżenia drugiego stopnia. Jutro na wybrzeżu termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach upał ma się nasilać także w głębi kraju, gdzie od piątku temperatury również przekroczą 35 stopni. Utrudnieniem mają być także tak zwane ciepłe noce z temperaturami powyżej 25 stopni. Woda w Adriatyku ma obecnie pomiędzy 23 a 27 stopni i nadal się ociepla. W Warszawie trwają liczne wydarzenia kulturalne i plenerowe. Mieszkańcy i turyści mogą korzystać m.in. z bezpłatnych wejść do wybranych muzeów, w tym Muzeum Narodowego oraz Narodowego Muzeum Techniki. W programie są także warsztaty, spacery miejskie, kino letnie pod gołym niebem. Jak co tydzień na seans zaprasza Kino Muzycznego Niepokoju. Dla chętnych na miejscu dostępne będą bezpłatne słuchawki oraz leżaki. Start tuż po zmierzchu na Placu Zabaw nad Wisłą.
0: Sportowy kampus.
1: Szymon Marciniak został wyznaczony do prowadzenia meczu Egiptu z Iranem w grupie G. Będzie to drugi występ polskiego arbitra podczas tegorocznego turnieju. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę nad ranem czasu polskiego w Seattle i może mieć kluczowe znaczenie w walce o awans do 1/16 finału. Na liniach Marciniakowi będą pomagać Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a arbitrem technicznym będzie Japończyk Yasuke Araki. Wcześniej Polak sędziował mecz Argentyny z Algierią. Dla naszego arbitra to już trzeci mundial w karierze, wcześniej prowadził m.in. finał w Katarze.

Самиш Токсы.

0: punktualnie o tej porze.
1: Powoli już słońce tej audycji zachodzi, ale jeszcze chwilę będziemy z wami, więc ostatnie wydarzenia, na które można się wybrać. Swingowe imprezy w Dziku mają już 12-letnią historię. Kto chodził, kto był, kto słyszał, tym wie. No, ale możecie być częścią albo tej historii i w niedzielę po prostu przyjść do Dzika na swingową potańcówkę. Belwederska 44A, start o 20:00. Będzie tam serwował muzykę DJ teamswingout.pl. No, więc dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił, no to też jest muzyka sprzyjająca osobom początkującym. Start o 20:00 w niedzielę, swingowe imprezy w Dziku. A dalej chciałbym jeszcze powiedzieć o Warsaw Stand Up Festival w amfiteatrze w Parku Sowińskiego w czwartek o 20:30. To prezentuje Please Stand Up, Warsaw Stand Up Festival. Będzie na przykład Piotrek Szumowski, Kacper Ruciński, Wiolka Walaszczyk, więc parę fajnych nazwisk, Błażej Krajewski chociażby jeszcze, więc będzie tam też DJ Falcon, to też jest ważna rzecz. Więc kto by chciał się wybrać, no, możecie sprawdzić, jak tam wyglądają jeszcze bilety. Trochę ich było, więc być może kto ma ochotę, to jak najbardziej, albo swingowa impreza w Dziku.

Dobrze, żegnamy się. Ja, Damian Broszko i Tomasz Poziewski, który realizował ten program. Życzymy wam miłego wieczorku. No i do usłyszenia następnym razem.

0: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
1: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Campus.

0: Chan B, Magellan Star Child i The Young Punks. Przed chwilą nasze jadanie In for the Kill, the NB version.
1: Bim, bam, bom. Wiesz co to?
0: Dzwon?
1: Prawie. Wybiła godzina alternatora.
0: Oh!

0: dum. Dobrze, nawet wszystko. Fajnie, Maciek.
1: Nareszcie.
0: Trenowałeś coś ostatnio?
2: Nie mogę teraz mówić.
0: Peggy Goo i It Gehane, czyli It Makes You Forget. 8 minut po godzinie 17. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Od razu jedyneczka wlatuje, więc Peggy Goo i It Makes You Forget teraz jest razem z nami na jedynce. Możecie głosować na 22 827 72 05, wtedy do nas tam do nas piszecie. Dzwonicie. Ojej. Już zepsułem na samym starcie. Widzisz to? Alternator.
2: Ludzie wudu zaatakowali nas pod numerem drugim. Ludzie wudu czy wudu ludzie, twoim zdaniem? Jak to się powinno tłumaczyć?
0: Dobre pytanie.
2: Ludzie wudu, moim zdaniem jednak.
0: Voodoo people, czyli ludzie wudu. No chyba tak byśmy zrobili.
2: Chyba bardziej
0: to.
2: Tak. The Prodigy. +886 971 971. Tutaj się pisze, żebyśmy już tak mieli sprawę jasną, a dzwonimy na 22 827 7205.

0: Terminator.
1: I jednocześnie witamy się z wami w ten jakże piękny dzień, który
2: dzień
1: dzisiaj
2: dobry.
1: Mamy w Maciek Kobetowski
2: i Kamil Kuć.
1: Dzień dobry, miło was słyszeć, a raczej widzieć,
2: zdecydowanie.
1: No widzieć w SMS-ach, widzimy w SMS-ach, że piszecie na 886-971-971, więc mogę chyba powiedzieć, że widzę.
2: No dobrze, tak też możesz powiedzieć. Nawet na WhatsAppie dostaliśmy jakąś głosówkę.
1: Ha, i co?
2: To był pierwszy moment twojego triumfu dzisiaj.
1: No i teraz przegrałeś znowu dyskusję.
2: Odbierzmy telefon.
1: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
2: Halo, a dobrze.
1: A czekaj sekundę, bo ja nawet
2: trzeba
1: nie włączyłem.
2: Włączyć, poczekajmy, musimy włączyć linię telefoniczną. O, jest.
1: Włączona, dzień dobry.
3: Hejcie?
1: Tak, jesteśmy. Hej. Dzień dobry, hejka.
2: Kto z nami?
3: Piotrek i Józek.
1: Józek i Piotrek, miło was słyszeć. Jak tam wasz dzień mija? Czy wszystko u was w porządku?
3: Bardzo dobrze, dzień ojca, to jest bardzo fajny dzień, naprawdę. Cały dzień jest
1: sto lat, niech żyją nam.
3: Jest, dzięki chłopaki.
2: A wy jesteście ze sobą w takiej zażyłości ojcowsko-synowskiej?
3: Ja lubię swoich synów, bardzo.
2: Ale kim jest Józek, a kim jest Piotrek? Słowem, kto jest Józef synem kogo?
3: Józef, syn Piotra.
2: A. No to dobrze, to mamy okay. To w takim razie.
3: Piotr, syn Antoniego, czyli Józef, wnuk Antoniego, tak jest.
1: Czyli ty jesteś Piotrek.
3: Ja jestem Piotrek, witam was.
1: Witamy cię, Piotrku, bardzo serdecznie. Na co głosujesz w tej parze?
3: Zdecydowanie dwójeczka.
2: Dwójeczka
3: to nie wiem, ona ma więcej lat niż ja, podejrzewam, ale dwójeczka.
2: Kult wudu ogólnie to jest dość stare zjawisko, więc na pewno ma więcej lat niż ty.
3: Na pewno, to mnie cieszy. To znaczy, że nie jestem taki stary. To kolejna dobra wiadomość dzisiaj. Słuchajcie, a mam do was prośbę. Bo chciałem taką piwota dzisiaj puszczaliście wcześniej. On miał taką piosenkę, to weźcie wspomnijcie. To było o synu Tadziku. Na pewno było o synu Tadziku. Pamiętacie ten tytuł?
2: Synu Tadziku?
1: Syn Tadzik?
3: Tak, bo on ma syna Tadzika. I
2: kurczę.
3: Mapa Chile. To
2: coś... Ale tytuł
3: Mapa Chile.
2: Aha.
1: Ale to jest prośba muzyczna, czy o co chodzi?
3: Nie, to jest utwór Piwota Kamila, tego w...
1: No tak, wiem, ale co mamy z nim zrobić? Czy mamy go puścić?
3: Tak, puścicie Kamilko.
2: Kiedyś na pewno.
1: A kiedy leciał?
3: Wcześniej leciał Piwot, inna piosenka, nie pamiętam tytułu. Jakoś tam 15 minut temu, nie? A to z Mapy Chile, nie słyszałem.
1: A tak, Święty Jan leciał Kamila Piwota całkiem
3: Święty
1: niedawno.
3: Tak, no.
1: No kiedyś puścimy, no ale nie w alternatorze.
3: Nie, musicie w alternatorze słońca, ale może się puścić, jest naprawdę piękne, lubię. Słucham te dzisiaj słuchałem i powiem wam, że święto.
1: No dobra. Panie Piotrku, dziękujemy ci bardzo serdecznie. Będziemy mieli na uwadze, że Święty Jan się podoba, więc będziemy tam gdzieś go trzymali po orędziu na takie zdarzenie.
3: Święty Jan to słaby. Święty Jan to pisna, ale ta mapa Chile lepsza.
1: Mapa Chile. No dobrze.
2: Dzięki
1: dobrego. Wielkie, na razie.
2: Takżeście to wszystko ustalili, że ja już się zdążyłem 4 razy pogubić.
1: Czyli mapa Chile generalnie.
2: Mapa Chile. Święty Jan to jest właśnie dwa sławy, tak?
1: Nie, Święty Jan to jest Kamil Piwot.
2: Święty Jan to jest Kamil Piwot?
1: Tak.
2: Ale to nie tam jest to, znaczy w
1: nie,
2: mapie Chile jest o Tadziku.
1: W mapie Chile jest o Tadziku. Dobra, puścimy to mapę Chile teraz w takim
2: Puśćmy
1: razie.
2: Już, bo już się zrobiło takie zamieszanie,
1: już nie wiem, co,
2: że ja już nie
1: wiem,
2: co
1: się dzieje. Ale to ta temperatura, Maciek, wiesz, ja dzisiaj się zorientowałem, nie wiem, jak wy macie, czy ty też tak, Maciek, masz, że już jak jest taka temperatura, to się w ogóle ciężko panuje nad planem dnia trochę. Że masz takie poczucie, że tak trochę się gubisz w godzinie, jaka jest i...
2: Wiesz co, wydaje mi się, że to nawet nie jest kwestia tej temperatury, tylko wydaje mi się, że wszyscy bezrobotni tak mają. Wydaje mi się, że powiatowe urzędy pracy powinny jakieś badania przeprowadzić w tej sprawie. Odbierzmy tymczasem telefon, Kamilu.
1: Tak.
2: Dzień dobry, kto z nami?
4: Witam serdecznie. Czy to najlepsza para konferencjerów, wodzirejów i prowadzących pod tak, tym Wisły?
2: Krzysztof Ibisz i Marcin Prokop. Kłaniamy się serdecznie. Nie, no to my, Grzesiek. Stare no chłopaki, dobre. Maciek i Kamil.
4: No dobra. Teraz to już prawie jak z rodziną, prawie, że tak powiem.
1: No, prawie, że już z panem Grzesiem się widzieliśmy na żywo, więc...
2: Na święta się musimy zacząć zapraszać.
1: Więc chyba trzeba przestać w końcu mówić pan, wydaje mi się.
2: Grzesiu, słuchaj! Jak tam ci dzień minął?
4: Świetnie.
2: Co robiłeś?
3: Świetnie, bo już jestem w tej lepszej części dnia, bo jestem z wami.
2: Ojej, to miłe.
1: To jest bardzo ładna informacja dla nas. Bardzo się cieszymy, jak takie rzeczy słyszymy.
3: Co robiłem? No PKB robiłem tego kraju, no tak jak i wy pewnie. No. Ktoś musi.
2: Zdecydowanie.
1: A potem co? Człowiek przychodzi do radia, powie do mikrofonu kilka głupot i do spania.
2: Nie, jakie do spania, Kamil.
3: I wystawia fakturę.
2: Jest mundial, teraz się nie śpi, teraz się ogląda.
1: Teraz się ogląda.
2: Pewnie, że się ogląda. O 19:00 starcie hitowe. Portugalia, Uzbekistan.
1: Okej. Okay.
2: Wiesz, gdzie leży Uzbekistan?
1: Mhm, wiem.
2: No to oni będą grali z Portugalią.
1: No dobrze, fajnie, że będą grali. No Grzesiu, czy ty też jesteś tak bardzo zaaferowany w mundial, tak Maciek, czy nie?
3: Przechodzi mi trochę bokiem, powiem tak.
2: No, mi też właśnie.
3: Ze względu na te pory, że tak powiem, rozgrywania. Zerkam, śledzę na bieżąco, ale nie tak jak kiedyś, że mecze oglądam, tylko po prostu takie smaczki wyłapuję, kto co strzelił, kto przegrał, kto puścił.
1: A to nie, to jednak nie.
2: Dobrze, panie Grzegorzu, jeden
3: nie,
2: czy
3: ale
2: dwa?
3: Kiedyś bardziej wkręcony. Dwa i zwalniam linię. Może jeszcze ktoś się uda, że tak powiem, komuś się jeszcze uda, bo w sumie nie wiem, czy jesteśmy wam potrzebni do tego programu, ale...
2: Jesteście, nie.
1: Bez was to byłoby tak, słabo.
2: Nie. Tyle to nie.
1: Tyle to nie.
3: Najważniejsze to dobrze czuć się ze sobą, także dalej wam tego życzę.
1: Dobrze, panie Grzegorzu, dziękujemy serdecznie.
2: Dzięki.
3: Grzegorzu.
1: Cześć, a jak powiedziałem?
2: Dobrze, ale nie panie.
1: A, no tak, dobrze, niech będzie.
2: Jeszcze jeden SMS na sam koniec. Wczoraj jeden słuchacz poranka już to powiedział o redaktorze Folczaku, więc ja się wypowiem o redaktorze Kuciu, pisze do nas nasz słuchacz. Byłem w sobotę na Mistrzostwach Polski w papier, kamień, nożyce i muszę stwierdzić, że głos redaktora Kucia nie pasuje do jego twarzy i ciała. Przypomniał mi Stanisława Janickiego z programu W Starym Kinie. Tylko głos redaktora Kopytowskiego pasuje do jego twarzy.
1: Twój głos pasuje do twojej twarzy.
2: I co teraz?
1: Ale to zawsze tak jest, że mamy inne wyobrażenia ludzi niż faktycznie po głosie. Jest taki dysonans poznawczy. Mamy wyobrażenie inicjalne, które się nie pokrywa z rzeczywistością. No to nie jest nic dziwnego.
2: Tymczasem mapa Chile, Kamil Pilot.
0: Kiedy tylko wstaje dzień, się zaczyna Q&A. Ktoś im chyba włączył play. Gdzie jest pauza? Nie ma jej.

0: Czyli wy głosujecie na jedynkę albo dwójkę, my potem po następnej parze gramy zwycięzcę tej pary, na przykład teraz. Czyli że te zwycięzcę tej pary usłyszycie dopiero po wiadomościach prawdopodobnie. James Blake i Dave Doesn't Just Happen. I to jest propozycja numer jeden w tej parze. I jeszcze raz wszystkich witamy bardzo serdecznie, którzy przybyli dopiero teraz.
1: Dzień dobry, dzień dobry.

i cały czas możecie dzwonić. Jak widzimy, że ktoś już próbuje dzwonić na antenę na 22 827 7205. Zachęcamy do tego, żebyście sprawdzili i dzwonili.

0: Widzisz, a u mnie na dwójeczce tak żywiej.
1: No, żywiej, to prawda, ale tytuł kawałka...
0: Raving in the Studio?
1: Raving in the Studio? Sugeruję, że państwo nie do końca wiedzą, co to znaczy raving.
0: A nie można zrobić raving in the studio?
1: Można, ale w takim trybie, w takim...
0: A, no chyba, że tak.
1: Przy takim kawałku nie bardzo.
0: A ci państwo to H and Boo. 886-971-971. Można do nas pisać na WhatsAppie, ale normalnie SMS-ka też można do nas wysłać. Nie irytuje cię, jak zdrabniam SMS-ka? Bo wiem, że są ludzie, którzy nie lubią bardzo takich zdrobnień.
1: Ja kiedyś mnie irytowało bardziej, mam wrażenie. Teraz już przestałem na to zwracać uwagę.
0: Czyli SMS-ek może być.
1: SMS-ek, spoko. Alternator. Teraz już chyba sam zacząłem zdrabniać rzeczy, których kiedyś zupełnie bym uznał, że to jest bardzo irytujące.
0: Ja się chyba jednak nigdy nie przekonam do pieniążków.
1: Oje, to faktycznie dalej mnie triggeruje bardzo.
0: Ja jak słyszę pieniążki, to od razu mam takie garść groszy
1: przed oczami. Garść
0: naprawdę.
1: Groszy, tak, ja też.
0: Dzień dobry. Telefon.
1: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Halo, o, tak.
0: Jest, Asiu, słyszymy cię.
2: O, już nawet wiecie, że to ja, tak. Wiemy. Dzień dobry, Aśka.
0: Dzień dobry.
1: Cześć, Asiu, cześć, Asiu. Jak tam dzień mija?
2: Och, właśnie dopiero wracam z pracy i zamierzam się przetransportować przez korki. Wspaniały Łazienkowski, który stoi.
0: Co tam się dzieje w ogóle aktualnie? Bo ludzie narzekają coś na dojazdy właśnie o Łazienkowskim. Czy tam w ogóle się jakby permanentnie jest źle?
2: Tak, od miesięcy, nie, znaczy tam permanentnie jest źle, tak jak z dolinką, ale postanowili coś remontować i zamknąć jakieś pasy, których nie otwierają, raz zamykają, raz otwierają i jak gdyby permanentnie tych samochodów przybywa, pasów ubywa, więc tak, ciekawie bardzo.
0: Nie jest to słuszna polityka, jak samochodów przybywa, pasów ubywa. Odwrotnie.
2: No
0: dobrze, Kamil już kręci głową, wiem.
1: Są
0: dobrze.
1: Pewne teorie, które sugerują,
2: nie
1: że...
2: Nie Bentleyem.
1: Tak. Są pewne teorie, które sugerują, że jest zupełnie odwrotnie, ale chcę od razu zaznaczyć, że te teorie są również podważane bardzo szybko i generalnie budowa całego miasta jest tak strasznie skomplikowana. Zrobienie tylu dróg, bo czasem dodanie jednego pasa, czasem poszerzenie przepustowości tej drogi pogorszy sprawę w całym mieście, a czasem naprawi ją całkowicie. Wszystko zależy od masy innych czynników, które są dookoła i masy innych dróg, które są dookoła. Więc nie można jednoznacznie stwierdzić, że poszerzenie tej drogi czy zwężenie jej pomoże w mieście, w zależności od tego, co się wydarzy dookoła. Więc proszę tutaj, tutaj te teorie o zwężaniu bądź rozszerzaniu są takie, to trzeba naprawdę, to jest dużo bardziej skomplikowane niż się wydaje. Wydaje mi się, że łatwiej zbudować rakietę niż dobrze zarządzać miastem.
0: Asiu, mam nadzieję, że jeszcze podniesiesz się po tym przydługim wykładzie profesora Kucia na temat urbanizacji i ogólnie procesów, jakie zachodzą w mieście.
2: Panie redaktorze, Kamilo, jestem zawsze pod wrażeniem ogromu wiedzy, jak też pod wrażeniem niepasującego głosu do twarzy, czy też twarzy do głosu. Wiem, że nie rowerem, ale Bentleyem, ale ponieważ w moim Bentleyu jest tak wygodnie, no to jednak Bentleyem, jednak na Łazienkowskim i jednak w korku. I nie wiem skąd tyle wiedzy wszelakiej.
1: Dobrze, Asiu, musimy
0: Asiu,
1: zatrzymać.
0: Ani
1: musimy...
0: on, ani ja, nikt inny nie wie. Powiedz nam, na co głosujesz jeszcze.
2: Dwójeczka, oczywiście, że raving in the studio. Dobrze. Wy możecie trochę zrobić raving.
1: My
2: ale jeszcze przy
1: zrobimy.
2: Okazji dwie rzeczy.
1: Ale to szybkie rzeczy, bo już jesteśmy spóźnieni ostro z wiadomościami.
2: O matko, raz pozdrawiam Agnieszkę, która próbuje mnie usłyszeć od czasu do czasu, a dwa, muszę zrobić żal post na ostatnio koncert pożegnanie Kalibra, trasa pożegnalna Joki. Źle podali informacje, koncert miał się zacząć o 20, a zaczął się o 19 i całą godzinę koncertu straciłam. Więc jeżeli ktoś słucha i też był na tym koncercie i też żal post, to łączę się w bólu.
1: Łączymy się w bólu.
0: Asiu, dzięki, Asiu.
1: Dziękujemy ci serdecznie. A jednocześnie widzimy też Irka, który próbował się dodzwonić cały czas w międzyczasie, więc poczekajmy na
0: jeszcze
1: niego chwilę.
0: Przyjdzie twój czas,
1: Irek.

0: Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
1: Mamy 17.30, przy mikrofonie Marta Roguska.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Kontrola programu nuklearnego Iranu oraz kolejne mecze na Mistrzostwach Świata. Rząd wprowadza nowe funkcje do aplikacji mObywatel. Po zmianach użytkownicy będą mogli m.in. elektronicznie udzielać poparcia kandydatom w wyborach od prezydenckich przez parlamentarne po europejskie. W aplikacji pojawi się też usługa mDyplomy, dzięki której będzie można okazać dyplom ukończenia studiów oraz suplement, a także wybrane dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, m.in. dla rzeczoznawców czy ratowników medycznych. Kierowcy zyskają łatwiejszy dostęp do informacji o zakazach prowadzenia pojazdów i okresie próbnym, a użytkownicy sprawdzą podstawowe dane nieruchomości z ksiąg wieczystych. Rząd podkreśla, że zmiany odpowiadają na rosnące potrzeby użytkowników, których liczba przekroczyła już 12 milionów. Nowe funkcje będą wdrażane stopniowo. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że Iran zgodził się na najwyższy poziom inspekcji swojego programu nuklearnego, które miało być prowadzone przez ostatnie lata. Według Trumpa porozumienie obejmuje także większe otwarcie strategicznej ciśniny Ormuz oraz utrzymanie jej drożności. Jeśli Iran nie będzie dotrzymywał swoich obietnic lub nie będzie się zachowywał właściwie, zrobię to, co będę musiał. Amerykański prezydent przekazał również, że środki finansowe Iranu, które mają być odmrażane przez administrację United States, zostaną zdeponowane pod kontrolę USA i przeznaczone wyłącznie na zakup żywności oraz leków pochodzących ze Stanów Zjednoczonych.
2: Sportowy kampus.
1: Już o 19 polskiego czasu Portugalia zmierzy się z Uzbekistanem, a o 22 Anglia z Ghaną. Portugalia jest zdecydowanym faworytem dzisiejszego meczu. Dodatkowo, ze względu na ostatni remis, będzie im zależeć na wygranej, by osiągnąć jak najwyższe notowania w grupie. Aktualnie znajdują się oni w tabeli na drugim miejscu ex aequo z Demokratyczną Republiką Konga. Anglia, jako jedna z najmocniejszych drużyn w turnieju, po dobrym starcie jest na bardzo dobrej pozycji w swojej grupie. Zarówno Anglia, jak i Ghana mają po 3 punkty.

0: 38 minut po godzinie 17. Witamy wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Przy mikrofonach Maciek Kopytowski i Kamil Kuć.
1: Witamy przede wszystkim tych, którzy wcześniej nas nie słuchali, ale teraz już nas słuchają.
0: Ale to tak moglibyśmy się witać co wejście w sumie.
1: A to jest zabronione?
0: W sensie nie ma tego napisanego, że jest zabronione, więc moglibyśmy, ale czy będzie na
1: a
0: miejscu, jest, to
1: wiesz,
0: nie
1: jest zawsze miło, jak słucham jakiegoś radia, a zwłaszcza Radia Campus, jak ktoś właśnie co wejście mówi, a witamy tych, którzy nas do tej pory nie słuchali. Bo jaki jestem w gronie tych osób na przykład.
0: Ale to faktycznie czujesz różnicę?
1: Tak. Wtedy czuję się zaopiekowany.
0: A dla mnie czasem mi się wydaje, że za dużo słów jest wypowiadanych bezsensownych po prostu.
1: No, dlatego to lubię.
0: I to...

pytanie na jedynce. Jeśli chcecie, żeby poleciał cały ten kawałek, to zagłosujcie na jedynkę w tym przypadku, pisząc SMS-a na 886-971-971, albo zadzwońcie do nas i nam to po prostu powiedzcie w twarz. Albo w słuchawkę, bo twarz to raczej nie.

0: Alternator.
1: Goldfrapp na dwójce. I ten tytuł brzmi tak, jak się nazywa. Happiness. Mm-hmm.

0: Alternator.
1: Zobacz, co pisze do nas nasza słuchaczka.
2: Widzę. Przeprawda, że miło być witanym. Poczułam się zmotywowana do telefonu, napisała nasza słuchaczka. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Ale ci, którzy są od początku, to co? To potem cały czas chodzą.
1: Widzisz?
2: I słyszą.
1: I kolejny SMS.
2: I słyszą.
1: Mi się zrobiło miło, jak mnie przywitaliście. Fajnie. I no teraz uwaga, przepraszam, bo już od 2 minut tego nie robiliśmy. Witamy wszystkich, którzy nas do tej pory nie słuchali. Wiesz co, właściwie cała audycja mogłaby się z takich powitań.
2: Z witania składać.
1: Tak, składać.
2: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Od razu się udało. Ale witacie tych, którzy byli z wami, zaraz troszkę nie będą.
2: O, to też jest dobre.
1: Jeszcze raz.
2: A może powinniśmy ich żegnać
1: tak.
2: Właśnie.
1: Tak, a żegnamy się z tymi, którzy właśnie nas muszą wyłączyć.
2: Tak, albo chcą.
3: Nie, ja się bardzo cieszę, że się do was zadzwoniłem. Zawsze się cieszę, jak was słyszę. Ogólnie chciałem nawiązać do tego, co pan Krzesiek powiedział, czy głosy i czuję, że już się z wami poznał. Ja osobiście, tak face to face, na żywo poznałem tylko redaktora Kucia, którego widziałem kilka razy w życiu, natomiast redaktora Polczaka, a nie redaktora...
1: Słucham.
3: No właśnie,
1: i on chce ze mną się spotykać.
2: Oj, panie
1: na niwie prywatnej. On chce ze mną patelnię po bruku ciągać.
2: Sprawdził na Instagramie na szybko.
3: A jednak Macieja ja osobiście nie poznałem. Natomiast uważam, tak czuję, jakbyście byli moimi dalekimi, bliskimi nawet kuzynami, albo takimi zastagrami nawet. Nie? Tak czuję, jakbyście byli częścią mojej patologicznej rodziny. I nawet moja córka dzisiaj chciała do Maćka Powtórki zadzwonić.
1: Potwierdzam. Przyszło mi tak dziwne powiadomienie na Instagramie, że Irek do mnie wykonał telefon, którego ja nie odebrałem. Zdziwiłem się i napisałem Irkowi, że od 17 te linie będą otwarte i nie dzwoniły do mnie prywatnie, on wszystko zrzucił na córkę.
2: Okej, okay, bardzo
3: nie,
2: ładnie.
3: Z okazji dnia dziecka zabrałem starszą córkę do pracy i bawiła się na Instagramie, a akurat Maciek pisał mi o Leo Messi, więc tak sobie piszemy. O piłkarzach. Piłka nas wysłać nie można, wiadomo, więc ja czuję z wami ogromną więź.
2: No fajnie, a dlaczego się nie było na papierka i nożyce?
3: No, słuchajcie, są rzeczy ważne i ważniejsze. Organizowałem to sygnanie przedszkola moich córek, nie?
2: Znaczy, nie, no dobra, okej, okay, dobra, to jest ważne.
1: Kurczę.
3: Tak ogromną imprezę, słuchajcie, muszę wam to powiedzieć, 90 osób, większość to dzieci, część rodzice.
2: Ale były jakieś rejwy?
3: No proste, że były rejwy.
2: Super. Taki,
3: głównie z małego TGD, tak? Pięć dziecka dzień, tam jakąś taka piosenka jest jeszcze. Wóz różowy, okulary i nie przejmuj się tak.
2: Fajne.
3: Ale były. Bardzo fajna jest muzyka dla dzieci, tak.
1: Polecam. Szczerze to myślałem, że po prostu tutaj ochrzanimy Irka dzisiaj, że w sobotę nie przyszedł na nasze zawody, bo nie będzie miał dobrego wytłumaczenia, ale to było dobre wytłumaczenie.
2: Nie, ja domyślam się, że Irek by na pewno nie ominął takiej imprezy, gdyby nie miał dobrego wytłumaczenia, więc ja trochę się spodziewałem, że Irek rzuci jakąś bombę w stylu, nie wiem, amputowali mi nogę i nie mogłem przyjść.
3: Czwartek albo piątek zadzwonił do mnie redaktor Michałowski, też mnie zapraszał, ale też musiałem opowiedzieć. Żałuję serdecznie, że nie mogło mnie tam być. Ale,
1: a propos redaktora Michałowskiego, to ktoś napisał, że jego głos pasuje mu do twarzy. Ktoś w SMS-ach tak napisał.
3: Ale też pasują do waszych twarzy, no. Słuchajcie.
2: No ale to mówię, to Irek, ty wiesz, jak wyglądamy, ty już nie masz wyobrażeń o nas innych, więc...
3: Rozczarowałem się dużo wcześniej.
2: No, rozczarowałem się już dawno temu, że to nie jest wielki, umięśniony koleś, który mówi fajnym, bliskim głosem, tylko to jest taki niski ziomeczek z nieco krzywą twarzą.
3: Muszę wam powiedzieć, że Kamil Kuć jest wyższy ode mnie o 4 głowy przynajmniej. Nie mówiąc, że on jest tak, że w taku, bo on jest wyższy nawet niż
2: o drugie tyle.
3: Wspomniany TVN-owski redaktor.
2: Tak.
1: Irku, jedynka czy dwójka?
3: No, jedynkę zagłosuję.
1: Jedynka. Dobrze. Zapisany jest głos.
3: A może... Słuchajcie, bo mam propozycję dla jakiegoś radiosłuchacza. Dzisiaj jest koncert premierowy Martyny Baranowskiej, takiej wokalistki, która nawet na antenie Radia Campus chyba występuje czasem. Mam jeden bilet wolny, bo osoba, która miała item, no nie idzie, więc jakby ktoś chciał się wybrać, to niech się odezwie do was, a wy go przekierujcie do mnie.
1: O której i gdzie, Irku, jeszcze powiedz?
3: Lubię bardzo, bardzo o godzinie 20, ale o 19 już się bramki zaczynają.
1: Dobra. Jakby ktoś był...
3: No wtedy będzie grała Portugalia z Uzbekistanem, też żałuję, że nie obejrzę, ale koncert też polecam, nie? No, będziemy oglądać, koncerty oglądać na telefonie, bo mam aplikację.
1: Musimy oddzielić mężczyzn od chłopców, Irku, zawsze przychodzi taki moment. Dobrze.
2: Irek, dzięki wielkie, na razie.
1: Dzięki.
3: Jeszcze zadzwonię, na raz.
2: Pa, pa.
1: Dzień dobry. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, kto z nami?
0: Dobry wieczór, panowie.
2: Panie Dzień panie dobry, panie Wiatosławie.
0: Cześć, z tej strony, witam się, kłaniam w pas, witając miliony radiosłuchaczy przed odbiornikami w ten cudowny wtorkowy, środowy,
2: wtorkowe popołudnie.
0: Słyszałem Irka, pozdrawiam od razu. Endiego, nie słyszałem Endiego od lat. Od razu mówię, dlaczego nie byłem na papier, kamień, nożyce. Właściwie ja byłem, tylko was nie było. Przyjechałem cały mokry, rower bez błotników, zmokłem, rozglądam się, patrzę, no nikogo nie ma, czy ja dobrze jestem, czy to jest ten plac zabaw. A okazało się, że nie dość, że czas zmienił jakiś miesiąc temu, to jeszcze i wy przełożyliście i kredyt.
2: Nie wiem,
0: co jeszcze mogę powiedzieć, to chyba nic, no.
1: Radio Wiaczesław nadaje, on był tam rzeczywiście w dobrym miejscu, ale o złej czasie i tydzień, no, to tak. Właśnie podwójnie zły czas.
2: To podwójnie zły czas był. No, zły czas i miejsce, jak to mówią.
0: Jak patrzyłem na skróty, no to nie, to ja będę jak Leon Messi za rok na tym turnieju u was. Naprawdę czuję, że będę po prostu jak Messi.
1: Czekamy i zapraszamy.
2: Zobaczymy, co z tego będzie. Panie Wiaczesławie, jedynka czy dwójka w tej parze?
0: Ja na jedyneczkę zagłosuję. Pozdrawiam wszystkich starych walców. Panią Krysię już pozdrowiłem. Jeszcze tylko Andrzeja, Wojtka i Maxa. I wszyscy pozdrowieni. Bądźcie pozdrowieni. Andy, gdzie jesteś? Dawaj znać. Gdzie jest Andy? Czy on pojechał do USA? Czy on pojechał na
2: Nie wiadomo. Nie wiem, może, kto wie. Może.
1: Wypatrujmy go na trybunach.
0: Może ktoś jest, ej, kochani, może ktoś jest przy zoo? Weź tam zejdźcie na te korty, zobaczcie, czy Andy, zapytajcie go, czy nie wziął 1,5 miesiąca bezpłatnego. Czy gra, czy nie gra, czy pojechał do Stanów? Właśnie stęskniłem, dawno nie słyszałem go. Co on tam je i co przyrządza?
2: Dobra.
0: Chcę go usłyszeć. Jak panie... nie, to sam do niego zadzwonię.
2: Panie Wiaczesławie, dziękujemy serdecznie.
1: Dzięki.
0: Trzymajcie się.
1: Cześć.

0: don't get to sleep, no.
1: Itch i Boo, Raving in the Studio. Gdzieś tam w tle słyszeliśmy Gorillaz, ale to jest tylko sample użyty.
2: Witamy i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nas już słuchają od jakiegoś czasu.
1: Mm-hmm.
2: Ale tych, którzy się właśnie włączają też.
1: I żegnamy tych, którzy
2: się właśnie wyłączają.
1: Wyłączają, właśnie o to chodzi, bo nie witamy, tylko żegnamy tych ludzi. A witamy tych, którzy właśnie przyszli. Maciej Kopytowski.
2: Kamil Kuć.
3: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
1: A powiedziałeś, że witamy też tych, którzy słuchają nas już od samego początku ponownie?
2: To chyba na początku. Przywitałem tych, którzy nas już słuchają od pewnego czasu.
1: Okej, fajnie. Bo cię nie słuchałem.
2: Aczkolwiek witamy też tych, którzy na przykład zaczęli o 16.50 słuchać. I
1: tak,
2: dalej słuchają.
1: I dalej albo zaczęli dużo wcześniej.
2: Bardzo wcześniej. Dzień dobry.
1: Bo Marley the Wailers i Buffalo

0: Doc i Doc. Dzwonicie pod 228277205. Piszecie na 886-971-971. Zarówno na WhatsAppie, jak i SMS-owo można. Znalazłem w naszym studiu spinkę koloru srebrnego w kształcie kwiata i ona mnie zafascynowała. Mam pytanie do ciebie, Kamilu, ale także do naszych słuchaczy. Czy kiedyś braliście pod uwagę, że spinka do włosów, ale taka większa, może pełnić także rolę kastanietu?
1: A, no zobacz. W sensie...
0: Kastaniet tak robi.
1: No dobra, ale robi to strasznie wolno.
0: Bo ja nie mam takich szybkich palców.
2: No dobra.
0: Można, widzisz? Odbierzmy telefon. Dzień dobry, kto z nami?
3: Ja, Rastafari, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Witamy. Janku, posłuchaj teraz naszego kastanietu i powiedz, czy tak brzmi kastaniet. Co uważasz?
3: Uważam, że być może, ale nie do końca.
0: O, ciekawa opinia. Dziękujemy ci za nią.
1: Fajna, podoba mi się.
3: Dzięki. Na jedyneczkę bym oddał swój głos.
0: Na jedyneczkę. A dokąd jedziesz?
3: A jadę, moi drodzy, jadę po prezent dla mojego taty i jadę go wręczyć mojemu tacie, który mieszka po drugiej stronie miasta.
0: A zdradzisz nam, co kupujesz tacie?
3: Wiecie co? Ogólnie to są dwa prezenty. Pierwszy to kupiłem pakiet na strzelnicy dla mojego taty, żeby mógł postrzelać, a drugie to zaprojektowałem etykietę na mleku, żeby tata zawsze był w domu i nigdy nie wychodził po mleko.
0: Ej, ale to super prezent.
3: No Janek. Ma taką reakcję, także dziękuję Kamilu za
1: Ej, przepraszam, naprawdę mnie rozbawił, więc mam szczerą nadzieję,
0: nie, że... Mnie też rozbawiło, tylko się głośno nie śmiałem.
1: Że twój tata też to zrozumie.
3: Mam nadzieję. Aczkolwiek ma 60 lat, więc może nie skumać, ale no właśnie, myślę, że
0: chciałem pytać...
3: najważniejsze, że ja i mój młodszy brat kumamy, nie?
0: Ale to dobrze, nie, no to
1: będziesz musiał mu wytłumaczyć żart o wychodzącym tacie po mleko.
3: No tak. Tata nie wyszedł nigdy jeszcze po mleko, ale wytłumaczę mu, żeby... No,
1: domyślam się, bo możesz mu dać prezent.
3: Tak jest. Dobra, nie trzeba na linii, trzymajcie się serdecznie.
0: Dzięki wielkie.
3: I buźka, i pokój ludziom dobrej woli, na razie.
0: Cześć. Pa, pa.
1: No, jest taka zasada, że redaktor w radiu nie powinien się głośno śmiać z żartów, jakichkolwiek w ogóle żartów. Jest taka zasada, wiesz, że nie powinno się głośno śmiać, kiedy siedzisz przy mikrofonie.
0: Ja...
1: Zgadnijcie, kogo to nie obchodzi.
0: Ja też mam swój własny stosunek do tego. Odbierzmy telefon.
1: Dobrze.
0: Dzień dobry, kto z nami?
1: Dzień dobry.
4: Cześć, piękny wam. Na Boba Marleya, jak da radę, to będzie cacy.
0: Da radę.
1: Luka, miło cię słyszeć. Co dzisiaj...
4: Oj, miło słyszeć.
1: Co dzisiaj zrobiłeś się takiego, czym możesz się pochwalić? Ale takie, wiesz, to nie musi być coś wielkiego. To może być dowolna rzecz, którą możesz się pochwalić. Po prostu, nie wiem, może dzisiaj super się wstawało z łóżka. Albo po prostu, nie wiem, cieszysz się z pięknego dnia, jaki dzisiaj mamy. No, coś takiego.
4: Coś takiego, wpadła mi w ręce kawa o smaku lawendy z jakiegoś spa i to pierwszy raz piję smakową kawę, która smakuje jak ma smakować i była lawendowa, to tak jakby sobie kwiatki lawendy do buzi.
1: To jest super,
0: to było. Trzeba to propsować, bo często jest tak, że jest herbata właśnie o smaku tam, prawda, wiosennych pól Małopolski, a smakuje to jak taka trochę taka kwaśna i trochę gorzka woda i na tym się kończy.
4: Tak, że nie wiadomo,
1: ale
4: co to.
1: Ale skąd wiesz, a może właśnie tak smakują wiosenne pola Małopolski?
0: Nie, one tak nie smakują.
4: Pięknie.
1: Luka, pięknie. Na co głosujesz, na jedynkę czy dwójkę?
4: Tak, Bobka bym chętnie sobie
1: Bobka, tutaj. Bobka, powiedziałeś o samym starcie, faktycznie.
4: Pobujał głową.
1: Dzięki wielkie, mamy panie to. Luko.
0: Dzięki, Luka.
1: Trzymaj się.
4: Heja, miłego.
0: Miłego.
1: Pokój ludziom wszystkich dobrych dzielnic Warszawy, napisał numer 603.
0: I na jeden zagłosował przy okazji.
1: A które są złe dzielnice Warszawy?
0: Nie otwierajmy tej puszki z Pandorą.
1: No nie. Puszki Pandory. Tam nie ma, nie ma w środku kukę. Pandory.
0: Ja już tydzień
1: to
0: temu...
1: To jest puszka Pandory.
0: Tydzień temu już tłumaczyłem, z kogo to jest cytat.
1: A z kogo to jest cytat?
0: Z Lecha Wałęsy.
1: No
0: Lech
1: prawda?
0: Wałęsa tak kiedyś powiedział,
1: ojejku,
0: że...
1: Ojejku, ja nie wiedziałem.
0: Żeby nie otwierać puszki z Pandorą. To jest no, wspaniałe. Dla mnie to dużo lepiej brzmi niż nie, dobra, puszka okay, Pandory okay, jest okay, oklepana. A puszki, puszkę z Pandorą.
1: Puszka z Pandorą jest,
0: to jest
1: super.
0: Przepiękne.
1: Puszka, ja w ogóle lubię mówić też przy ludziach takie powiedzenia, które są oczywiste, prawda?
0: Tak, tak, ale... tak. I ja się zastanawiam zawsze, znaczy zastanawiam. Ktoś ma pełne prawo pomyśleć, że jestem durny na przykład.
1: Tak, ale to też jest część żartu.
0: Tak.
1: To też jest część experience'u i doświadczenia, które wtedy przeżywasz. Czyli na przykład mówisz, że nie wiem, popełnię sudoku.
0: Lubię na przykład właśnie jakieś takie niepoprawne gramatycznie tak, składać zdania, czy słowa przekręcać. Na przykład pamiętam, jak powiedziałem kiedyś na imprezie, że obejrzałem cały dom.
1: Ale super żart, Maciek. O Jezu.
0: Ale... To nie było tak właśnie, że wszyscy buchnęli śmiechem, tylko no pamiętam,
1: nie,
0: że...
1: Nie, no wiem o co chodzi.
0: No nie było tak, że to było odebrane jako żart i później tak się zastanawiałem, czy rzeczywiście ktoś mógł pomyśleć...
1: Nie,
0: że...
1: no to jest najlepsze, ta konsternacja w oczach super ludzi, którzy nie wiedzą, czy cię poprawić, czy to w ogóle wypada cię poprawiać, prawda?
0: Ale tłumaczymy się teraz jak ci, którzy mówią nieśmieszne żarty, ale wiesz, jak ktoś zna się trochę na komedii, to zrozumie to, a jak się nie zna ktoś na komedii,
1: jak ktoś zrozumie,
0: to nie zrozumie.
1: Jak ktoś zrozumie tło tego żartu, tak, to dopiero wtedy będzie on śmieszny.
0: Stoję w rogu pokoju, wiesz, z kieliszkiem orężady i tak sobie myślę, oni chyba nie wiedzą w ogóle.
1: Że oni nie wiedzą, jak śmieszny jestem.
0: O co chodziło? Odbierzmy telefon. Dzień dobry, kto z nami?
2: Znowu ja jestem. Ja właśnie w tym temacie, o którym wy mówicie, bo teraz chwilę powagi będzie z mojej strony, co w ogóle się bardzo rzadko zdarza. Bo w moim życiu radio odgrywa super ważną rolę już od bardzo dawna. I od kiedyś, nawet chyba dwa dni temu jechałem bardzo późno wieczorem i słuchałem takiego normalnego radia.
1: Co to? Ale my jakim jesteśmy, jak nienormalnym radiem?
2: No w sensie nie kampusa, nie? No tak słuchałem, bo kampus u mnie na wiosce po prostu nie odbiera. No,
1: nie, no normalne.
0: Irku, bo już nigdy ci nie zagramy koncertu na kastanietach.
2: A propos kastanietów to też zaraz powiem. Ale nie, no słuchałem takich zwykłych, szarych redaktorów, którzy tak się wypowiadają okrągłymi zdaniami ładnymi i pomyślałem sobie, no nie ma drugiego takiego radia, w którym takie rzeczy jakby odwalacie by przeszły, nie? Że na przykład właśnie śmiech płcia, czy jakieś takie żarty, które gdzieś są na granicy niepoprawności politycznej. Takie czasami jak mi oddajecie głos na chwilę i ja mówię, że to takie pierdoły, że po prostu niektórzy załamują ręce, to myślę, że nie zaraz się, nie ma drugiego takiego radia na świecie.
1: No
2: i
1: to
2: na świecie na pewno jest, ale no, w Polsce nie ma.
1: Nie bez przyczyny siedzę tutaj, a nie w innej rozgłośni.
0: Jest Radio Campus w Chorwacji, z tego co wiem, i w Turcji jest też Radio Campus.
2: W Paryżu jest na pewno kampus też, tylko pisane przez C, bo tam go słuchałem.
1: Wydaje mi się, że jest też w Niemczech, ale tego też, ale to też do zweryfikowania byłoby, bo przejeżdżałem raz przez Niemcy i tam złapałem.
2: Ale na pewno tam redaktorzy nie są tacy śmieszni.
1: No. Na ale pewno nie.
0: Każda z tych rozgłośni próbowała nas podkupić wielokrotnie, a my się ani za liry tureckie, ani za euro nie daliśmy się sprzedać. Boże.
2: Redaktor Rodek wie doskonale, że tutaj budował po prostu imperium i to kiedyś będzie potentatem, jak jakiś Bloomberg czy inny Madoff, czy tam nie wiem kto tam teraz jest to jeszcze, potentatem
1: jeszcze,
2: medialnym.
1: Jeszcze by trzeba tylko się wyzwolić spod Uniwersytetu Warszawskiego. Ale nie, oczywiście może... nie ma w tym... Przypomnij, a ja bym chciał tutaj na marginesie powiedzieć, że Uniwersytet Warszawski jest super i że nic złego nie ma w byciu pod Uniwersytetem Warszawskim. Koniec, nie, koniec dobrze, komunikatu.
2: Studiowałem z tego czasu na Uniwersytecie Warszawskim. Było
1: ja
2: to
1: też. Semestr,
2: ale były to wspaniałe lata. Biblioteka uniwersytecka zawsze była najpiękniejszą i najszerszą biblioteką i cieszę się, że teraz jesteście tu, gdzie jesteście, ale wracajcie na Bednarską, bo tam było też...
0: No, a tam na Bednarskiej Wiechę ostatnio zawiesili.
1: Tak, widziałem, tak? Że Wiechę zawiesili.
2: Ale wam tam budują. A to studio też będzie? Tak?
1: Będzie,
2: tam
1: co ma nie być? No będzie, oczywiście. Będziemy mieli tam podobno najbardziej nowoczesne studio na świecie. Może nawet w galaktyce, ale kto wie.
2: W galaktyce. No, a się chce być redaktorem.
1: Tak, się chce być redaktorem.
2: No nowy na rynek po prostu przyjdzie, to mam nadzieję, że po prostu będzie korzystał z jakby wiedzy takich wspaniałych redaktorów jak wy.
1: Dobrze, panie Irku, koniec tego dobrego. Tak rozłączamy jest. Się na i gramy kawałek.
5: Jedyneczka, tak jest.
1: Jedyneczka.
5: Dzięki.
1: Dziękujemy. Kiedyś kolega taki zadumany powiedział, taka jest rzecz kolei.
5: To ładne.
1: To bardzo ładne. To ładne. Mi się w ogóle super podoba. To przygarnę i będę tego używać publicznie na antenie. Więc teraz Rudimental i Khalid, zwycięzca pary poprzedniej All I Know, no bo taka jest rzecz kolei.

0: Kamilu, teraz się wybierzemy w muzyczną podróż. A ty powiedziałeś, że nic nie masz, prawda?
1: Ale nie, nie powiedziałem tego, żebyś to mówił na antenie.
0: Ja dlatego to powiedziałem, że ja może coś mam.
1: Ale takiego do naszej muzycznej podróży?
0: Nie, do naszej muzycznej podróży.
1: No to nas nie interesuje wtedy, Maciek. No, ale to miałeś nikomu nic nie mówić. To miało być wszystko, wiesz, w...
0: Ale chodziło mi o to, że jak mówiłeś, że nic nie masz, to że może nie masz nic do ukrycia.
1: No, to na pewno, to oczywiście.
0: Przecież
1: to
0: nigdy bym nie powiedział.
1: Faktycznie, oczywiście o to chodziło.
0: Że przyszedłeś nieprzygotowany.
1: Może to zrobimy w takim razie, wiesz. Przeniesiemy się, moi drodzy, w świat... Nie chcę mówić przemocy.
0: Ej, a zróbmy taką zabawę małą, że ty będziesz opowiadał o tytule któregoś utworu z listy, którą masz przed sobą, a ja będę się starał zgadnąć i włączę ten utwór, który właśnie sobie wykoncypuję. Ja słuchaczom naszym powiem, że ja mam otwartą przed sobą listę wielu utworów.
1: Dobra,
0: technicznych.
1: Możemy to zrobić.
0: I nie mam pojęcia, co Kamil chce zagrać.
1: Możemy to zrobić. Moi drodzy, nie chcę mówić, że przeniesiemy się w świat przemocy, bo jest to złe, ale czasem jak władca muzyki, ukośnik DJ powie...
0: Wiesz co, jest, przepraszam za pan, że w każdym twoim słowie teraz się dopatruję podpowiedzi.
1: Czasem jak klika właśnie przycisk, to wypowiada właśnie te dwa słowa, co nie, albo mówi właśnie do swojego, do tam innego DJ-a na przykład, żeby zrzucił mu podkład, czy coś takiego, albo wokalista, to właśnie używa tych dwóch słów, więc nie mają one nic wspólnego z przemocą, jakby mogło się to wydawać na pierwszy rzut ucha. I wydaje mi się, że często może być, właśnie dzisiaj chciałem porozmawiać o niezrozumieniu, Maciek.
0: Mhm.
1: O niezrozumieniu.
0: Nie rozumiem, o co ci chodzi?
1: No właśnie.
0: Czy to już ten moment?
1: To już ten moment. Heated Boy.

0: Heated Boy, czyli Cruelty i Fantasm przed chwilą na naszej antenie, moi drodzy. Teraz normalny alternator. Dalej, ciągniemy dalej. Będzie fajne.
1: I witamy wszystkich tych, którzy włączyli nas po godzinie 18.
0: I żegnamy się z tymi, którzy nas opuszczają.
1: Po godzinie 18.
0: Po godzinie 18.
1: Może ktoś miał do dentysty na 18 i musiał wyłączyć.
0: I witamy się ze wszystkimi tymi, którzy już byli.
1: Ciekawe, czy istnieje jakiś gabinet dentystyczny w tym mieście, w którym Radio Campus leci w tle.
0: Ja jestem prawie przekonany, że mieliśmy kiedyś
1: zgłoszenie takie,
0: o tym, że był faktycznie ktoś u dentysty i słyszał Radio Campus, jak leci. Ale nie dam sobie głowy uciąć.
1: Głowy to głowy. Nie dasz sobie zęba wyrwać.
2: Alternator. Twój wybór. Twoja muza. SMS 886-971-971.
3: Biegamy po mieście tak jak Tom i Jerry.
0: Kozma Król, Kepler, Kania i Tom i Jerry, moi drodzy. Tak się nazywa ten kawałek 10 minut po godzinie 18, który ląduje na jedynce w tej parze.

0: Nasz słuchacz napisał: już widzę oczami wyobraźnię wiercanie do kawałka Hit It Boy.
1: Hit It Boy!
0: Hit It Boy! Rybie łatwo gafnąć, miękko poruszam się po. Albo wyrywanie zęba. I ten bez znieczulenia, ten krzyczący pacjent.
1: I nie wiesz, czy to w tym numerze, tak? Czy to ten gość na fotelu?

0: Senator.
1: Garbaty anioł zszedł na ziemię, powiedział nigdzie.
2: Oj, oj, klasyczek, klasyczek, alert.
1: Choć wierzeń to macie zatrzęsienie, jesteście sami jak swoi na antenie.
3: To ja nie powiem nawet, co to jest.
2: No nie musisz, w sensie, myślę, że ludzie zrozumieją.
3: Wiesz co, jakbym powiedział, kto i co, to aż bym takie czuł, wiesz. Takie, no...
2: Byś się bał, że twoje słowa, które wypowiesz, nie będą zbyt adekwatne do mocy tego numeru, które są. Że źle to przedstawisz po prostu, prawda? A nie daj Boże, się przejęzyczysz.
3: Tak. 886-971-971. Tutaj czekamy na was na WhatsAppie, ale także pod SMS-ami.
2: No gdybyś się przejęzyczył i powiedział na przykład kalibur 44.
3: Albo konotacje.
2: Albo konotacje, no. Kalibur 44, konotacje. Konotacje to, no, wielu naszych słuchaczy mogłoby stwierdzić, że no, chyba nie zasłużyłeś na
3: ten dentysta, który by borował w rytm Radia Campus, prawdopodobnie popełniłby poważny błąd w sztuce lekarskiej w tym momencie.
2: Wielu ludzi by się przewróciło wtedy.
3: Odbierzmy telefon.
2: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Dzień dobry, Hania z tej strony.
3: Cześć, Haniu.
2: Haniu, miło cię słyszeć, dawno cię nie słyszeliśmy.
4: No, kopę lat, ja to samo. Chociaż słucham czasem kampusa, ale nie mam czasu zadzwonić.
2: Najgorzej.
4: No, niestety.
2: Ale dobrze, że jesteś z nami, to jest najważniejsze.
3: Cieszymy się.
4: Tak, jestem cały czas, nie zdradzam was, po prostu w biegu życia, dlatego tak.
3: Ale bardzo mi się podoba, że nasi słuchacze jednak mają taką powinność w sobie, żeby nam się wytłumaczyć.
2: To fajnie.
3: Dlaczego nie dzwonią?
2: Dlaczego?
3: A jak nie dzwonią, to słuchają, nie zdradzają. Dziękujemy ci, Haniu.
4: Bardzo proszę, wiesz, ja po prostu czuję takie przywiązanie do Radia Campus, że byłoby mi aż głupio, żeby się nie wytłumaczyć, no bo po prostu, nie wiem, byście pomyśleli sobie o mnie źle, że się przerzuciłam na jakieś inne radio, a tu nic z tych rzeczy, no naprawdę.
2: Haniu, pamiętaj, że zawsze możesz nas oszukać, nikt tego nie sprawdzi.
3: Nie, no właśnie, nie możesz zachęcać Hani do takich czynów. Hani, nie oszukuj.
4: To po pierwsze, a po drugie... Jestem czysta jak łza.
2: A po drugie, nikt byś na ciebie nie obraził, Haniu, jakbyś tam, wiesz, sobie stwierdziła, a potrzebuję czegoś nowego w życiu, wiesz, i może poszła tam raz czy drugi w bok. No, my byśmy się nie obrazili na to, zrozumielibyśmy i przyjęlibyśmy cię z powrotem jak taką zagubioną owieczkę, która gdzieś tam skręciła w złym kierunku w swoim życiu, ale ostatecznie wróciła do domu, ta córka marnotrawna, prawda?
4: No, cudownie, to bardzo miło słyszeć, ale ja chyba wiem, skąd też to się może wywodzić, bo po prostu od jakiegoś czasu mamy nowy samochód i w tym samochodzie to jest też samochód, kiedy możemy sobie puszczać własną piosenkę, muzykę. Ale oczywiście ja staram się jakby włączać na przykład na poranki, zawsze na Radio Campus, jak jest, tak jak teraz The Alternator, ale czasem po prostu się wsiada i na przykład ona leci jakby defaultowo i nie wiem, jesteś zagubiona, nie pamiętasz, żeby przełączyć, no i wiecie, tak to wychodzi.
2: Nie, no spokojnie,
4: tak
2: spokojnie. Spokojnie, Haniu. Media streamingowe to też są rzeczy, z którymi, które są pewnym skokiem w boki, które całkowicie rozumiemy, ale wiesz jak to jest. I my wiemy jak to jest, ty też wiesz jak to jest.
4: No właśnie. Wiem jak jest.
2: Haniu, na co głosujesz w tej parze?
4: Poproszę na dwójkę, klasyczek tak zwany, który omawialiście, więc jak najbardziej.
2: Czyli ja kalibur 44 i konotacje, tak?
4: Tak jest, kalibur.
3: Mam ich wszystkie płyty.
4: Pamiętam, słuchajcie, jak odkryłam kaliber 44 w gimnazjum i naprawdę no, byłam dumna z siebie, że ja znam takie klasyki, sama go odkryłam, nie to, że ktoś mi pokazał, tylko potem właśnie, no i wiadomo...
3: A to byłaś trendseterką w takim razie. Poniosło się później.
4: No, można tak powiedzieć. Widzicie, dlatego ja cały czas z waszym radiem jestem tak się związana, bo wy też jesteście trendseterami, więc to wszystko jakby ma wspólny mianownik.
2: No, fajnie.
3: No i dobrze, fajnie, jak tak trendseterka z trendseterami sobie pogada.
2: Tak sobie pogadaliśmy, jest fajnie.
4: Tak, to miło.
3: Dzięki wielkie, Haniu.
2: Cześć, miłego. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
5: Dzień dobry, Marta z tej strony.
3: Cześć, Marta.
2: Marta, miło cię słyszeć.
5: Marta, tak. Marta, dwa Piotrki i Maja.
3: Marta, dwa Piotrki i Maja. Wow.
2: Ale czy
3: Maja nie jest przykro, że nie ma R w imieniu w waszym gronie?
5: Tak, to Piotrek, Maja nie ma.
0: Maja nie ma, logiczne.
2: A przepraszam, dlaczego dwa Piotrki? Bo ja mnie to ta kwestia bardziej interesuje.
5: Już poruszaliśmy do Kamilu, tak? Mamy juniora, więc tak, jest senior i junior.
2: Aj, senior i junior.
3: Kamil dalej się nie może z tym pogodzić.
2: Nie, bo mamy fakt, ja przepraszam, akurat w tym przypadku, Marto, nie pamiętałem naszej rozmowy, że są dwa Piotrki, dlatego, że jest Piotrek junior i Piotrek senior, ale faktycznie mamy jeszcze jednego słuchacza, który ma Marka syna i sam się nazywa Marek, czyli jest Marek junior i mamy Marek senior, więc mamy teraz Piotrka do kompletu i Marka, więc fajnie, że ta tradycja juniorów i seniorów, to jest ładna tradycja, to jest w ogóle fajny pomysł, uważam.
5: Polecam. Polecam.
2: No ale to co, jak dobrze, krzyczysz Piotrek na obiad, to przychodzą dwa Piotrki?
5: Często tak. A często obaj nie.
2: Piotrek! I nikt nie przychodzi, bo myślisz, że to drugiego.
5: A to do mnie było?
2: A czy Marta, ty masz dla obu Piotrków masz inne zdrobnienia, których używasz ich imion?
5: Inny nick, tak.
2: Inny nickname, inne właśnie o to chciałem pytać, tylko nie byłem pewien, czy ten.
5: Inna intonacja głosu jest.
3: No tak.
2: Piotrze!
3: Ale przez lata można by było wykształcić taką umiejętność, że Marta już na takich częstotliwościach nadaje te dwa imiona, że jeden nie słyszy po prostu tego drugiego.
2: Że myśli, że to zupełnie inne słowo.
3: Tak. Usłyszy wtedy kredens na przykład, no.
2: Dobrze. Jedynka czy dwójka od waszej ekipy?
5: Słyszałam tylko, że jest Kaliber, a druga to jest?
3: Kosma, Król, Kepler i Kania, Tom i Jerry.
5: Kaliber? Może być. Maja?
6: Tak. Kaliber.
3: 4 na Kalibra. Mamy to zapisane.
5: Dziękujemy.
2: Dzięki. Cześć. Na razie. A czy słuchanie na streamingu playlisty Campus same sztosy to skok w bok?
3: Nie. To jest nie. To nie jest.
2: Ach, to taki wie. Nie,
3: a dlaczego no. Niby? Przepraszam.
2: No, może nie.
3: No już
2: wiem,
3: bez przesady.
2: No nie wiem. No dobra.
3: Nie
2: dobra,
3: bądź taki
2: okay,
3: konserwatywny.
2: Okej, okay, dobra.
3: Odbierzmy telefon. Dzień dobry, kto z nami?
6: No, dzień dobry. Bartek.
3: Cześć, Bartek. Jak tam życie?
6: No tak, w miarę, ładna pogoda, jedzie się samochodem, fajne radio gra, fajni redaktorzy w tym radiu.
3: Co robiłeś
6: fajne
3: w weekend, Bartek?
6: Wybierają. O kurde, w weekend wziąłem się do egzaminu, który zdałem na szczęście, ale też łatwo nie było.
3: A jaki to był egzamin?
6: Nudy straszne. No, nie mogę to powiedzieć, bo będzie... No dobra, to wam powiem, ale tylko wam.
3: Dobra, my nikomu nie powiemy. Obiecujemy,
2: że nikomu nie powiemy.
6: Ekspertem od protestu będę. Znaczy będę miał kwity, że jestem ekspertem od protestów.
3: Ale protestów? Od procesów.
6: Procesów jest firma. Tak, że najpierw to robimy, a potem tamto.
2: Aha. No dobra, no...
3: Nie wiemy, co powiedzieć, Bartku.
2: Nie.
3: Ty poprowadź jakoś dalej ten proces tej rozmowy, bo my się pogubiliśmy.
2: Bo ty jesteś ekspertem od tych procesów.
6: Dobrze, to ja zgodnie z naszym procesem chciałbym zagłosować na zespół Excalibur 404.
3: Excalibur 404, odnotowane. Bartku, mamy to. Czy chodzi o numer konotację?
6: Deprawację, tak. Deprawacje.
2: Tak, wszystko się zgadza.
3: Ale słuchaj, że człowiek wykształcony od procesów.
2: Tak, słychać, że człowiek wie, co robi, prawda? Człowiek miał opracowane wszystko od początku, wiedział, gdzie ta rozmowa zmierza i wyegzekwował ją poprawnie. I bardzo ci za to dziękujemy, Bartku.
6: Dziękuję. Miłego.
2: Dziękuję.
3: Dzięki, Bartku. Dobrego, cześć.
2: Miłego. Buffalo Soldiers i Bob Marley i The Wailers, moi drodzy, teraz na naszej antenie.

0: Albo kiedy prezes klubu księgarza.
1: Nie, wtedy właśnie się uśmiechamy. No tak. On tak mówi.
0: On tak mówi. Ania Schneider i DJ Minx w kawałku Dirty Hands. 228-277-205. Jesteśmy z wami pod tym numerem cały czas. Możecie dzwonić. Linie są otwarte.

0: Most Normal American Voter na dwójce. Jeszcze na przykład jak, taka hipotetyczna sytuacja, jak jesteś lekarzem i wystawisz faktur na 1,5 miliona złotych.
1: Oj,
0: można się pomylić, no. Każdemu się zdarza. SMS-y 228277205, telefony.
2: Alternator.
1: Oj. Trochę żałuję, że nie mieliśmy więcej
0: przykładów
1: słowa, słowa do tego, do konfrontacji, żeby w sensie chodziło o to, żeby się przejęzyczyć.
0: To jest pole do nadużyć.
1: Jest pole do nadużyć, więc było fajnie.
0: Konfrontacje, konotacje, deprawacje.
1: Tak. Zaraz zresztą ten kawałek deprawacje usłyszycie w Kolibru 44. Więc
0: Koliber 44.
1: Koliber 44.
0: Zwany Excaliburem 404.
1: Excalibur 404, właśnie. To nas strasznie rozbawiło również pod
0: anteną. Tak, to było bardzo ładne.
1: Przypomniał nam się Maćkowi raczej, bo ja nie byłem zaznajomiony z tym sketchem.
0: Tak, jest taki sketch Piotra Frączewskiego, który właśnie polega na tym, że on się przejęzycza przez cały czas trwania sketchu. Zaczyna od takiej frazy podły wieczór draństwu.
1: Bardzo ładna
0: fraza. Kapitalne w tym jest to, że oczywiście oglądając to dzisiaj na YouTubie zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest sketch, tak? Mm-hmm. Że to jest kabaret. Natomiast po reakcjach publiczności widać, moim zdaniem przynajmniej, że oni nie byli przez dużą część tego sketchu pewni, czy to jest sketch, czy to jest kolejna zapowiedź, kiedy pan Piotr Frączewski po prostu się myli i robi to w sposób przekomiczny. Polecam, naprawdę. Kamilo, wiesz, że tak, Portugalia z Uzbekistanem gra o 19.
1: Nie interesuje mnie to.
0: Ale w nocy, gdyby ktoś nie mógł spać, to Panama, Chorwacja o 1:00. To wielki, stary Luka Modrić będzie grał. Ale także Demokratyczna Republika Konga i Kolumbia to o 4:00 rano. To już dla prawdziwych koneserów.
1: Dla mężczyzn.
0: Ale zobacz, widzisz, Demokratyczna Republika Konga ostatnio zremisowała 1-1 z Portugalią. Natomiast oni mają tam takiego piłkarza, Briana Chipenge, i on nie zagrał w tym meczu.
1: Dlaczego?
0: Bo jest słaby.
1: Okej.
0: Polecam wam w ogóle popatrzeć sobie, jak się nazywają kluby z ligi kongijskiej. To ja tylko tak uchylę rąbka tajemnicy, że na przykład jest tam klub, który się nazywa Bazooka.
1: Wow!
0: Tak jest.
1: Ale super.
0: No i dzisiaj w nocy wydaje mi się, że tylko z Brianem Chipengą w składzie są w stanie wygrać cokolwiek z Kolumbią. Ugrać choć punkt.
1: Ale
0: wygrać,
1: słaby.
0: Nie, bo z Portugalią też zremisowali tylko 1-1, a tutaj jednak 3 punkty w zasięgu.
1: Kolibę 44.
0: I zadzwonił do nas Karol.
1: Dawaj tego Karola. Dzień dobry Karolu.
3: No, skąd ty masz mój numer, Kamilu?
1: A, zapisałem kiedyś sobie w prywatnej książce telefonicznej.
3: Ale jasne, wiem, żeś humor poprawił dzisiaj, naprawdę.
1: Bardzo się cieszę.
3: Dzień dobry panom.
0: Dzień dobry.
3: Ani jeden, ani drugi mi się nie podoba, ale dwójka.
1: Dobrze, niech będzie.
0: Na dwójeczkę zapisujemy.
1: Karol, leci już kawałek,
0: dzięki,
1: więc
0: Karol.
1: Nie możemy dłużej porozmawiać, ale dziękujemy za telefon.
0: Do następnego,
1: na razie. To jakbyśmy przełożyli ten numer, Koliber 404 i
0: konotacje, mi się te konotacje bardzo podobają.
1: Konotacje fajne.

0: Mamy 18.30, przy mikrofonie Marta Roguska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Zmiany w radach nadzorczych miejskich spółek medycznych. Nadchodzi fala upałów.

0: międzynarodowe, w tym polityka USA i wojna na Ukrainie, co czyni deklaracje mniej stabilnymi. W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiądą już politycy, poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Prezydent podkreślił, że nie jest to ocena czyjejkolwiek uczciwości ani kompetencji, lecz, jak mówi, kwestia budowania zaufania mieszkanek i mieszkańców Warszawy do publicznej ochrony zdrowia. Ani ratusz, ani prezydent nie podali, których spółek i osób dotyczą zmiany. Zapowiedziano jedynie, że aktualne składy rad nadzorczych będą publikowane na stronach spółek oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Decyzja zapadła w tle kontroli i postępowań dotyczących miejskich szpitali, które prowadzą m.in. ratusz, Narodowy Fundusz Zdrowia i prokuratura. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obowiązują w zachodniej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje, że w części regionów temperatura może sięgać nawet 34 stopni Celsjusza. Alert obejmuje m.in. województwa lubuskie, dolnośląskie oraz zachodnie obszary województwa wielkopolskiego. W środę temperatury pokażą od 29 do 31 stopni, a w czwartek lokalnie nawet 34. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 16 stopni. Ostrzeżenia obowiązują od jutra od godziny 13 do piątku do 20. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, żeby ograniczyć przebywanie na słońcu, dbać o odpowiednie nawodnienie oraz pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci ani zwierząt samych w samochodzie.
1: Sportowy kampus.
0: Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że piłkarski Superpuchar Polski zostanie rozegrany 16 lipca w Poznaniu. W meczu zmierzą się mistrz kraju Lech Poznań oraz zdobywca Pucharu Polski Górnik Zabrze. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:45. Przed rokiem trofeum zdobyła Legia Warszawa.
2: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

0: Dzień dobry wszystkim, którzy dołączyli właśnie do nas.
1: 37 minut po godzinie 18.
0: I dzień dobry wszystkim tym, którzy z nami już byli.
1: A witamy się tak bardzo serdecznie. Po pierwsze, bo to kulturalne, po drugie, dlatego, że zaraz kończymy.
0: Tak, i żegnamy się z tymi, którzy już idą.

Dizzy Rascal i See You Dance. 22 827 72 05. I just wanna see you dance.

jednocześnie głosować i sprawiać, że na przykład ten kawałek wyląduje na prawie że ostatnim kawałku w dzisiejszym alternatorze. Bo to ostatnia para i ostatnia szansa na to, żebyście faktycznie się dodzwonili lub napisali i zagłosowali.

0: Georgia Smith na 20. What's done, it's done. Tak się nazywa ten numer, a my czekamy na was pod 228 27 72 05. Można na WhatsAppie też do nas napisać na 886 971 971.
1: Można.

0: Alternator.
1: Pobieram telefon. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: O, udało się, kurczę. Myślałem, że się nie uda w tym wejściu. Słuchajcie, pamiętacie, jak kiedyś pisaliście z Dua Lipy?
1: Pisaliśmy do Dua Lipy kiedyś?
3: Nie pisaliśmy do Adele. Pisałem.
2: Adele, przepraszam, nie do Dua Lipy, tylko do Adele pisałeś.
3: Dua Lipa ma chłopaka chyba, więc ja do niej nie piszę.
2: Ma męża już chyba, wzięła z nim ślub, ale dobra.
3: Przepraszam.
2: Georgia Smith nie ma męża, mam nadzieję. Nie sprawdzałem, ale chyba nie ma. Więc możecie napisać do niej, żeby ten dała mi swój numer, żeby się ze mną umówiła.
3: Georgia Smith?
1: A dlaczego sam nie możesz do niej napisać?
3: Właśnie.
2: Ja już napisałem, nie odpisuję.
1: Ale Irek, ty też chyba jesteś zajęty z tego, co kojarzę.
2: Ale czy to jest problem?
1: No w sensie, nie, no wiesz.
2: No dobrze, to jest to problem, ale jeżeli Georgia Smith mi odpisała, to bym się zastanowił na tym. Mam nadzieję, że...
3: Gdzie ona mieszka, ta Georgia?
2: Druga połówka. No gdzieś w Londynie chyba, nie?
3: W Londynie?
1: No to no, niedaleko. Tak to moglibyśmy...
3: Po co mieszkać w Londynie?
2: Ryanairkiem to tam, wiesz, 2 godziny.
3: Nie? Do Londynu to się leci tam, nie wiem, raz na 5 lat, żeby popatrzeć
1: na Big
3: Buckingham
1: Bena.
3: Palace i Big Bena. A nie, żeby tam mieszkać.
2: No nie chciałbym tam, ale kto mówi, że ja bym tam chciał mieszkać? Ja bym chciał, żeby... W sensie napisała do mnie, że Smith teraz taką wiadomość na Twitter, na przykład na Instagramie, w stylu, ej, przyjadę do ciebie i pojedziemy pod namiot do Żyrardowa, nie? Będziemy...
1: To by było fajne.
3: Gdyby Georgia Smith... Rok, ale w sumie zobacz, ile jest podobnych w ogóle dźwięków Georgia, a Żyrardów.
1: No.
2: Żyrardów.
3: Myślę, ona by pomyślała, że to jest rodzinne miasto.
1: Prawie że.
3: Żyrardów, Georgia, no. Kurde.
2: Pokazałbym jej działki rot nad zalewem, jeździłbym z nią takim rowerkiem wodnym.
1: Napisz do niej, Maciek, no napisz do niej. Tylko po angielsku napisz.
3: Ale zobacz,
2: ja teraz... Komentarzu tam jakimś, a słuchacze podbiją to trochę. No w ostatnim wejściu wiem,
1: ale to w komentarzu. Dobra, to napisz w komentarzu. Dawaj, napisz w komentarzu. Ja polubię twój komentarz od razu.
3: Ale zobacz, ja to
1: wchodzimy na profil...
3: Georgia Smith,
1: wchodzimy na profil Georgia Smith, najnowsze zdjęcia.
3: Właśnie, najnowsze zdjęcie, ostatnie zdjęcie, poczekaj, chociaż...
1: Dawaj, to najnowsze.
3: Ona ma w ogóle trasę Georgia Smith Tour Day.
1: Tour Dates.
3: To ja pod Tour Dates, pod tym plakatem napiszę do niej. Have you... To jest w języku angielskim. Jaki to jest czas? Have you, Irek?
2: Ever been... Przeszły.
3: No ale...
1: Have you ever been in Żyrardów?
3: Ale zobacz teraz, jak napiszę. Żyrardów, ale przez J napiszę, tak jak się pisze imię.
1: Dów.
3: Żyrardów. Ja, ale dodam jeszcze na koniec Georgia.
1: Georgia, tak. I dodaj znak zapytania. I jeszcze musisz napisać coś, żeby było jasne.
2: Możesz napisać pełne imię, nazwisko, to ja ją zapraszam na rowerek wodny i na działki rocznej.
1: Nie, no to ty... No dobra, niech będzie. Irek...
3: Would like.
1: Piszemy na profilu Georgie Smith.
3: To dla wszystkich tych.
1: Najnowsze zdjęcie Georgie Smith z informacją o tour date. To tam zobaczycie zaraz komentarz Maćka i musicie go polubić, żeby Georgia Smith odpisała.
3: I zobacz, i teraz napiszę at water bike na rowerku wodnym.
1: Water bike, tak, water bike.
3: Napisałem tak, Irek would like to spend some time with you at water bike. Ona chyba, no ja... Jeżeli Georgia Smith nie zareaguje...
1: Tak.
3: Nie chcę mieć z nią nic wspólnego.
1: Ja też.
3: Zrywam wszystkie moje kontakty
1: z Georgiem
3: Smith.
1: Nie będziemy jej więcej grali
2: w radiu. Nie aż tak bardzo radykalnie, natomiast no będzie mi przykro na pewno.
3: Dobrze. Słuchajcie,
1: Maciek opublikował komentarz, więc napiszcie, więc polubcie ten komentarz pod najnowszym postem Georgie Smith na Instagramie.
3: Tak.
1: Tam Maciek napisał, zobaczycie od razu. Maciek takim ładnym angielskim, starał się jak mógł, skomentował, więc musicie polubić ten... Ja wezmę swój telefon i też polubię, bo faktycznie, bo to by się przydało, żeby polubić to przecież. Jak ja bym to nie polubił, to kim bym był.
3: Ale zobacz, ona ogłosiła nawet, gdzie będzie jeździła na tej trasie i teraz tak jest Cape Town, południowa Afryka, to no nie jest Żyrardów. Rio de Janeiro,
1: to, też
3: to
1: nie
3: podobnie
1: jest
3: do Żyrardów, de Janeiro, ale nadal nie. São Paulo, też nie.
1: Już masz, Maciek, 5 lajków.
3: No i bardzo ładnie, ale poczekaj. Teraz tak, on, kurczę, ale obawiam się, że nie zawita do Żyrardowa. gdyż swoją trasę ogranicza do Ameryki Południowej i do Afryki Południowej.
2: Przyjacielu. Dwa lata temu była na demowie, na takim koncercie i grała bardzo ładnie, skręciła wysadkami i to był jeden z fajniejszych dni mojego życia, jak to się działo.
3: Irku, świetnie. Na co głosujesz w tej parze?
2: Na George Smith.
3: Dobra, no tak, w sumie to nie musiałem pytać. Dzięki, Irek.
2: Dzięki.
1: Nie no, musicie, niektórzy nie zobaczą od razu tego komentarza, ale musicie poszukać go wśród komentarzy. Dlatego, że wiadomo, że nie będzie na samej górze, jak nie macie Maćka w znajomych.
3: Najnowsze, musicie... jak wejdziecie w komentarze
1: tak.
3: i klikniecie tutaj najnowsze, to mój będzie... No,
1: ojej. Też
3: teraz jestem raz, dwa, trzy, ósmy od góry.
1: Tak, więc
3: czemu
1: musicie trochę przewinąć.
3: Ludzie piszą tyle komentarzy?
1: Musicie przewinąć.
3: Zobacz, oni piszą, że może doda przystanek w Kolumbii. Jak ja i Gerardo zaproponowałem.
1: No tak, oni z Kolumbią wyskakują.
3: A Seb Prime pyta, czy ona do Kolumbii zawita.
1: Tak, po
3: Sebie Prime, ty się zastanów nad sobą,
1: Kolumbia.
3: Człowieku. Kolumbia.
1: Gerardów jest zaproponowany, więc musicie polubić w komentarz Maćka i pod najnowszym postem George Smith, o której teraz rozmawiamy. Joria Smith się pisze.
3: Dzień dobry, kto z nami?
0: Kurczę, spóźniłam się tutaj ostro, ja z tym samym pytaniem, jak się to pisało, ale już wiem.
1: Joria Smith, tak na Instagramie ona się nazywa, więc zachęcam do polubienia komentarza Maćka, bo tu może się napisać historia dzięki wam.
0: A Maciek jak się nazywa na Instagramie?
1: Maciek Kopytowski.
3: Maciek Kopytowski.
0: Ma to sens. A ja Katarzyna Ostrowska.
1: No. Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy.
0: No. To głosuję na tą panią.
3: Dobrze. Na George.
1: George Smith.
0: Na George, tak.
3: Dobrze. Mamy to. Zapisujemy.
1: Zapisane. Dziękujemy. Ostra.
3: Dzięki, Ostra.
0: Cześć.
3: Pa.
1: Ja patrzę cały czas na tym i widzę, że masz coraz więcej lajków, Maciek.
3: Nie byłem chyba w Gerardowie nigdy, wiesz?
1: Ja też nie. Już 14.
3: Wow.
1: Ale.
3: Ale po co miałbym w Gerardowie kiedyś być? Co jest w Gerardowie ciekawego?
1: Nie no, dużo rzeczy jest w Gerardowie ciekawego.
3: Gerardów, jak słyszę, to mi się kojarzy z takim potłuczonym szkłem ostrym. A propos ostrych.
1: Mhm.
3: To jest taka niebezpieczna nazwa. Można sobie język pokaleczyć.
1: A czy oni na tym jeziorze mają? W ogóle w zalewie swoim mają tam ten?
3: No nie, żeby się zaraz nie okazało, że ja zaproponowałem waterbike George Smith, a tam nie ma waterbike.
1: Ale tam chyba na tym zalewie w Gerardowie powinni mieć, wydaje mi się. No taki zalew mają fajny, że aż szkoda byłoby, że nie...
3: A to jest sztuczny zbiornik?
1: No zalew to jest definitywny...
3: Aha, ja przepraszam, no rzeczywiście.
1: No.
3: To jest to... Czekaj.
1: Nie,
3: to,
1: no może mają.
3: Ten zalew
1: myślę, że
3: się nazywa...
1: mieć jakieś kajaczki, na pewno mają w Gerardowie.
3: Gdzie jest ten zalew?
1: No nie, zobacz, tutaj jest ten zalew, widzisz? Zalew Gerardowski. No, więc w Gerardowie myślę, że super fajne rzeczy, wiesz, generalnie Gerardów jest ładnym miastem. Dobra, odbierzmy ostatni telefon w tej parze, bo już powinniśmy kończyć.
3: Dzień dobry, kto z nami?
4: Cześć, Piotrek z tej strony, z Gerardowa.
3: O!
4: Pomogę wam trochę. Mamy zalew w Gerardowie, są również waterbajki. Są kajaczki, są zaglóweczki, lody kręcone, wszystko jest.
3: Kurczę, jak ona na to wszystko szukać. Nie pójdzie, to ja nie wiem, na co ona by mogła pójść.
4: No chyba... No stracił szansę na wspaniałe wakacje i wspaniałe życie w Gerardowie.
1: No, Maciek Kopytowski ma już 20 lajków pod postem George Smith. Niedługo będzie, moi drodzy. Jak dobijemy, tak naprawdę musimy dobić do 100, żeby... Jak uzbiera się 100, moi drodzy, to będziemy pierwsi na samej górze.
3: Ale
1: pod
3: zobacz,
1: tym postem.
3: Jaki w ogóle nieprzemyślany był to krok. Zamiast to robić o 17, to miał 18.40.
1: No, 5,
3: padliśmy
1: no
3: na to, żeby do George Smith pisać na Instagram.
1: No, a tak...
4: Ewentualnie dopisz jeszcze jeden argument. Zwiedzanie Muzeum Lniarstwa.
1: Wow! To jest dobre, faktycznie.
4: Jak nie rowerki, no to może uplotą sobie jakiś, nie wiem, obrus, albo nie wiem, jakąś tkaninę, bądź splotą swoje życie.
3: Plandekę na żuka? Ciekawe, czy George Smith kiedyś plotła plandekę na żuka.
1: Na pewno nie plotła
4: nie
1: plandekę
4: pewnie
1: na żuka.
4: Na by chciała. Ale ona to pewnie na pick-upa by zrobiła.
3: A w Londynie na bank nie ma muzeum lnu. Na bank.
4: No nie, bo to jest tylko Gerardowskie.
3: No właśnie. Nie ma filii w Londynie.
4: Ewentualnie jeszcze do fabryki Stella, fabryki, która produkowała pończochy jako pierwsza i na całą Europę wysyłała. To też może ją skusić. Ja bym tam trochę poprawił ten spis.
3: Piotrze, uważaj z tyłu. Ojej.
1: Ojej.
4: Już. Dobrze. Dobrze.
3: Jedynka czy dwójka? Dwójka pewnie.
4: Tak, dwójka.
3: Na Żorże, dobra.
1: Na Żorże. Dobrze, dzięki Piotrze za informację o żelardowie. To były super ważne informacje. 26 lajków, fajnie byłoby dobić do setki, wtedy byśmy byli na samym szczycie i Żorże by na pewno odpowiedziała.
3: Zdecydowanie. Ale zobacz, ja to wszystko nie dla siebie.
1: Dla Irka wszystko. Jedi Sousu i Most Normal American Voter. Teraz zwycięzca wary poprzedniej.

0: Have you ever been in Żyrardów, Georgia? Tak napisał Maciek na Instagramie Georgie Smith i zachęcamy do tego, żebyście podbili ten komentarz, polubiając go pod jej najnowszym postem o tourdejcie.
1: Bo nasz słuchacz Irek, który także się tam odezwał w komentarzach, jest chętny na rowerki wodne na zalewie Żyrardowskim z Georgią Smith.
0: Ja też tam polubiłem, napisałem komentarz, zróbcie to samo i zobaczymy, co z tego
2: wyjdzie. Tymczasem zwycięzczyni pary ostatniej, ku zaskoczeniu wszystkich, George Smith.
0: What's done is done. Dzięki wielkie, Maciek Kopytowski.
2: Dzięki.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaj. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi, bracie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych weź na cały ten nostalgiczny

bo za nim nylon koper, dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo za nim nylon koper, dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka.

Mm-hmm.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: reklama.
1: Hello, Warszawa!
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
0: Reklama.

Zjedzmy parę łysiczek shake'em w Goleniowie. Zamiast do Francji falby na narty. Jedźmy do Mrągowa na festiwal country. Pod namiotem se zagrajmy w karty.

0: stary, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo powtarzam ci jeszcze raz.
0: Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez
0: wizy. Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez
0: wizy. Ale w czym jest problem? Nie puszczę cię bez wizy.

0: erekcją aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe.
2: Ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie ma

Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Szukam ciebie, bo chcę znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnisz mi życie, jak zorze.
1: facebook.com/radiocampus

0: Ha, rzutem na taśmę udało mi się opublikować zapowiedź w mediach społecznościowych audycji, która się właśnie zaczęła z Circle Pit Stop w Radiu Campus. Jestem z wami dzisiaj do godziny 23, więc mam nadzieję, że wy będziecie ze mną i z nami. W studiu jest już zespół Ank ze swoją najnowszą płytą. A to, co było przed chwilą, to zespół Pale Face Swiss. Ostatnio tak, no, takie pofestiwalowe odkrycia po Mystiku było jedno, a tutaj to z kolei odkrycie Summer Punch Festival, który się odbył w miniony weekend w Warszawie i właśnie Paleface Swiss ze Szwajcarii zagrał jeden chyba z lepszych koncertów na małej scenie tej edycji i to było utwór Withering Flowers z jego najnowszej epki, która się ukazała w tym roku, ale już parę miesięcy temu. Warto po nią sięgnąć. Dzisiaj nie tylko do Szwajcarii zaglądamy, będziemy, myślę, podróżowali muzycznie po bardzo różnych odległych krainach. Nie wiem, czy z jakimi krainami jest związana nowa płyta Kurkus, bo ja pamiętam, że jak rozmawialiśmy ostatnio, to rozmawialiśmy o Finlandii, ale widzę tutaj zdjęcie góry na okładce singla Rain i to mi na Finlandię raczej nie wygląda. Co to jest?
1: A dzień dobry, dzień dobry wieczór się przywitam. Na okładce singla co to jest? To jest Fuji, to jest w Japonii. Natomiast nie byłam tam, to nie jest zdjęcie mojego autorstwa, to jest zdjęcie autorstwa mojej przyjaciółki Asi, która była i zrobiła tam dużo fajnych zdjęć. I tak jakoś nie miałam pomysłu na tę okładkę i właściwie, no właśnie tak jakoś tak wydało mi się, że to pasuje ten obraz do tej piosenki i zapytałam jej, czy mogę użyć. Więc tak, są to dalekie podróże, ale nie moje.
0: Kamila Kurkus jest z nami. Pamiętam właśnie, jak rozmawialiśmy o Finlandii. No teraz, w tej porze roku, Finlandia jest bardzo piękna. Midsommar i w ogóle te klimaty. To powiedz w takim razie, bo skoro Japonia, no może nie bezpośrednio, ale w jaki sposób pośrednio ci tutaj inspirowało, jakie jeszcze inspiracje na tym nowym wydawnictwie się znajdą?
1: Kurczę, chyba podobne co do poprzedniej płyty. Jakby tutaj wiele się u mnie nie zmieniło. Muzycznie znacznie nie poszerzyłam horyzontów, jeśli chodzi o słuchanie jakichś innych zupełnie gatunków i nadal dużo przebyłam w Finlandii, więc tutaj chyba nie będzie żadnej nowości, natomiast myślę, że ta płyta będzie, ona chyba będzie trochę, boję się zryzykować sformułowanie weselsze, ale może będzie mniej zimna. W ten sposób powiem tak, z tego co tak myślę o tym materiale, to może być mniej cold wave'u, zdecydowanie będzie mniej cold wave'u w stosunku do poprzedniej płyty.
0: To jest może efekt jakichś twoich osobistych doświadczeń, że więcej tego ciepła się pojawiło, czy może właśnie potrzebowałaś takiej przeciwwagi, na tej płycie coś cieplejszego musi się znaleźć?
1: Chyba ani jedno, ani drugie. To bardziej wynikało z tego, że chciałam już trochę coś innego zrobić i też w duszy mi trochę coś innego grało. Nie chciałam się bardzo zamykać. Zresztą jakoś tak po tej pierwszej płycie ta łatka Cold Wave dosyć mocno przylgnęła, co jest w ogóle super rzeczą, bo tak jak było tam dużo tego i zdecydowanie jest to jeden z gatunków muzycznych, który jakby jest jakąś na moją największą inspiracją. Natomiast tak sobie pomyślałam, dobra, był Cold Wave, jakby w ogóle dużo bardzo, ja mam wrażenie, że jakiś taki renesans Cold Wave'u teraz w ogóle nastąpił znowu i że strasznie dużo tego jest. I że pomyślałam sobie, dobrze, inni grają, to ja sobie już coś innego pogram. Także trochę świadomie od tego odeszłam, ale też po prostu w samym procesie twórczym, który jest dosyć spontaniczny, i inaczej rzeczy wychodziły. Chciałam już troszkę, może nawet tak dojrzeć w innym kierunku.
0: Bo nadal to jest twój taki autorski projekt, w sensie ty piszesz teksty, muzykę, grasz na instrumentach, tak?
1: Tak, to znaczy z tym graniem na instrumentach to było głównymi instrumentami na mojej pierwszej płycie jakby bas, przewodzi i gitara, którą nagrywał Janek Szarecki, zwany również jako Airbeats. I ja nie gram na gitarze, nie? Więc to Janek nagrywał. Natomiast no tak, muzykę układam ja, teksty układam ja, jakby byłam osobą taką decyzyjną i z pomysłami Janek po prostu bardziej tutaj mnie wspierał jako producent i gitarzysta w tym projekcie. Tutaj druga płyta nastąpiły dosyć duże zmiany i to w trakcie nagrywania tej płyty, co trochę wywróciło to wszystko do góry nogami i też właściwie to o rok opóźniło chyba wydanie tej, znaczy jeszcze jej nie wydałam, ale o rok opóźni wydanie tej płyty, bo właśnie w trakcie nagrywania no tak muzycznie jakby rozstaliśmy się z Jankiem i zostałam całkowicie jakby sama z tym projektem. I to taka ciekawostka trochę, że będzie uczestniczyło trochę więcej osób, ale bardziej z doskoku jakby, a nie na stałe. Co da taki na pewno efekt tego, że ta płyta będzie po prostu troszkę inna i być może bogatsza, jeśli chodzi o jakieś gatunki.
0: Powiedziałeś, że premiera opóźniona o prawie rok, ale w tym roku się jeszcze ukaże? A możemy liczyć na wydanie tej płyty w tym roku?
1: Tak, znaczy ja też bym bardzo chciała na to liczyć, szczerze mówiąc, bo tak jak mówię, jakby rok miałam przerwy, ten materiał zaczęliśmy nagrywać no już prawie 2 lata temu. Ja mam tak, że jak ja coś nagram, ja chcę jak najszybciej to wypuścić. Ja nie lubię, jak to sobie leży. Mi to jakoś przestrzeń w głowie zajmuje i blokuje mi i pójście dalej, więc to jest też moim celem, czasami może kosztem nawet. Nie wiem, jakości, ale nie lubię zbyt długo przetrzymywać rzeczy, więc chciałabym jak najszybciej zamknąć ten projekt, z racji również tego, że on był po prostu bardzo trudny organizacyjnie chociażby. I nie chciałabym z nim dłużej być chyba. To jest, to tak może brzmi źle, ale ja bardzo lubię ten materiał, który zrobiliśmy. Natomiast organizacyjnie to było absolutnie piekło, że tak powiem, więc tutaj trochę proza życia też dopadła i no mam nadzieję, plany są na wrzesień, czyli trzeba pewnie za 2 miesiące dodać i listopad będzie. Natomiast no już jest 7 utworów, jest absolutnie całkowicie skończonych i zmiksowanych. 3 są w fazie jeszcze takiej postprodukcyjnej, produkcyjnej, postprodukcyjnej, czyli już bliżej niż dalej.
0: Czyli do celu się zbliżamy coraz bardziej. No czasem ten
1: Tak.
0: proces twórczy bywa też wzniosły, ale bywa trudny, jeżeli spojrzysz od podszewki, to co się dzieje za kulisami, to nie zawsze, jeżeli spojrzysz na powstawanie różnych płyt, filmów, obrazów, nie wiem, innych dźwięków, to czasami historie ich powstawania też nie zawsze były takie klarowne jak to niebo na singlu Rain. Dobrze, sobie posłuchamy utworu Rain, który zapowiada płytę Kamili Kurkus, która się ukaże najprawdopodobniej w tym roku, aczkolwiek jeszcze nie
1: Tak,
0: wiadomo dokładnie
1: na
0: wtedy, na
1: jesieni.
0: jesieni tego roku. Bardzo Ci dziękuję za to, że poświęciłaś kilka
1: Ja
0: minut
1: również
0: swojego
1: dziękuję.
0: czasu. I my słuchamy Rain i Kurkus.

0: To była Kurkus z utworem Rain, który zapowiada płytę, której premiera w tym roku, na jesieni, dokładnie jeszcze nie wiadomo kiedy. A my już gościmy zespół Ang w studiu, a konkretnie Piotra Krzymińskiego.
1: Cześć, witam.
0: I Michała Pastuszkę.
2: Cześć.
0: Czyli głos, gitara i gitara.
2: Tak jest.
0: Płyty... Wy jesteście z kolei z płytą, która już jest. Płyta się zatytułowana Z wiatrem i to też jest chyba dosyć długa podróż, nawet jeżeli nie geograficznie, to muzycznie i historycznie sięgacie na tej płycie chyba aż do swoich korzeni.
1: Taki jest zamysł artystyczny tego albumu, żeby początek tejże płyty gdzieś tam był zakorzeniony w tych naszych dawnych czasach. Czyli 35 lat istnienia zespołu i tak stopniowo ten album przetwarza się aż do punktu kulminacyjnego, do końca, czyli jak gdyby, wiesz, chodzi o to, że śledzimy historię naszego życia na przestrzeni tych lat, ale to jest tylko taki zabieg, który tak naprawdę opowiada zupełnie nowymi utworami i tekstami o współczesności, ale w odniesieniu do tych dawnych czasów.
0: Ale to się wzięło stąd, że zaczęliście sobie tak analizować swoje życie, swoją twórczość i to jakoś z tego wyewoluowało? Czy był jakiś inny koncept na to, żeby właśnie w ten sposób ugryźć ten album?
1: Koncept był w sumie taki, że kiedyś z kolegą Krzysztofem Schmidtem stwierdziliśmy, że fajnie by było fanom, starym fanom zespołu Ang dać taki, wiesz, zastrzyk tej starej energii w nowej formie. I ci nasi tacy, powiedzmy, dawni fani, ci najbardziej zagorzali, oni tak zawsze oczekują na tych koncertach naszych, oczekiwali, żebyśmy grali ten materiał, wiesz, z dawnych lat, z tego naszego czarnego albumu, który był największym takim wydarzeniem w historii zespołu Ang. I wiesz, i w jakiś sposób jest to też taki troszkę ukłon do fanów, żeby po prostu ta płyta tak się zahaczyła. Ale wiesz, to jest tylko taki... punkt wyjścia, żeby to nie zabrzmiało w ten sposób,
2: pretekst,
1: że... Pretekst, tak, żeby... dobrze Michał mówi, żeby to nie zabrzmiało tak, że to jest coś pod publiczkę, wiesz. My nigdy tak nie robiliśmy, nie robimy. To jest po prostu głos, który w nas gdzieś się zakotwiczył, powstał. No i zrealizowaliśmy ten pomysł, wiesz, żeby po prostu jakoś tak samemu pójść w stronę właśnie tam bardziej rockową, metalową, momentami art rockową, taką klasyczną, wiesz, opartą na tych koncepcjach gitarowo-smyczkowych, takich ostrych, no żeby ten Ang zabrzmiał troszkę tak jak z dawnych czasów, ale w nowym kontekście.
2: Z dawnych czasów, ale w dzisiejszych czasach.
0: No. Mhm. No właśnie, bo jak wspomnieliście, to już jest 35 lat, ta pierwsza płyta to był chyba 94, trzeci rok, kiedy ona się ukazała.
1: 94.
0: Czwarty, no więc też właśnie, no to jest interesujące, że zespół, który sobie już przez tyle lat wytworzył jakąś więź z fanami swoimi, ze swoimi słuchaczami, ma jakąś taką właśnie dosyć szczególną relację, bo to jednak są ludzie, którzy nieraz dorastali przy waszej muzyce i którzy, no gdzieś tam wasza muzyka im się kojarzy z jakimiś ważnymi wydarzeniami w ich prywatnym życiu, więc ta wasza muzyka, no gdzieś tam zagnieżdża w ich głowach, w ich sercach i to też chyba ma na was jakiś wpływ.
2: To znaczy, najbardziej chyba nas cieszy to, że ci ludzie dzisiaj po tej długiej takiej, można powiedzieć, no nie ciszy, ale takiej
1: niszowości zespołu.
2: Tak, tak. Po prostu wracają, przychodzą na te koncerty. No niektórzy są oczywiście zdziwieni, że o, to nie wiedziałem, że nie wiedziałam, że jeszcze istniejecie, ale generalnie, no, im więcej gramy, tym bardziej jakby ci ludzie mają tą świadomość, że my istniejemy. I przychodzą właśnie ci starzy fani po prostu, no i podoba im się chyba też ta nasza nowa propozycja. To nie jest tylko tak, że słuchają i chcą tylko tych starych utworów. Widać po ich twarzach, że grając nowy materiał, no też są zainteresowani tym i jakoś odbierają to dość entuzjastycznie nawet.
1: My, wiesz, gramy taki zestaw koncertowy, gdzie gramy te nasze stare, znane utwory i oczywiście z tą naszą nową koncepcją, jak i z tymi utworami, które pojawiają się na płytach Ang pomiędzy płytą pierwszą i tą najnowszą Z wiatrem. No i ta formuła się bardzo dobrze sprawdza i ku naszemu zadowoleniu. Ludziom też się podoba. To znaczy, wiesz, od fanów mamy ten głos, że nie spodziewali się, że będzie tak fajnie. I to nas bardzo cieszy, bo wiesz, ja to ciągle o tym mówię, że z perspektywy lat uważam, że w tej chwili ten zespół gra najfajniej, jak grał, jeśli chodzi o koncerty. Owszem, może jest mniej takiej spontaniczności, wiesz, młodzieńczej, radości życia i radości grania.
2: Nie jesteśmy tak widowiskowi, jak
1: może, ale z drugiej strony jest, wiesz, coś w zamian. Natomiast niewątpliwie póki co nie straciliśmy takiej energii scenicznej, wiesz, która powoduje, że mamy jeszcze w sobie ten czat taki rockowy, który potrafimy na tej scenie zaprezentować. I myślę, że to się ludziom podoba, wiesz.
2: Ta nasza taka przerwa albo taka cisza działalność przez te kilka lat chyba spowodowała, że po prostu się jakby estradowo nie wypaliliśmy jeszcze i tak naprawdę teraz, kiedy to jakoś wraca w większej formie, no to to nas wszystkich to cieszy po prostu, no i chyba to widać. Właśnie jakby to czują ludzie, słuchając nas na koncertach. Mm-hmm.
0: No macie tu nową energię, myślę, że też trochę tej nowej energii wnoszą nowi członkowie, którzy są chyba rówieśnikami zespołu, co jest też dosyć nietypową sytuacją, no, nie?
2: Tak, dokładnie chyba.
1: Tak, to prawda. No, Joanna Chudyba, skrzypce, i Janek Rusin, perkusja. To akurat osoby, które przyjeżdżają z Krakowa. My jesteśmy z Gór Świętokrzyskich. W tej chwili w zasadzie można powiedzieć, że to jest zespół właśnie taki krakowsko-świętokrzyski, bo nie wszyscy mieszkamy bezpośrednio w mieście Kielce. No ale to jest taki, wiesz, taki twór. No i niewątpliwie ta ich młodsza krew bardzo dobrze na nas działa, bo wiesz, to nas mobilizuje też do grania, nie? Jeżeli łapie nas taka palpitacja istnienia, że może odpuścić coś, to oni nas mobilizują do tego, że warto, że trzeba to robić, że jest to okej, fajne. No i wiesz, i dzięki temu to też się dobrze wszystko zazębia.
2: No tak, oni mają też jakieś nowe swoje pomysły, prawda? Jako młodsi ludzie trochę inaczej słyszą pewne rzeczy, trochę inaczej mają jakby inne doświadczenia, no oni świetnie są wykształceni, przygotowani do tego, by grać muzykę właściwie każdą, więc fajnie, że grają z nami i właśnie z tego korzystamy.
1: Tak, są świetnymi muzykami, wiesz, do zespołu trafili w sposób zupełnie naturalny. To było tak, że Joanna trafiła w takiej sytuacji, że graliśmy z jej nauczycielem, z profesorem Dominikiem Bieńczyckim, ale że Dominik w pewnym momencie po prostu miał bardzo dużo różnych grań i nie mógł za bardzo uczestniczyć w niszowej produkcji Ang, więc zaproponował Joannę i Joanna trafiła, wiesz, do zespołu i została przez te lata, bo to już w zasadzie z nami gra 10 lat, niedługo będzie. To tak ten czas leci, że niesamowite. No i wiesz, przez ten czas według mnie to zrobiła nieprawdopodobny postęp i jako muzyk, ale też, wiesz, w świadomości grania takiego ostrego rocka, nie? Bo ona wychowana jest co prawda w muzyce klasycznej, folkowej, tak samo w muzyce, wiesz, progresywno-rockowej, bo ojciec ją uczył takiej muzy, ale takie pełne zderzenie, wiesz, z takim ostrym graniem miała z nami. No a Janek jako bębniarz to wiesz, jej chłopak, także w pewnym momencie zrobił się wakat na tej pozycji i naturalnie przyszedł do zespołu, że jest fantastycznym bębniarzem. No to się odnalazł moment.
0: Joanna, na skrzypcach. Te skrzypce, one zawsze były bardzo ważnym elementem Ang, który wyróżniał waszą muzykę na tej scenie rockowej, metalowej. Kiedyś Michał Jelonek, dzisiaj znany z Huntera, z wami grał, teraz właśnie Joanna. No powiedz, bo to jest chyba, no każdy instrument ma coś, wnosi od siebie, ale chyba skrzypce są takim instrumentem, gdzie jednak postać, osoba, która gra na tych skrzypcach, jest niezwykle ważna, no bo no, rzadziej na przykład się stosuje różne efekty. No, do gitary możesz podłączyć różne efekty i ona będzie brzmiała tak albo tak, a skrzypce to jednak chyba więcej tego wkładu ma sposób grania tym smyczkiem na tych skrzypcach, sposób układania palców i tak dalej, nie?
2: Wiesz co, ale jak grał z nami na przykład Dominik Bieńczycki, on te skrzypce przetwarzał jak gitarę na przykład, nie? Stosował takie same efekty jak do gitary i no wiadomo, że nie osiągnie takiego brzmienia, natomiast jakby podejście do tego przetwarzania tego brzmienia było takie samo, jakby podłączył sobie gitarę, wiesz, i grał na gitarze, ale wiesz, no to jest też tak, że no, ten instrument jest tym instrumentem charakterystycznym dla tego zespołu, prawda? Z tego ten zespół jest znany, to stanowi o jego jakiejś wyjątkowości, powiedzmy. No i bo my próbowaliśmy przez pewien czas grać bez tych skrzypiec na przykład. No i czasami się to broniło, czasami nie, ale generalnie ludzie zawsze pytali, gdzie skrzypce, a czy będą, czy nie będzie. No więc, no, one muszą być, po prostu muszą być.
1: Wiesz, to jest tak, że Joanna też bardzo dużo korzysta z tych możliwości wpływania na brzmienie tego instrumentu. Gra na normalnym wzmacniaczu gitarowym, wiesz, lampowym. Używa do tego też...
2: Powiedzmy tylko, że skonstruowanym przez jej ojca.
1: Tak, który jest elektro...
2: Elektronikiem.
1: Elektronikiem. Pasjonatem elektroniki, można powiedzieć. Bo niezawodowo się tym nie zajmuje. Ale tak, i wiesz, i ona też przetwarza dźwięk bardzo różnie. Zresztą na płycie z wiatrem to słychać. Tam jest bardzo różne brzmienie tego instrumentu. I wiesz, no to jest bardzo, bardzo fajne, że to tak można przemieniać, bo widzisz, w czasach, jak na przykład graliśmy z Michałem Jelonkiem, ja pamiętam te czasy, że był problem w ogóle, jak nagłośnić skrzypce. No były takie czasy, początek lat 90., że wiesz, stanęliśmy przed dylematem, co tu zrobić, żeby w ogóle, wiesz, puścić elektroniczny dźwięk, bo no nie można było pójść do sklepu muzycznego, czy jakiegokolwiek w tym kraju naszym wtedy i kupić po prostu sobie przetwornik do skrzypiec. Ja wiesz, pamiętam, że Krzysztof właśnie, basista nasz, Krzysiek Schmidt, wtedy wiesz, wymyślił technologię, że zamontował mu jakąś przystawkę taką z klasycznej gitary i wypełnialiśmy kulkami styropianowymi pudło rezonansowe w skrzypcach, wiesz, żeby to się nie sprzęgało i zaklejaliśmy później fisy tam taśmami klejącymi. Także, no wiesz, tak wyglądały początki lat 90. i użycie skrzypiec w zespole Ang. To nie było takie oczywiste. Jak, wiesz, pogodzić ostre brzmienie, ciężki rock z takim klasycznym instrumentem. No ale udało się.
0: No czasem takie ograniczenia zmuszają do innowacji i do wychodzenia poza schematy, próbowania różnych, eksperymentowania z różnymi rzeczami. Czasem z tego są bardzo ciekawe efekty. Nowa płyta Ang jest zatytułowana Z wiatrem. Często, kiedy tutaj przychodzą różne zespoły ze swoimi nowymi płytami, no to mówią, że no, płyta jest na CD, jest w streamingu, jak się uda, może będzie winyl. A wy zrobiliście na odwrót, bo ta płyta na winylu już w zeszłym roku się ukazała, a teraz się na CD dopiero ukazuje.
1: Znaczy ona się ukazała, wiesz, na winylu, ale w takiej postaci bardzo okrojonej i w innych wersjach aranżacyjnych. Po prostu, no tak wpadliśmy na taki pomysł, też zorganizowane mieliśmy jakby środki na wydawnictwo takie bardzo okazjonalne. Tych płyt było bodajże około 300 sztuk. I one na koncertach nam się po prostu całkowicie rozeszły. Także na chwilę obecną ta płyta już jest nie do zdobycia i raczej nie przewidujemy reedycji tej wersji, tej płyty. Natomiast no jest to w tym momencie taki trochę biały kruk wydawniczy. Kto kupił sobie tą płytę, to będzie miał w kolekcji, ale na jesień planujemy wydanie albumu...
2: Kolejnego winyla.
1: Tym razem już w pełnej wersji utworowej, czyli będzie cała płyta, 12 utworów plus bonus, który będzie zawierał koncertowe utwory nasze zarejestrowane w Krakowie na koncercie w klubie Gwarek wiosną w tym roku. No i to będzie dwupłytowe wydawnictwo, które najprawdopodobniej z Music Cornerem, tak jak tą płytę cyfrową, CD-ka wydamy. Także na jesieni powinna być płyta analogowa, dwupłytowa, ładnie wydana, nowa płyta Ang.
0: Czyli kolekcjonerzy zespołu Ang mają co robić, bo mogą mieć w różnych wersjach tę samą płytę. Płyta Z wiatrem ukazała się w tej wersji 15 maja. Zajrzyjmy sobie na tą płytę, posłuchajmy, co tam jest. Ja wybrałem utwór Stojąc nad głową. A dlaczego ten, to porozmawiamy, jak się ten numer skończy.

0: utworu. To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ byłem na Adrian Belew Power Trio. Nie, wtedy byłem, przepraszam cię, na Crimson Project. Byłem na koncercie. I pomysł tego utworu jest taki, że jesteśmy już po koncercie w kuluarach i Adrian Belew siedzi przy stoliku, dookoła niego siedzą fani, on tam z nimi rozmawia i podpisuje płytę i ja się nagle znalazłem nad jego głową, wiesz? I doznałem takiego pomysłu, na szczęście byłem trzeźwy, bo wpadł mi do głowy taki pomysł, że go tak wezmę, złapę i powiem Atiti, nie? Na szczęście byłem trzeźwy i tego nie zrobiłem, ale o tym pomyślałem. I wiesz, i wtedy przyszła mi ta piosenka do głowy, że stojąc nad głową, ona pierwotnie miała tytuł Stojąc nad głową AD, A.T, ale ze względu, wiesz, żeby to nie było tak jednostajne, jednolite i jednowymiarowe, przyjęliśmy opcję Stojąc nad głową. Ale pomysł na tą piosenkę i dlatego słusznie mówisz, że tam słychać Belu, bo jakby z zamierzenia, wiesz, chciałem, żeby tak było.
1: Czyli widocznie z jego głowy się uniósł pomysł i do twojej przeszedł wtedy.
0: Tak, dobrze, że go nie dotknąłem tą ręką.
1: Do zwarcia by doszło jeszcze.
2: Mógłbym tam ciekawe, wyciągnąć co by się wszystkie wydarzyło. Pomysły.
1: To jakieś jeszcze inne ciekawe anegdoty macie związane z powstawaniem tej płyty?
0: Wiesz co, nie przychodzi mi do głowy nic więcej.
2: Mnie też nie.
0: No, takie raczej bardziej, wiesz, inne są bardziej poważne, bym powiedział. Takie głęboko filozoficzne, wynikające z jakiejś tam obserwacji rzeczywistości, która, wiesz, z jednej strony przedstawia nam się jako taki Monty Pythonowski dowcip, ale z drugiej strony, jak się zastanowimy nad koncepcją Monty Pythona, to Monty Python jest śmiertelnie poważny w tym swoim szaleństwie i takim, w takiej poczuciu absurdu, który towarzyszy tej sztuce, tego kabaretu. Więc jesteśmy też śmiertelnie poważni, wiesz. To jest takie połączenie tych dwóch przestrzeni w nas. No, tam jest bardzo dużo takich treści związanych z pytaniem o to, kim jesteśmy. Co to za forma energii jest Homo sapiens? Dlaczego mamy tą wrażliwość, a nie inną? Dlaczego, wiesz, tak spoglądamy na świat, a nie inaczej? Dlaczego jednocześnie potrafimy grać w piłkę nożną na światowym poziomie i obrzucać się w tym samym czasie rakietami? Dlaczego tkwimy w takim szaleństwie? A przecież już było tyle powodów, żeby dać sobie z tym spokój, nie? I objąć się wzajemną troską. Ciągłe pytania, które, wiesz, stanowią kontekst całego naszego istnienia i niestety na nie nie ma odpowiedzi. Cały czas tkwimy w jakimś, wiesz, takim stałym punkcie jako ludzkość i nie wiemy, jak zrobić ten krok do przodu, żeby było naprawdę fajnie. Poradziliśmy sobie z czymś takim jak zarazy, poradziliśmy sobie z głodem. Nie potrafimy sobie jeszcze poradzić z tym, żeby podać sobie ręce i, wiesz, i po prostu się kochać, no.
1: Ostatnio rozmawiałem z Devinem Townsendem i doszliśmy do wniosku, że jeżeli chodzi o opisanie sensu życia, to najlepiej w popkulturze zrobił to właśnie Monty Python, sens życia według Monty Pythona, a to dlatego, że to jest bardzo absurdalny film, dlatego jest bardzo prawdziwy.
0: Masz rację, dokładnie tak jest. I to jak oglądamy świat, w którym funkcjonujemy, no to wiesz, no tak, albo to jesteśmy szaleńcami, albo musimy się chyba z tego pośmiać, no bo cóż, no, innego
2: ten
0: pozostaje.
2: Żart jest chyba właśnie formą lekarstwa. I żeby właśnie nie zwariować, to najlepiej sobie zażartować.
0: Tak.
1: Cały czas bliski wam jest też Baczyński.
0: No bliski jest, wiesz, od czasów szkoły średniej w zasadzie tak mnie jakoś duchowo prześladuje. I wiesz, to też jak większość rzeczy w historii Ang dzieje się w sposób naturalny, bo my jak gdyby podchodząc do naszej twórczości nie staramy się ścigać z modami albo z jakimiś trendami, tylko próbujemy po prostu odnajdywać w sobie to, co nam się podoba, co lubimy w sztuce, w muzyce, w literaturze. No i też tak jest, wiesz, z Baczyńskim. Także on co jakiś czas wraca, pojawia się na naszych płytach, bo był fantastycznym poetą, który świetnie pasuje do tej naszej, wiesz, formuły duchowej, do tego zastanowienia się nad tym sensem istnienia. Poza tym, wiesz, no, nie ukrywamy, że nasza twórczość jest twórczością troszkę apolityczną, bardziej duchową, a na pewno antywojenną, pacyfistyczną. I wiesz, no, Baczyński to jest taki człowiek, który bardzo, bardzo wyraźnie to pokazał, że to jest nie do zaakceptowania. To jest świat sen, z którego musimy się obudzić, im szybciej, tym lepiej. Tym się nie da funkcjonować. Mówię o stanie wojny.
1: No, nadał wam tytuł płyty.

0: wiatrem, bo tu mowa o tym utworze do jego tekstu. Tak się zastanawiam, bo poza tym oczywiście kontekstem można różnie ten tytuł interpretować. Na przykład dodać tam przeminęło z wiatrem, prawda? Albo z wiatrem i pod wiatr, nie? Można różne znaczenia do tego dorobić. Macie jeszcze jakieś tutaj inne konteksty tego tytułu?
1: Wiesz co, no na rowerze, ja dużo jeżdżę na kolażówce, to wiesz, z wiatrem się jeździ o wiele lepiej. A ktoś ostatnio powiedział, że to też na żaglach jest bardzo przydatne, nie? Ale wiesz, tak zupełnie poważnie, no to jest, wiesz, opowieść właśnie, że z wiatrem przeminęło coś w naszej historii, nie? Że wiesz, że ten czas, który mija, to jest w zasadzie wpisane w ten tekst Baczyńskiego. On o tym opowiedział w utworze z wiatrem. O tej przemijalności czasu, o tym, że wiesz, to wszystko przeminie, że ten cały ból, całe to cierpienie, gdzieś to wszystko kiedyś zniknie, nie? I zostanie ten trzepot ptasich piór na koniec, który zbuduje nową rzeczywistość, wiesz. I kiedy pomyślałem o tym, to właśnie uznaliśmy, że ten utwór musi stać się takim, wiesz, tytułowym utworem tej płyty, bo on pokazuje właśnie, o czym ta płyta jest. Nie wiesz, o tej przemianie, o tych zmienianiu się trendów, wartości, o przemijaniu czasu. Wiesz, kiedy zaczynaliśmy naszą działalność jako zespół ANG, to była zupełnie inna rzeczywistość tu i teraz nad Wisłą, niż jest w tej chwili. No i to też gdzieś, wiesz, z tym wiatrem przeleciało.
0: Inna, ale czy lepsza, czy gorsza? Czy po prostu inna?
2: Raczej inna, no trudno powiedzieć, lepsza czy gorsza. Dla tych, którzy się urodzili dzisiaj, to nie ma tamtej, nie mogą sobie porównać, prawda? Więc nie ma tak, że lepsza czy gorsza. No, to jest, tak jak mówię, jest po prostu inna rzeczywistość. I ta płyta jest właśnie taką odpowiedzią, przedłużeniem, odpowiedzią, odniesieniem do tego, co było kiedyś, jakby w tym zespole, prawda, muzycznie. I teraz, na dzisiejsze czasy, to jest taka propozycja nasza. Nie odcinamy się od tego, tylko nowym językiem opowiadamy trochę tamtą historię.
0: Nowym językiem nam płycie z wiatrem opowiada zespół ANG. A czy będzie tej historii można na jakichś koncertach niedługo posłuchać?
1: No. Tak, planujemy jesienną trasę. Teraz przez wakacje wróciliśmy z festiwalu Pyrkon z Poznania, właśnie dopiero co. Bardzo fajnie nam się tam grało i uczestniczyło w tych wydarzeniach festiwalowych. No i teraz jeszcze będziemy w lipcu grać koncert na zlocie motocyklowym. Ale nie pamiętam gdzie. Ty pamiętasz, jak się to nazywa? Mówiłeś mi.
2: Nie,
1: to... ale wszystko znajdziecie na naszym fanpage'u. No i szykujemy trasę jesienną, dlatego że promujemy cały czas ten album. Może w ogóle pojawią się nasze nowe pomysły, całkowicie nowe, których jeszcze nie ma. Tak planujemy popracować nad utworami, które są w zamyśle. Być może kiedyś uda się nową płytę kolejną, wiesz, wyprodukować.
0: Lubicie sobie testować numery na żywo, zanim je nagracie?
2: Wiesz co, ta płyta powstawała trochę inaczej, bo to nie było tak, że ona była gotowa, zanim zaczęliśmy ją nagrywać. Tak naprawdę to były pomysły i nad niektórymi siedzieliśmy, powiedzmy, graliśmy na próbach i one powstawały, jakby wszyscy je tworzyli jednocześnie na próbach, a inne utwory właściwie powstawały na zasadzie, każdy dokładał swoją cegiełkę. Każdy pracował sam, i potem to wszystko trzeba było zlepić. I co ciekawe, to jest naprawdę inspirujące. Ja byłem na końcu tego łańcucha.
1: Znaczy wiesz, Michał jest producentem tej płyty.
2: Tak, ale ja również także... jakby musiałem dograć swoje partie, na przykład instrumentu. I to było tak, że ja też miałem jakieś tam, powiedzmy, pierwotne pomysły na to, co ja tam zagram. Po czym jak dochodziły do mnie kolejne cegiełki do tej budowli, to ja musiałem radykalnie zweryfikować to, co chciałem wcześniej, prawda? Więc tak naprawdę to jest część utworów, chociażby utwór z wiatrem, właściwie powstał na próbie, został zrobiony. Potem to jakoś tam doszlifowaliśmy, czy Ciało i wino właściwie też było takim utworem. Natomiast wiele utworów, jak chociażby Stojąc nad głową, to było właśnie składanie różnych pomysłów, które napływały do jednego zbiornika i trzeba było to wszystko jakoś polepić, złożyć i sfinalizować.
1: Tak, poza tym wiesz, no nie zapominajmy o tym okresie przestoju, czyli słynnej historii covidowej, która też niewątpliwie się odbiła na, wiesz, na naszym działaniu i też na produkcji tej płyty, bo to niewątpliwie wpłynęło, wiesz, pewne rzeczy stanęły nagle, nie? I wiesz, nie wiadomo było, kiedy się za co weźmiemy. Prawdopodobnie, wiesz, gdyby nie to, ta płyta też by się przesunęła z wiatrem w czasie trochę wcześniej.
2: Przewiałoby ją trochę, tak. Trochę wcześniej.
0: Z wiatrem nowy album zespołu Ang. Z nami byli Piotr Krzemiński i Michał Pastuszka, gitarzyści zespołu Ang. Bardzo dziękuję za to,
1: bardzo
0: że
1: dziękuję.
0: Przyszliście tutaj do Circle Pace Off. Na koniec w takim razie posłuchajmy tego utworu tytułowego do tekstu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z wiatrem.

Zespół Ankh z tytułowym utworem z płyty Z wiatrem. No, nas ten wiatr już dmie w stronę 23, więc jako, że tego czasu nie jest dużo, a chciałbym jeszcze pomyśleć co najmniej dwa numery, to szybciutko sobie przeskoczymy na nowy singiel zespołu Horror. Zespół Horror pisany przez dziewiątki. Na pewno już znacie, to jest grupa, która łączy bardzo dużo rzeczy w swojej muzyce. Tam można usłyszeć i metal, i punk, i hip-hop, i hardcore, industrial. Tak naprawdę jest to bardzo wybuchowa mieszanka. Nowy singiel nazywa się Power in Numbers. No to posłuchajmy w takim razie, czego, co tym razem przygotował, jaką mieszankę zespół Horror.

Takie wejście nam przygotował zespół Horror, a my teraz pokonamy skok bardzo odległy stylistycznie, ale dzisiaj ukazał się najnowszy singiel zespołu The Pineapple Thief. Zapowiada on nową płytę, o której jeszcze nic nie wiemy, ale no, skoro zapowiada, to pewnie już niedługo się dowiemy coś więcej. Póki co możemy posłuchać utworu, który jest zatytułowany Hold the Ashes.

To nie jest nowy Steven Wilson, to jest nowy The Pineapple Thief, Hold the Ashes. A w ten sposób uda się zmieścić jeszcze trzeci numer. Zostały niecałe 2 minuty do 23, ale to nic nam nie przeszkadza. Zespół Babe Haven z płyty Nuisance. Posłuchamy utworu Gas Pedal. Babe Haven będzie grał 18 listopada w Warszawie. I dlatego osiągnąłem po płytę, która się już jakiś czas temu ukazała, ale to nam nie przeszkadza. Ja wam bardzo dziękuję i zapraszam za tydzień od 22 do Radia Campus.

Let me show you about balls.

of a father.